other girl. Uh-huh. And have we got news?

Despierta Domingo Despierta, mamy niedzielę, godzinę 8, więc najwyższy czas, żeby się spotkać w audycji de Cuba su Música, José Torres w Radiu Nowy Świat. I właśnie teraz mam okazję podziękować wszystkim, którzy słuchali nasz koncert życzeń, który się odbył 27 czerwca, mimo upału, który był potworny. Jak wróciłem do samochodu, w samochodzie było 48 stopni, więc zdążyłem i nie dopłacić do oparkowania, bo nie zauważyłem, że miałem parking trochę krótszej niż przewidywałem, do godziny 12, więc wszystko się udało. Audytorium było może nie za wielkie, ale naprawdę bardzo aktywny, włącznie z panią Dominiką, której zagrałem na gitarze tres życzenia urodzinowe. Więc było bardzo, bardzo, bardzo wesoło i mimo wszystko uważam, że nie byłem gwiazdą tego programu, bo właśnie dzieliłem kwestia amfitriona z Markiem Napiórkowskim, mój serdeczny przyjaciel z wielu, wielu lat i mieliśmy bardzo, bardzo dobrze, bardzo zgraną ekipę. Więc wspomnienia są przepiękne, bardzo mi się podobało. Pierwszy raz to prowadziłem, a już nie mogę doczekać kolejnej propozycji, żeby poprowadzić koncert życzeń. Zresztą to był

pod gruzami i jest to bardzo, bardzo bolący fakt, że najprawdopodobniej będzie przerwa w poszukiwaniu zaginionych i mogą być jeszcze żywi ludzie pod gruzami. Mam nadzieję, że to że te ekipy ratowników staną na wysokości zadania. Mam przyjaciół z Wenezueli i cały czas jesteśmy w kontakcie. Ale wracając do naszego dzisiejszego spotkania, bym chciał kontynuować ta faza zespołów najbardziej tanecznych na Kubie. Mamy lato, więc mam nadzieję, że nie ma powodu do zatrzymania się. Więc ci, którzy wstali na 8, mają okazję skorzystać z dwugodzinnego programu, żeby się rozkręcić i pobiegać, poćwiczyć, o ile nie pada, albo o ile nie jest już 40 stopni. Zaczynamy z zespołem Azúcar Negra w utworze Métele con todo. En de Cuba su música.

I proszę Państwa, ponieważ dzisiaj będzie się roiło od muzyki tanecznej, to za chwilę będę podawał fakty o tych zespołach. Póki co Charanga Habanera, El Temba. Temba nazywają na Kubie ludzi może już w moim wieku, czyli w podeszłym wieku. Czyli piosenka mówi, żeby poszukaj Temba, żeby cię utrzymała, bo ja już nie dam rady. Charanga Habanera i El Temba. Nie kupa muzyka.

I proszę Państwa, to był jeden z najbardziej tanecznych utworów lat 90. na Kubie, kiedy Charanga Vanera była na szczycie list przebojów wszędzie. Bardzo taneczny utwór El Temba. I teraz chciałbym wśród tych wielkich gwiazd kubańskich zaprezentować i zajrzeć do jego twórczości, życia i śmierci. Paulito F.G. To niesamowity wokalista z niesamowitym imiczem. Tak naprawdę nazywał się Pablo Alfonso Fernández Gallo. On się urodził 11 stycznia 1962 roku w Hawanie. Był jednym z najwybitniejszych wokalistów, kompozytorów i liderów orkiestry w historii współczesnej muzyki kubańskiej. Był uważany za jednego z twórców timby, gatunku, który w latach 90. zrewolucjonował kubańską muzykę taneczną. W połowie lat 80. został zauważony przez legendarnego lidera orkiestry Adalberto Álvarez, który gatunek son był jego specjalnością, który go zaprosił do swojej grupy. Był to przełom naprawdę w karierze Paulito F.G. Również występował w znakomitych orkiestrach jak zespół Danden i Opus 13. A tutaj na Opus 13 chciałem się na chwilę zatrzymać, bo to był zespół, który powstał w naszej szkole, Escuela Nacional de Arte. To był zespół, który pod batutą Joaquín Betancourt zaczęli jak gdyby tych studentów muzyki klasycznej, bo jakby nie było, to była nasza formacja, to zaczęło się rozwój muzyki popularnej. A w tym względzie Joaquín Betancourt to był jeden z pionerów aranżacyjnych na Kubie w obrębie muzyki popularnej. I właśnie tam Paulito F.G. miał swoje bardzo poważne kroki. Tak za chwilę więcej o jego historii. Posłuchajmy Confío en ti, czyli Ufam Tobie.

Był to Pawlo FG, Confío en ti. I teraz chciałbym przejść do takiego zjawiska, o którym przyznaję, nie widziałem. Zawsze tylko znałem określenie, ale nie widziałem, o co chodzi. Mam na myśli tutaj pomysł czy projekt Pablo Timba i su Timba Calle. To warto by było doprecyzować, że nie jest to zespół kubański, lecz projekt założony przez włoskiego producenta i DJ-a Paolo Di Salvo, występującego pod pseudonimem Pablo Timba. Ten projekt powstaje we współpracy z czołowymi muzykami i wokalistami z Kuby. Jak gdyby ten stały skład zespołu praktycznie nie ma. Pablo Timba zaprasza do nagrań i koncertów różnych artystów kubańskiej timby. Wśród najważniejszych współpracowników znaleźli się m.in. Emilio Frias, czyli El Niño La Verdad, Roberto Hernández, czyli Roberton, wokalista Los Bamban, Mayito Rivera, El Lele, wokalista Los Bamban, Mandy Cantero, wokalista kiedyś Charanga Banera, potem Los Bamban, czy Susel Gomez. I w takim składzie została nagrana płyta Reverencia, czyli ukłony. Zaczynamy prezentację tej płyty. Pablo Timba, Mixael Cabrera. Mixael Cabrera, wybitny sonero mieszkający w Hiszpanii. Miałem okazję go poznać, porozmawiać osobiście z nim. Był na festiwalu w Łodzi i twierdzam, że to jest wielka osobowość gatunku son. Mixael Cabrera, ahora le toca a ella, czyli teraz jest czas dla niej. En de Cuba Son Música, Pablo Timba.

tributo Mixael Cabrera y ahora le toca a ella. Y powróćmy do bohatera, zeszłej audycji, bo mi jeszcze zostało do zaprezentowania kilka utworów. Jest to Pupi i Los Que Son Son. Jeden muzyk, którego już nie ma wśród nas i który był filarem mocny zespołu Los Ban Ban. Potem stworzył własny zespół Pupi i Los Que Son Son. Ni bombones, ni caramelos. Czyli ani bombonierka, ani cukierków.

I oczywiście właściwie można zaufać Pupi i Los Que Son. Są naprawdę to zespół bardzo, ale to bardzo taneczny i kultywujący również gatunku son. A teraz przejdźmy do, mimo że będę mówił o Pablo Fejé, ale będę mówił o jego początkach z zespołem Opus 13. Opus 13, który już opowiadałem, pochodziło z naszej szkoły. To była jedna z najważniejszych kubańskich orkiestr przełomu lat 80. i 90. Ale muszę powiedzieć, że ten zespół powstał dużo wcześniej, bo ja jeszcze chodziłem do szkoły, gdzie powstał ten zespół, gdzie oni się zgrali i zaczęli działać. Opus 13 to jest uważana dziś za kuźnię talentów Timby. Zespół odegrał kluczową rolę w rozwoju nowoczesnej muzyki tanecznej na Kubie i było miejscem, gdzie ukształtowali się późniejsi wielcy artyści, między innymi Paulito Fejé. Na początku ta orkiestra funkcjonowała jako projekt edukacyjno-artystyczny związany ze środowiskiem muzycznym i właśnie to, o czym mówiłem, że to było między innymi w szkołach artystycznych, a jej pierwotnym celem było łączenie czego nie robiło się wcześniej, jazzu kubańskiego, muzyki tradycjonalnej, son, danson oraz nowoczesne aranżacje orkiestrowe. I właśnie głową tego wszystkiego był wciąż żyjący Joaquín Betancourt. Chciałem zaprezentować Opus 13 i Pablo Fejé. Reclamo por tu cuerpo, czyli żądam twojego.

Był to Pablo FG i Opus 13 orkiestra, która dała początek tego działania i rozwoju muzyki tanecznej, będąc jeszcze w szkole. Bo podkreślam, że w tamtych czasach też nam w szkole nie było wolno grać muzyki rozrywkowej. No właśnie, i to było chyba pierwsze ogniwo tego rozwoju. Przejdziemy do kolejnego zespołu tanecznego, bardzo popularnego, Azúcar Negra. To jedna z najważniejszych kubańskich orkiestr nurtu timba, która powstała pod koniec lat 90. i uznana za jeden z kluczowych zespołów nowej fali muzyki tanecznej na Kubie. Miał swój lider. Był on Leonel Limonta. I ten zespół powstał po odejściu Limonte z orkiestry, który też prowadził Bamboleo, gdzie był głównym twórcą repertuaru i jednym z najważniejszych autorów przeboju. Do pierwszego składu dołączyła m.in. wokalistka Hayla Monpie, która aktualnie jest mega, mega gwiazda wokalna kubańska, co od razu nadało grupie ogromną siłę sceniczną i popularność. Posłuchajmy. Suave, rico y despacio, co oznacza delikatnie, przepyszne i bardzo powoli, nie wnikając, co autor miał na myśli. Azúcar Negra, en Indigo Paso Musical.

Azúcar Negra, Suave Rico i Despacito. Bardzo czadowy numer. Powróćmy do Paulito FG, bo ten utwór pochodzi już ze swojej działalności już poza innymi zespołami, z którymi współpracował i po prostu był wokalistą. Paulito FG, ten utwór pochodzi z płyty Con la conciencia tranquila, czyli z czystym i spokojnym sumieniem. W roku 1992 Paulito FG założył własną orkiestrę pod tytułem Paulito FG i La Elite. Był to jeden z najbardziej nowoczesnych zespołów w tamtych czasach. Paulito otoczył się młodymi, znakomicie wykształconymi muzykami i stworzył orkiestrę słynącą z niezwykle trudnych aranżacji. Jazzowej harmonii, doskonałej sekcji rytmicznej, spektakularnych koncertów na żywo. Przez wielu muzyków La Elite była uznawana za jedną z najbardziej i najlepiej brzmiących orkiestr timbowych. Więc posłuchajmy utwór Llamada Anonima, czyli anonimowy telefon, i Paulito FG. En de Cuba su música.

I rzeczywiście mamy tutaj przykład, kolejny przykład, bo zaraz powiem o aktualnym wykonawca, który też robi tak samo, że ma młodych muzyków, mega utalentowany i dlatego taka produkcja. W dzisiejszych czasach taki jest Alain Perez, który ma świeże upieczonych młodych muzyków, którzy ukończyli szkołę artystyczną, więc są przygotowane na wszystko. I powróćmy do tego projektu Pablo Timba. Pablo Timba zaprosił wielu wykonawców do powstania tego albumu Reverencia. Jeden z nich to Emilio Frias, czyli wokalista El Niño y la Verdad. W utworze Un Collar, po prostu kolia.

I jesteśmy w drugiej połowie naszego spotkania. Tego była muzyka José Torres w Radio Nowy Świat. Teraz wstają ci najbardziej leniwi, którzy za żaden skarb świata 8 godzina wyrzucili z zegarka, czyli zaczynają życie od 9. Trudno, godzina 9, wstajemy, zakładamy wygodne buty i kontynuujemy naszą potańcówkę niedzielną. Kolejna ekipa, kolejny band, do którego wracam z chęcią, to Enhela Banda i utwór, który był w ogóle sukcesem lat 90. Échale Limón. Enhela Banda, José Luis Cortés, El Tosco, en de Cuba, su música. Więc szybciutko, do tańca.

I kto by powiedział, że ten początek utworu miał doprowadzić do takiego szaleństwa? Enhela Banda, chociaż przyznaję, że teraz brzmienie tych aranży zupełnie inaczej wyglądają jak aktualna timba, ale nie da się ukryć, że Enhela Banda to pierwowzór timby jako gatunek. A teraz powróćmy do Pablo Timba i na wokalu Susel Gomez. Soy quien soy, czyli jestem tym, kim jestem. Susel Gomez i Pablo Timba. En de Cumbo su música.

0: Suicide.
1: Pablo Timbas i Susel Gomez. Wracajmy do zespołu Azúcar Negra. Miał naprawdę bardzo dużo albumów. Między innymi to kluczowe płyty Azúcar Negra to Andar Andando 2001 rok, Sin Mirar Atrás 2004 rok, Toque Natural 2006 rok, Exceso de Equipaje 2008 rok, Se Acabó el Pescado 2012 i Baila con Tacones 2013. A teraz kolejny utwór. Lo tuyo no tiene nombre. To jest nasze bardzo mocne określenie. Tak dokładnie oznacza to, że to twoje to nie ma imiona, ale oznacza, że to co robić przekracza wszelkie granice. Azúcar Negra. Lo tuyo no tiene nombre.

0: Candelera Guerre.
1: Niezaprzeczalny fakt, że to bardzo, ale to bardzo taneczna kapela i z tego względu właśnie takie miała powodzenia, bo gdzie grała Azucar Negra, to były tłumy. Tłumy. Nawet aktualnie to tak samo się dzieje. Powróćmy do Pablo Timba. Tym razem na front będzie Lele, czyli wybitny wokalista przez wiele, wiele lat, śpiewając w zespole Los Ban Ban. Lele w utworze Negativo, czyli po prostu negatywne. Endegu was muzyka.

Był to El Lele w projekcie Pablo Timba Negativo. Powróćmy do Pablito FG. Utwór nosi tytuł Como una postal. Utwór pochodzi z płyty El Bueno Soy Yo, a płyta została nagrana w 1996 roku. Więc dla mnie jest nieprawdopodobne, że ta muzyka jest wciąż aktualna. Pablito FG, como una postal, czyli jak pocztówka.

Oczywiście, że bardzo taneczny i za to był bardzo, bardzo lubiany. Teraz cofniemy się z nim do zespołu Opus 13. Ale zatem to zrobimy. Chciałbym zaznaczyć jego karierę płytową. 93 rok, Tu no me calculas. 95 rok, Sofocándote. 96, El bueno soy yo, skąd pochodził ten utwór. 97, Con la conciencia tranquila, już mieliśmy okazję posłuchać tej płyty. 2001 rok, Una vez más, Por amor. 2003 rok, Te deseo suerte. 2010, Sin etiqueta. I 2019, Brindando. Ale teraz właśnie powróćmy do okresu z zespołem Opus 13. Hay que cogerla. Trzeba ją złapać. Mam nadzieję, że ją.

I słuchając brzmienia tego zespołu, mi się przypomina niektórych z ich członków, bo naprawdę był to zespół bardzo dobrze brzmiący. Przede wszystkim mi się przypomina José Ángel Leyva, perkusista, prawie trochę młodszy ode mnie i który parę lat temu zginął w wypadku samolotowym na Kubie. Jechał do swojego rodzinnego miasta wraz z małżonką i samolot spadł. Nicolás Delgado, basista, który prowadzi zespół Conexión Salsera. Calixto Oviedo, który grał i znał się bardzo dobrze. Paulito FG, Joaquín Betancourt, aranżer tego zespołu. Na bębnach, no Calixto, tak, rzeczywiście. Na trąbce José Miguel Grego, który potem grał w zespole Irakere. No to są wszyscy koledzy z mojego czasu Escuela Nacional de Arte. Kolejna propozycja, Azúcar Negra, Cuando Pienso en Ti, czyli Kiedy Myślę o Tobie.

Azúcar negra y cuando pienso en ty. Proszę Państwa, i teraz nie wiem, czy audycja temu, czy dwie audycje temu, jak pokazywałem Państwu gatunek reparto, to było zawsze po trzech utworach reparto był taki balsam, taki antidotum. Dzisiaj antidotum w tej galimatiacznej muzyce salsowej, timba właściwie, jeden z takich timbowych wisienek na torcie. Habana de Primera i utwór Al final de la vida.

i wymienieni cała plejada DJ-ów, którzy promują muzykę kubańską w Europie i na świecie. Ale ten projekt Pablo Timba to ma znaczenie. Utwór Empieza mi son. I kto najbardziej odpowiedny do śpiewania tego utworu? Robert Tom, wokalista zespołu Bam Bam. Empieza mi son.

0: cuna.
1: I to, co słyszycie, la cuna, to nie jest kuna, tylko kołyska, czyli Kuba jest kołyską salsy. I idąc dalej, kolejny utwór z tego projektu Pablo Timba, Si me miras bien, to znaczy, jeżeli patrzysz na mnie życzliwie, w wykonaniu Mandy Cantero, który zaczął w zespole Charanga Habanera i potem do zespołu Los Bam Bam. En De Cuba Su Música.

I proszę Państwa, było to Pablo Timba, Si me miras bien. A na zakończenie to Havana de Primera, tak jako taki lekarstwo, taki na powrót na ziemię. Havana de Primera, más rollo que película. Dziękuję bardzo, niezmiernie miło spędzić z Państwem początek niedzieli. Mam nadzieję, że pogoda Wam nie robi za bardzo dużo przykrości. Ja tam lubię ciepłe temperatury. Więc żegnamy się na dzisiaj. José Torres de Cuba, su música w Radiu Nowy Świat. Do usłyszenia za tydzień.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński. Dzień dobry, zapraszam. Na początek Stany Zjednoczone świętujące 250. rocznicę ogłoszenia niepodległości. Obchody w Waszyngtonie opóźniła burza, po niej przemawiał prezydent Donald Trump. Stany Zjednoczone są dziś silniejsze, bardziej wolne, bogatsze, bezpieczniejsze i dumniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, ale wszystko zaczęło się od cudu historii, który żyje wiecznie w sercu każdego patrioty w Filadelfii. Nasi ojcowie założyciele przywołali odwagę wielkich i mądrość wieków, aby śmiało głosić ponadczasowe prawdy. Oświadczyli, że wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi. Podobnie jak podczas piątkowego przemówienia, prezydent USA wzywał do uchwalenia ustawy ograniczającej głosowanie korespondencyjne. Teraz świętokrzyskie, koniec obławy za mieszkańcem Borkowa pod Kielcami. Policja zatrzymała męża kobiety, której ciało znaleziono piątek w domu. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że do śmierci kobiety mogła przyczynić się inna osoba. Mężczyznę poszukiwało ponad 100 funkcjonariuszy. W akcji uczestniczył też policyjny śmigłowiec. W serwisie Sport i Mundial znamy kolejnych pierwszych ćwierćfinalistów. Francja pokonała Paragwaj 1-0, Maroko wygrało z Kanadą 3-0. Przed nami dwa mecze 1/8 finału. O 22:00 naszego czasu Brazylia zagra z Norwegią, a o 2:00 w nocy Meksyk podejmie Anglię. O poranku najcieplej w Rzeszowie, tam 19 stopni, najchłodniej w Zakopanem stopni 13.
1: Niedziela przyniesie kolejną zmianę pogody, bo przez Polskę będzie przemieszczał się układ niskiego ciśnienia wraz z frontem atmosferycznym i tutaj w wielu regionach wystąpią przelotne opady deszczu, miejscami burze, a obecnie największe prawdopodobieństwo ich rozwoju dotyczy wschodniej połowy kraju. Jednak lokalnie mogą także pojawić się w innych regionach wraz z przemieszczającym się frontem.
0: Tak mówi synoptyczka i rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Deszczu spodziewamy się dziś w całym kraju. Zagrzmi na południu i Suwalszczyźnie. Najwięcej 23 stopnie dziś na ziemi lubuskiej, poza tym od 19 nad morzem do 22 na przeważającym obszarze kraju. To był serwis Radia Nowy Świat.

Przegląd wypadających nam tu dziś lat 60. Rozpoczynamy od pomachania jeszcze w stronę redaktora Torresa tak naprawdę, bo wybrzmiało owszem Calypso, ale kopenhaskie. Copenhagen Calypso to letnia piosenka, pochwała miasta i taka jego pocztówka. Funkcjonuje też pod drugim tytułem w oryginalnym duńskim języku, ale pozwolą Państwo, że oszczędzę nam wszystkim ewentualnego kaleczenia tegoż i przejdę do przedstawienia nas, Kajtek Strzelczyk przy stole operacyjnym, jeśli o dźwięk się rozchodzi, i ja, Maria Zamachowska, w roli standardowo nawigacji głosowej po kolejnych przystankach muzyki lat 60. To dziś. Następny przystanek to Japonia i obraz światowej fascynacji muzyką latynoską, cha-cha flamenco.

Michiko Hamamura była japońską piosenkarką z przełomu lat 50. i 60. Jej twórczość była nakierunkowana na eksport, w związku z czym ma w dorobku wiele coverów piosenek amerykańskich czy latynoskich właśnie, między innymi Cha-Cha Flamenco. My powoli będziemy odchodzić od duńskiej i japońskiej egzotyki, jednak zanim postawimy stopę na kolejnym kontynencie, to przypominam, że kontakt między nami jest chciany i wskazany. Wiem, że są wakacje i godzina 10:10 jest pewnie gdzieniegdzie jeszcze wczesnym, bladym świtem, ale ewentualnie rozbudzone już ranne ptaszki zapraszam i zachęcam. maria.zamachowska@nowyswiat.online. Nie ma też problemów z komunikacją międzykontynentalną, jakby co, jakby się Państwo zastanawiali. Wiem, że tam godziny są, ale na przykład w Tokio jest 17:10. Może ktoś nas słucha z Tokio lub z innej 18:10. Dobrze. Na zachód zabiera nas teraz trębacz Al Hirt.

Al Hirt, amerykański trębacz, kompozytor i kierownik zespołu muzycznego, który właśnie w latach 60. zaczął lekką transformację, jeśli chodzi o upodobania gatunkowe, to znaczy w doskonale opanowane swoje kanały jazzu, Dixielandu i instrumentalnego popu. Tak, to była muzyka pop, tak ona właśnie wtedy brzmiała. Zbliżył się on bardziej do takiego brzmienia soulowego i funkowego, czego najlepszym przykładem jest właśnie album Soul in the Horn i utwór Harlem Handel. Skomponowany jest przez pianistę wybitnego Paula Griffina i tu jeszcze warto dodać, że to jest jedno z nielicznych nagrań Ala Hirta, które zdobyło status kultowego nie dzięki listom przebojów, a wśród kolekcjonerów funkowych i producentów hip-hopowych, którzy chętnie do dzisiaj czerpią z Harlem Handel. Robimy kilka kolejnych kroków na zachód i zatrzymujemy się w Los Angeles, gdzie w 1967 roku swój debiutancki album wydali panowie znani jako The Doors.

Soul Kitchen z tekstem i wokalem Jima Morrisona to drugi utwór na debiutanckim albumie The Doors. Zespół zawiązał się 2 lata przed wydaniem pierwszego albumu w 1965 roku w Los Angeles właśnie. Pan Jim, a właściwie po prostu Jim, bo miał wtedy całe lat 21, pisał swoje teksty. Jednym z pierwszych podobno był tekst do piosenki Soul Kitchen właśnie i podobno po skomponowaniu muzyki do tej piosenki zespół po raz pierwszy poczuł, że ma swój styl i swoje brzmienie. No a to brzmienie dzisiaj, jak wiadomo, jest już częścią historii muzyki, jakkolwiek patetycznie to brzmi. Dla uświadomienia liczb jeszcze tylko dodam, że Jim Morrison zmarł ledwie 6 lat po tym debiucie, że w wieku lat 27. Muszę przyznać, że dopiero od kilku lat uświadamiam sobie, jak mało to jest, ale gonimy dalej. Nasz następny przystanek wymaga znów przebycia kilku tysięcy kilometrów, tym razem na wschód, bo Gabor Szabo i kompozycja Gypsy Queen pochodzą z Węgier.

To wybitny dwudziestowieczny gitarzysta węgierski Gábor Szabo, gitarzysta jazzowy, dodajmy, i jego autorska kompozycja Gypsy Queen z albumu Spellbinder z 1966 roku. Ten album wydany był w Stanach Zjednoczonych, gdzie muzyk przebywał od czasów wydarzeń właściwie związanych z powstaniem węgierskim w 1956 roku. Studiował w tych Stanach w Berklee College of Music. Z czasem również wypracował swój własny styl oparty między innymi na tych dosyć hipnotycznych repetycjach, które też było tutaj słychać, i one też miały wpływ na wielu późniejszych gitarzystów rockowych, i przy tych właśnie my zostaniemy. Przechodząc tym samym do kącika troski o język włoski, dzisiaj kącik ten w wersji rozbudowanej, bo będą to dwa utwory z dwóch różnych światów. Najpierw zespół Equip Ottanta Quattro, jeśli się nie mylę, i piosenka Mam Cię na myśli, czyli Io ho mente te.

Do tej piosenki mam szczególną sympatię, muszę przyznać, bo towarzyszyła mi w podróży po Sycylii kilka ładnych lat temu i bardzo polecam tę piosenkę jako towarzyszkę bądź towarzysza podróży włoskich, samotnych bądź nie. To był zespół Equip Ottanta Quattro, jak już ustaliliśmy, będący przedstawicielem tak zwanego Beat Italiano, czyli włoskiego nurtu muzyki rozrywkowej, rzecz jasna. Nurt się ten rozwinął w połowie lat 60. i był odpowiedzią Włoch na brytyjskie brzmienia Beatlesów, Rolling Stonesów czy Animals. To było British Invasion, tak to się nazywało. Jest również amerykańskiego garage rocka i folk rocka. Tak czy inaczej piosenka Io o Mente Te jest jedną z ważniejszych piosenek tego nurtu, wydaną w roku 66. Tutaj się zatrzymaliśmy i zapowiadałam też, że kącik troski o język włoski dzisiaj będzie w odsłonach dwóch różnych. Ta druga należy do Connie Francis.

Ten język włoski brzmiał teraz już nieco inaczej, a to dlatego, że pieśń neapolitańska jest to, nagrana w dialekcie neapolitańskim Senza Mamma Innamorata. Śpiewała Connie Francis w roku 60. i dodam jeszcze tylko, że Connie Francis była pierwszą kobietą, która osiągnęła pierwsze miejsce na amerykańskiej liście Billboard Hot 100, bo właśnie w Stanach Zjednoczonych wydawała swoją muzykę. Przy kobietach zostaniemy, ale zawiniemy do Polski. Rena Rolska i Nie oczekuję dziś nikogo.

Dostałam bardzo miłą wiadomość od pana Marka. Nie będę jej czytać w całości, ale panie Marku, serdeczne ukłony dziękuję. A jeśli chodzi o muzykę, to Rena Rolska nam zaśpiewała jedną z jej bardziej popularnych piosenek pod tytułem Nie oczekuję dziś nikogo, a sama Rena Rolska no, była polską wokalistką lat 60. Występowała w kabaretach w Polskim Radiu i na festiwalach w Sopocie. I Opolu, a jej repertuar, no cóż, łączył elegancki pop, piosenkę literacką i muzykę estradową, co wszystko było słychać w utworze Nie oczekuję dziś nikogo. To nie jest ostatni polski akcent. Zajrzymy teraz do muzyki z innego nieco gatunku. To będzie zespół Niebiesko-Czarni i piosenka pod tytułem Przyszedł do mnie blues.

Zespół polski o nazwie Niebiesko-Czarni z wokalem Wojciecha Korda. Dla tych, co nie wiedzą, ja na przykład nie wiedziałam, w tym zespole śpiewała też Ania Rusowicz. Niemniej my zostawiamy polski nasz ogródek i przeskakujemy do Meksyku, skąd pochodził kompozytor Esquivel.

Jeden z najwybitniejszych meksykańskich kompozytorów XX wieku, Esquivel, i bardzo efektowna aranżacja klasycznego standardu pod tytułem Baia. To jest wciąż rok 60, a teraz zaśpiewa nam Mel Torme wspaniałą piosenkę pod tytułem Right Now.

Right Now to jest studyjny album amerykańskiego muzyka Mela Torbe, wydany w 65 roku. Piosenka wspaniała i wielokrotnie przerabiana, ale czasu do godziny 11 pozostało nam mało, więc teraz już Victor Olaya i piosenka pod tytułem Omo Pupa. To jest utwór z Afryki, zaraz dopowiem skąd dokładnie.

Tak, to jest końcówka tego utworu, to jest zaskoczenie. Omo Pupa to jest jeden z najbardziej znanych przebojów nigeryjskiego highlife'u z początku lat 60. Ten utwór należy do klasycznego repertuaru Victora O'Leary, jednego z ojców nowoczesnej muzyki rozrywkowej w Nigerii. I do dzisiaj jest tam uważany za klasykę gatunku. My się z Nigerii przenosimy teraz daleko, daleko. To będzie znowu samba i stan Getz.

Samba de Uma Nota So to Stan Getz i Charlie Byrd, żeby nie pominąć żadnego z panów. Amerykański saksofonista, tenorowy Stan Getz i gitarzysta jazzowy Charlie Byrd. Wspaniała samba od nich, a na zakończenie zespół z Australii o adekwatnym tytule The End. Utwór nosi tytuł Shades of Orange. My państwu z Kajtkiem życzymy tym samym wspaniałego dnia. I cóż, do usłyszenia w środę.

0: Minęła 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Jedna osoba zginęła, 4 osoby zostały ranne w wypadku drogowym w Wólce Żabnej koło Staszowa, to województwo świętokrzyskie. Tak w TVP Info mówiła starsza aspirant Joanna Szczepaniak z Komendy Policji w Staszowie.
1: Nasze wstępne ustalenia wskazują na to, że z nieustalonych na tą chwilę przyczyn kierujący pojazdem marki Volkswagen stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał z drogi, a pojazd dachował. W wyniku zdarzenia 22-letni mężczyzna poniósł śmierć na miejscu, natomiast 4 osoby w wieku od 17 do 19 lat zabrane zostały do szpitali w Staszowie, w Busku-Zdroju, a także w Kielcach.
0: Policja prowadzi poszukiwania jeszcze jednej osoby, która według relacji świadków miała znajdować się w samochodzie i uciec z miejsca zdarzenia. Polityka w serwisie, premier z wizytą w Kleczewie. Działa tam tak zwana farma fotowoltaiczna. Donald Tusk zapowiedział dalsze inwestycje w energię odnawialną.
2: Zakładamy z prezesem Orlenu, że w przyszłym tygodniu pokażemy także to miejsce, gdzie popłynie pierwszy w historii prąd z offshore, czyli z farm wiatrowych położonych na morzu. Więc bardzo jestem zadowolony, że ten wielki projekt też za kilka dni zostanie uruchomiony.
0: W stolicy spotkali się politycy Prawa i Sprawiedliwości. Przemysław Czarnek w trakcie konwencji poświęconej rodzinie ocenił, że konserwatyści to ludzie normalni.
3: Człowiek normalny, człowiek, który szanuje naturę stworzenia, naturę człowieka, naturę rzeczy, wie, co jest najważniejsze. Wie, że są wartości uniwersalne, niezmienne, fundamentalne, które decydują o teraźniejszości i o przyszłości.
0: Nowa Lewica ogłosiła cykl wyjazdowych spotkań z wyborcami. Więcej na ten temat w kolejnym serwisie. Na koniec tego naszego spotkania jeszcze tenis. Iga Świątek odpadła z Wimbledonu. W trzeciej rundzie lepsza okazała się Aleksandra Jala z Filipin. To był trudny mecz. Czułam, że w kluczowych momentach Aleksandra wykazała się większą odwagą. W tiebreaku obie miałyśmy wiele szans, by zakończyć set wcześniej, ale się nie udało. Ogólnie rzecz biorąc, czuję, że grałam lepiej niż w Bad Homburg. Musimy iść naprzód. Po 13:00 w ramach zmagań deblistek i deblistów na kortach zobaczymy Katarzynę Peter, a po 16:00 Huberta Hurkacza. To był serwis Radia Nowy Świat.

nie jak po omacku. Ruszyliśmy z Kajtkiem Strzelczykiem z bloków startowych, ale maniak po omacku to nie jest sprint, ani wyścig, ani mecz, tylko po prostu pewien odcinek, który pokonujemy regularnie co niedzielę. Mój adres mailowy się nie zmienił, wojciech.man@nowyświat.online i teraz zawartość. I tu właśnie się zaczyna, bo muszę się przyznać do... Ja nie znoszę się przejęzyczać, pomylić, nie doczytać, nie dopamiętać. Nie znoszę, bo jestem prawie. Nie jestem, ale chciałbym być doskonały. Niestety nie jestem maszyną i tak dalej, i tak dalej. A wszystko wzięło się od tego, że niedawno w Maniaku po omacku nadałem nagranie polskiej grupy Yellow Horse, która wykonała kawałek Mary Jane.

I teraz jeszcze jedno wyjaśnienie dotyczące, powiedzmy, procesu powstawania audycji. Ja o tym wielokrotnie mówiłem, bo ten proces jest niejednorodny, on się zmienia i jednym z takich moich nawyków przy przygotowywaniu niedzielnego programu jest to, że ja w ciągu tygodnia, który dzieli te dwie kolejne niedziele, przygotowuję sobie utwory, albo coś słyszę, albo coś wybieram, albo coś sprawdzam i mówię sobie, o, to jest dobre na niedzielę i wrzucam

do worka, czy tam takiego wyimaginowanego worka z napisem niedziela. A potem, kiedy już niedziela się zbliża, kolejna, patrzę, co mi się tam poukładało i widzę, że mam już dwie niedziele. Bo mimo tego, że teraz jest kanikuła niby i sezon ogórkowy i nie ma nowych płyt, to płyt w ogóle jest bardzo dużo, piosenek jest bardzo dużo, moich pomysłów jest jeszcze więcej i nagle z tych dwóch niedzieli muszę zrobić jedną i jeszcze miejsce na moje gadulstwo. W związku z tym eliminuję i potem strasznie mi żal, ale potem sam się pocieszę. Mówię, Wojtek, nie martw się, przecież to może przeskoczyć na następną niedzielę. Tak jakbym nie wiedział, że znowu mi się ułożą dwie następne niedziele. I to jest perpetuum mobile i trudno. No, ale chciałem wyjaśnić, że dzisiaj też będzie taki rozrzut jakościowo-stylistyczny. Jakościowo to nie, bo staram się, żeby wszystko było pierwsza klasa, ale stylistycznie. Niemniej zacznę od Lindy Perry, która po latach się objawiła z nową płytą. To już nie jest taki wstrząs jak niegdyś ten przebój grupy Four Non Blondes, no ale Linda była świetną wokalistką, potem była producentką, potem coś tam, potem jakaś płyta i wreszcie z tej nowej płyty już w innym trochę stylu, ale jednak to jest ta znakomita Linda Perry. A tytuł Jak ulał pasuje do dzisiejszego dnia, Sunday Best.

z tymi żeńskimi głosami, to ja mam tak, że oczywiście doceniam finezję, umiejętności, talent i piękne brzmienie wielu śpiewających pań, typu tam, nie wiem, Celine Dion czy inne, ale jak ktoś ma taką chrypę i ma taki niższy głos, trochę mówi o paniach, to na mnie to działa troszkę inaczej. Jakieś inne rejestry w mojej głowie czy w moim sercu rezonują inaczej i robi mi się tak interesująco. Więc ta Linda Perry tym swoim brzmieniem naprawdę podbiła mnie, mimo że czekaliśmy na tę płytę bardzo długo, ale muszę powiedzieć, że podobne wrażenie, zresztą nie tylko na mnie, ale jak sądzę, wynika z listów i na was, robią takie panie jak Beth Hart czy Lucinda Williams, a nawet pamiętam taką transformację, którą w pierwszym momencie przeżyłem jako szok, a potem zachwyt się zamienił, ten szok w zachwyt, kiedy usłyszałem Marianne Faithfull po tych pierwszych próbach, tam As Tears Go By i innych dziewczęcych, nagle objawiła się ponownie taka zmęczona życiem, no trochę bardziej, powiedzmy sobie, wymęczona przez to życie Marianne w tym późniejszym okresie. Ale to jest moja osobista uwaga, niemniej Linda Perry zasługuje na kolejną prezentację z tej swojej nowej płyty.

0: rest in peace.
1: Świetna ta Linda Perry. Ale ja ci gratuluję, Wojtek, że ją wybrałeś. Dziękuję ci, Wojtek. Bardzo dziękuję. Sam do siebie napisałem list i teraz niespodzianka dla państwa, ponieważ ja bardzo dużo opowiadam o tym, jak ja jestem oryginalny, jak ja omijam oczywistości, jak ja pozostawiam te już przegrzane, przegrane przez milion różnych głośników i stacji hity, bo chcę być oryginalny bez przerwy, a potem nagle napada mnie coś takiego, że owszem, niektórzy wykonawcy po prostu są już takim standardem i wymieniamy jednym tchem tych kilka największych przebojów. Ale czy zaglądamy dalej? Czy ci wielcy, znani, wciąż powtarzani w różnych wszechczasach artyści mają coś, czym zaskoczą? Nie, ale coś, o czym zapominamy czasem. No i teraz ta właśnie próbka tego legendarnego zespołu.

ale ogień, co? A my pamiętamy przede wszystkim Bohemian Rhapsody, albo Radio Gaga, albo całą masę różnych hitów Freddiego Mercury'ego i grupy Queen, ale tamtego materiału jest bardzo dużo i dlatego pomyślałem sobie, że Stone Cold Crazy będzie dobrą taką introdukcją do przypomnienia Queen spoza tych, no już nie chcę narzekać, ale takich oczywistych wyborów różnych państwa redaktorów. Więc dwukrotnie, bo zrobiłem sobie takie dwa etapy tych Queenów dzisiaj w audycji. Oczywiście wszystko jest ograniczone w czasie, ale na przykład, czy obok tych najbardziej znanych i pamiętanych, pamiętacie ten Marsz Czarnej Królowej? Przecież to było, no, to było przynajmniej inne niż te ograne przeboje, ale też takie, jak oni potrafili robić.

Queen jeszcze wystąpią w drugiej godzinie. A teraz coś z nowości. Ja w swoim czasie pokładałem duże nadzieje w grupie Kaleo, ale oni potem się przenieśli do USA, troszkę jakby ucichli i szukam nadal ich nowych nagrań i znalazłem. Brzmią wciąż tak, jak kiedyś lubiłem, ale czy będzie jeszcze potęga? Zobaczymy.

tym utworze Kaleo zdecydowanie w formie. A więc czekamy, czekamy, czekamy. A czekając, układamy sobie audycję i znowu mam taką zadawnioną miłość do grup, które należą do tak zwanych jam bandów, czyli do zespołów, które rozwlekają swoje utwory, szczególnie na żywo, i lubiłem tego słuchać. Ale audycja, jak to audycja, ma albo gorset za ciasny, albo kołdrę za krótką. Więc z tymi jam bandami w Maniaku po omacku jest trudno. Ale sięgnąłem po taką mało znaną u nas grupę Neighbor i spróbuję ich upchać. To nie brzydkie słowo, no ale żebyście posłuchali, mówię o tych, którzy ich nie znają, bo to jest muzyka troszkę tak na boczku, a warta posłuchania.

To był taki dżembę troszkę ograniczony w czasie, bo oni potrafią dużo dłużej, ale państwo są ciągle niesłychanie grzeczni w swojej korespondencji, więc postanowiłem namieszać trochę i sam napisałem list. To jest fake, bo ja go sam napisałem i nie dostałem takiego listu, ale mogłem dostać. Uwaga, cytuję sam siebie. Panie Mann, co pan mi tutaj puszcza za utwory? Ja lubię piosenki melodyjne, taneczne i krótkie, bo krótka piosenka pozwala potem posłuchać następnej krótkiej piosenki. A te pana długie utwory, nudne, piekielnie, są w ogóle nie z tych czasów. Niech pan się zastanowi, co pan robi. Pan miesza w głowie młodym ludziom, pan ich odciąga od dobrej rozrywki. Niech pan pomyśli, że to nie jest pana prywatne poletko, tylko radio. Dziękuję bardzo, drogi słuchaczu. W związku z tym powróćmy do grupy Neighbor, która jako grupa dżembendowa potrafi grać dużo dłużej niż to, co za chwilę usłyszymy. No ale trochę ostrzeżony przez pana w tym liście, no nie, końcówka tej godziny będzie dla pana czy pani, nie wiem, bo to podpisane inicjałami, nie do zniesienia. Ale na razie Neighbor.

To nie jest, proszę Państwa, muzyczny fast food. To nie jest takie szybkie danie przy drodze kupione, zrobione z nie wiadomo jakich składników. To jest innego typu materia i wydaje mi się, że nawet jeśli ryzykuje niechęć niektórych przyzwyczajonych do szybkich stacji z szybkimi reklamami, to my tutaj sobie czasem znajdujemy czas na coś takiego. Przyszły listy i to listy, które bardzo mnie ucieszyły, ponieważ że ktoś tam posłuchał tych mniej znanych Queenów i się zachwycił. I ktoś jeszcze posłucha i ktoś... No więc jest źle. A jeszcze jeden list, który pyta, a gdzie blues? No nie, to nie znaczy, że jestem przyszyty jakimiś, nie wiem, drutami kolczastymi do tego bluesa i w każdej audycji musi być dużo. Na razie go nie było i teraz też nie będzie. Ale teraz będzie, to się po angielsku mówi chyba ordeal, czyli ciężka próba. Jeżeli ktoś z Państwa nie lubi tego, co za chwilę będzie, to proponuję wyjechać z miasta albo z miejscowości, w której słucha radia, wyjść sobie na dwór, pochodzić, pospacerować, wyłączyć głośnik na no, dobrych parę minut, bo to będzie spotkanie dwóch bardzo niebezpiecznych nazw. Melvins i Napalm Death. No, to już wiadomo. O, to już niektórzy mówią, znowu zaczął, nie wytrzymam. Spróbujcie choćby przeczekać i od nowej godziny będzie już ładnie i grzecznie, albo przynajmniej nie tak potwornie jak za chwilę. Uwaga, trzymajcie się poręczy, trzymajcie się wszystkiego, czego się da.

0: wiadomość dotyczy mapy i kalendarza, bo już teraz zapraszamy do wspólnego świętowania naszych 6 urodzin, które jak zawsze obchodzimy 10 lipca, w tym roku jest to piątek. Spotykamy się w leżących niemal w samym środku Polski Brzezinach, gdzie rozpoczniemy obchody o godzinie 16 specjalnym wydaniem audycji Nowy Świat po południu. Po godzinie 20 rozpocznie się koncert zatytułowany Koktajl Urodzinowy, w którym usłyszymy piosenki z repertuaru Zbigniewa Zamachowskiego, zaśpiewane przez niego samego, a towarzyszyć mu będą Zuzanna Iłenda i ja, Maria Zamachowska. Uwaga, koncert nie będzie transmitowany na antenie. Po koncercie zapraszamy na potańcówkę w świetle księżyca i to nie koniec urodzinowych atrakcji. Więcej informacji w kolejnych godzinach, choć i tak najważniejsze, że widzimy się 10 lipca w Brzezinach.
1: Minęła 12:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Tupuliński, zapraszam. Nowa Lewica rozpoczyna cykl letnich spotkań z wyborcami, mówi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Jedziemy walczyć o 2027 rok. Jedziemy też dzisiaj z jasnym przekazem. Nie tylko w 2027 roku stoczy się batalia o to, jak będzie wyglądała Polska. Czy będzie europejska, otwarta, ale też tolerancyjna? Czy to będzie Polska brunatna? Tą walkę trzeba stoczyć już dzisiaj, w 2026 roku.
1: Z Raszyna pod Warszawą działacze lewicy ruszyli na północ za nieco ponad godzinę początek wiecu w Kruszwicy, a o 17:00 wino w Wrocławiu. Służby powtarzają apel o zachowanie czujności nad wodą. Jak przekazała policja, w sobotę w Polsce utonęły 2 osoby, a od początku czerwca już 73. W serwisie Iran i drugi dzień zaplanowanych na niemal tydzień uroczystości pogrzebowych najwyższego duchowego przywódcy. Przypomnijmy, Ali Chamenei zginął 28 lutego w pierwszym dniu amerykańsko-izraelskich nalotów na Iran. Władze kraju szacują, że Ajatollaha w trakcie uroczystości będzie chciał nawet pożegnać 10-15 milionów osób. Pierwszego dnia ceremonii część zebranych wzywała do zemsty za śmierć przywódcy. Władze wprowadziły nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Na koniec tego serwisu piłka nożna 1-0 w meczu Francja-Paragwaj. Było niewiele bramek, za to wiele niesportowych zachowań ze strony Paragwajczyków. 3 żółte kartki zobaczyli jednak tylko Francuzi, co tak komentował trener francuskiej drużyny Didier Deschamps.
3: Widziałem wiele rzeczy, przygotowałem piłkarzy, oni wiedzieli, jakiego meczu mogą się spodziewać, ale nie chcę krytykować Paragwaju. Każdy zespół gra tak, jak chce, choć z ich ławki padały obelgi, bez których mógłbym się obejść.
1: Francuzi zagrają w ćwierćfinale, awansowali do niego też Marokańczycy, którzy pokonali Kanadyjczyków 3-0. Tej nocy 2 kolejne mecze 1/8 finału Mundialu: Brazylia, Norwegia i Meksyk, Anglia. To był serwis Radia Nowy Świat.

Maniak po omacku. Wszystko niby tak samo jak poprzednio, tyle że godzina minęła, ale adres ten sam, wojciech.man@nowyświat.online. I jeszcze rezonuje takie moje stwierdzenie, że niektórzy z Państwa dziwią się, że w pierwszej godzinie żadnego bluesowego wykonawcy. No ale tak całkiem ja od tego gatunku nie mogę się odkleić, wobec czego na początek tej godziny weteran brytyjskiego bluesa ze swoją najnowszą płytą Snowy White.

coś takiego, Snow White. Państwa listy przychodzą, oczywiście jest okazja do celebrowania sukcesu jednego ze słuchaczy, który pobił rekord życiowy na 10 tysięcy metrów. Pięknie, pięknie, bardzo gratuluję. Ja bym też pobiegł, ale nie mam czasu. I dziękuję Państwu w ogóle za różnego rodzaju opinie. A teraz kolejna pozycja w dzisiejszym maniaku, bo tak, kobiet grających na perkusji jest mniej niż mężczyzn. I to nie jest jakaś taka nierównowaga niesprawiedliwa. One może mniej garną się do bębnów. Ale jedną z takich kobiet, które się garną do bębnów, jest artystka, o której już parokrotnie mówiłem i nadawałem jej utwory, Cindy Blackman Santana. Przypadkowo ma nazwisko takie jak inny Santana, no bo przypadkowo to jest mąż. I teraz jej jest nowe nagranie, bardzo takim uniwersalnym tytułem The Message is Love. Przekaz to miłość. No ta miłość to już jest propagowana przez artystów od wielu, wielu lat, ale Cindy wali w ten bębny bardzo przyjemnie, a w tym utworze przypuszczam, że zupełnie przypadkowo obok studia przechodził Carlos Santana i spytał, czy może jej podegrać. A ona w tym waleniu w bębny zapamiętana powiedziała, a jak już jesteś, to zagraj. Get up, Cindy.

The Message is Love i Państwo Santanowie. Nie było dawna country? Właściwie było chyba tydzień temu. Niejaki Ernest, taki młody, dosyć młody countrowiec, którego nadałem utwór, ale pomyślałem, że jeszcze jeden by się może przydał w audycji, szczególnie, że tutaj Ernest występuje z wykonawcą, którego wielokrotnie przypominałem Państwu. I to nie jest nepotyzm, bo ja nie jestem ani ojcem, ani bratem, ani krewnym tego Lukasa, który będzie za chwilę, ale już niektórzy się domyślają, że chodzi o Lukasa Nelsona, czyli syna Williego Nelsona, którego bardzo lubię i przypominam regularnie. Zresztą jest nowa płyta, tylko mi się dzisiaj nie zmieściła. Więc to jest taki z mojej strony ukłon w stronę nepotyzmu, jeśli już chcemy się czepiać, że syn robi coś, co robi ojciec i tak dalej, i tak dalej. Ale nie o tym jest audycja, tylko o muzyce. W związku z tym muzyka Ernest featuring Lukas Nelson.

Wydaje mi się, że dość umiejętnie zwodzę Państwa takimi spokojnymi nagraniami, a w rzeczywistości drzemie we mnie wilk w owczej skórze. I to nie zawsze wilk metalowy, ale wilk nieprzewidywalny, bo za chwileczkę będzie coś, co jest pewnego rodzaju ryzykiem w przypadku mojego doświadczenia radiowego, bo raczej omijam jazzowych artystów, mimo że ich bardzo cenię i słucham prywatnie, ale czasem coś mnie zauroczy i nagle szepcze mi ten diabeł, mówi, a zagraj, a zagraj. I teraz ta nowa płyta, której posłuchałem, bardzo mi się spodobała i już chciałem przynieść te długie kawałki, ale dałem sobie sam po łapach i wybrałem coś krótszego jako taką zajawkę. Artysta Seamus Blake, wspaniały saksofonista nowej generacji, powiedzmy, nie będę się rozwodził, bo nie jestem specjalistą, ale on ma za sobą wiele bardzo ciekawych już przygód muzycznych, a ta nowa płyta to jest ukłon w stronę innego znakomitego saksofonisty, Diego Harrisa, i bardzo mi się ta płyta podoba i wybrałem taką próbkę dla Was, żebyście powiedzieli, czy Wam to odpowiada.

Seamus Blake. Lubię, jak stare piosenki wracają i to nie tylko dlatego, że mam sentyment do dawnych przebojów, ale lubię, jak one wracają w przyzwoitych wykonaniach, bo przecież bardzo łatwo wziąć stary przebój, powiesić się na nim i zrobić niby swoją wersję, ale albo kopię oryginału, albo jakąś taką troszkę dziwną, pokręconą, własną, niby nowoczesną. Ale są też artyści, którzy podchodzą z szacunkiem do klasyki, a potem przerabiają to troszkę w stylu, który uprawiają dzisiaj. I ta cała przedmowa dotyczy grupy, która nie jest jakąś wielką supergwiazdą estrad światowych, ale zdobyła moją sympatię określeniem swojego własnego gatunku, który nazwali Satanic Doo-Wop. To jest takie ciekawe zestawienie, bo doo-wop to bardzo stary gatunek, taki z lat 50. różnych śpiewanych pieśni, a satanic, wiadomo, niebezpiecznie. No i oni się nazywają Twin Temple. Nagrali już parę rzeczy, które trafiły do mojej audycji, a teraz patrzę, sięgnęli po klasykę. I naprawdę nie będę mówił, co to za utwór, bo musicie rozpoznać, tyle że to wersja grupy Twin Temple.

Dobrze, dobrze, nie będę się znęcał, bo przecież nikt nie musi znać wszystkiego, co nadajemy w radiu, nikt nie musi znać pierwowzorów, a jednocześnie bywa często tak, że słuchamy jakiejś piosenki i mówimy, zaraz, zaraz, ja to znam, co to było? Zaraz, ale inną wersję pamiętam, ale jak to, jaki to był tytuł, co to było? No właśnie, więc często tak bywa. To naturalnie inna zupełnie wersja grupy Twin Temple, tego co kiedyś wymyślili i nagrali The Rolling Stones, czyli Painted Black. Dobrze. A teraz, proszę Państwa, dotrzymuję słowa z pierwszej godziny i znowu tym, którzy tak zareagowali entuzjastycznie na mniej znane utwory legendarnego zespołu wszechczasów i tak dalej, czyli powracam do Queenów. Dragon Attack.

spieszę wyjaśnić po raz, nie wiem, który, tę moją chęć do prezentowania mniej znanych, mniej ogranych wykonawców i utworów. Porównałbym to trochę do szkoły, kiedy uczniów męczą dosyć listy lektur obowiązkowych. Hasło lektura obowiązkowa, zwykle pamiętam, budowało w nas taką niewielką chęć do czytania tego, bo skoro przymus, to my się pobuntujemy. I pewne rzeczy oczywiście szkoła nam wpychała do głowy, no i teraz prawie każdy wie, co to jest Litwo, ojczyzno moja, chociaż nie bardzo wie, co jest dalej, bo może się nie chciało doczytać do końca. Tak jest z różnymi takimi powtarzającymi się listami największych przebojów i trochę mnie męczy pytanie, które padają podczas spotkań ze mną, a takie odbywam chwilami. Jaka jest pańska ulubiona piosenka? No to jest niemożliwe do odpowiedzenia, więc najchętniej bym mówił taka, której najmniej słucham, albo taka, o której zapomniałem, bo te wszystkie oczywiste, jak sama nazwa wskazuje, są oczywiste. I dlatego, proszę państwa, ten Queen tak mi przyszedł do głowy i pomyślałem sobie, że reakcja, która już do mnie dotarła, jest właśnie taką, na jaką liczyłem, że niektórzy powiedzą, o, to są te Queeny, które te utwory wszystkie znam. Jakie wszystkie? Wcale nie wszystkie. A fani naturalnie na pamięć wiedzą doskonale, ale grupa fanów, jeśli patrzymy na zbiory ludzkie, jest mniejsza niż grupa w ogóle słuchających muzyki. Ale piękny wykład. Trzeba by to zapisać i potem wygłosić na różnych uniwersytetach i może dostanę honoris causa.

to wciąż ta sama grupa. Porównajmy sobie te dwa utwory. Atak smoków i pieśń proroka. Jakże różne. Ile tam się musiało w nich kotłować, ile w tym Freddie Mercurym było myśli, było pomysłów, było odwagi, żeby forsować własną koncepcję. To jest nieprawdopodobne, kiedy spoglądamy na historię muzyki i obok takich gigantów jak Queen widzimy zespoły, które znalazły się na kartach historii muzyki dzięki jednej melodyjce, jednej piosence, jednemu przebojowi. I na tym przeboju sprzed wielu lat wisi cała ich obecność w almanachach różnego rodzaju. Czy to sprawiedliwe? Nie, oczywiście, ale świat nie jest sprawiedliwy i ci, którym się udało chociaż na sekundę błysnąć na firmamencie, i tak są szczęśliwi, bo są i tacy, którzy tworzą i to nie mówię o grafomanii muzycznej, mówię o utalentowanych ludziach, których omija ten łód szczęścia, omija ta chwila, moment, kiedy mogliby wsadzić nogę w drzwi i powiedzieć teraz ja. Więc to jest sprawa, o której ciągle mówimy i do której powracamy, a tej muzyki wciąż jest tyle. I powinienem znowu wygłosić jakąś bardzo mądrą opowieść o tym, jak dobieram muzykę, ale nie będę tego robił, bo to nudne. Ale przypomnę, że ja nie tylko słucham tych oczywistości, głównie zachodnich, ale też zapuszczam żurawia za bliższe granice i europejskie, i nasze były, tak zwane kiedyś demoludowe, głównie w audycji Muzoleum. Staram się odgrzebać a to węgierskiego rocka, a to czeskiego, a to jakiegoś tam, a także tego z naszej granicy, zza naszej granicy wschodniej, czyli co tam się dzieje w Ukrainie. A w Ukrainie, poza tym co się dzieje i wszyscy wiemy, jeśli chodzi o muzykę, to też jest dużo rzeczy, w tym bardzo efektowny metal. No i najczęściej chyba przypominamy grupę Ginger, ale nie tylko oni. W związku z tym mam dla Państwa na koniec ukraińskie ostre granie. Żegnam Państwa w imieniu Kajtka Strzelczyka i moim i zapraszam i do słuchania Radia Nowy Świat i do składki na naszą przeprowadzkę i w ogóle, żebyście byli z nami.

0: urodzinową sobotę, 11 lipca po godzinie 10 ze sceny w Brzezinach rozpocznie się wyjątkowe wydanie koncertu życzeń, któremu przewodzić będzie tercet w składzie profesor Ryszard Koziołek, Wojciech Mann i Zbigniew Zamachowski. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa Sito Druku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody 6 urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin, oczywiście z udziałem naszych redaktorek i redaktorów. Mapa i kalendarz, czyli Brzeziny 10 lipca. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Minęła 13, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński. Zapraszam. Kreml rozpoczął kampanię dezinformacyjną na temat rzezi wołyńskiej. W mediach społecznościowych państwowych rosyjskich mediów pojawiły się materiały poświęcone jednemu z pułkowników ukraińskiej powstańczej armii. Ukraińcy zapowiadali wcześniej, że Rosjanie będą publikowali sfałszowane dokumenty dotyczące wydarzeń z czasów II wojny światowej, by pogorszyć stosunki polsko-ukraińskie. W serwisie Waszyngton Stany Zjednoczone świętowały 250. rocznicę ogłoszenia niepodległości. Najlepsze dopiero przed nami, stwierdził w trakcie okolicznościowego przemówienia prezydent USA Donald Trump. Amerykanie nigdy nie pozwolą nikomu odebrać sobie wolności. To się nie stanie. Gadki komunistów nie mają żadnych szans. Nie chcemy komunistów w naszym kraju. Komunizm nigdy się nie sprawdził i nie sprawdzi. W Nowym Jorku policja otrzymała sygnały o strzelaninie, rannych zostało 8 osób. Służby nie wiedzą jeszcze, czy zdarzenie miało związek z obchodami Dnia Niepodległości. Prezydent Turcji wzywa do regionalnego poparcia porozumienia pokojowego między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Zdaniem Recep'a Erdoğana Izrael próbuje podważyć ustalenia mające trwale zakończyć konflikt na Bliskim Wschodzie. Turcja jest jednym z sąsiadów Iranu i należy do NATO. Za 3 dni Ankara będzie gospodarzem szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego. Synoptycy ostrzegają dziś przed silnym wiatrem w środkowej części kraju i nad morzem. Niedziela ze zmienną pogodą, mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
2: W wielu regionach wystąpią przelotne opady deszczu, miejscami burze, a obecnie największe prawdopodobieństwo ich rozwoju dotyczy wschodniej połowy kraju. Jednak lokalnie mogą także pojawić się w innych regionach wraz z przemieszczającym się frontem. Temperatura na przeważającym obszarze kraju od 19 do 23 stopni.
1: I od jutra temperatura ma powoli wzrastać. Nad Europę Środkową ponownie zacznie napływać cieplejsze powietrze z południa i południowego zachodu. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Raczek mówi.

Dopłynąć do jednego z największych portów Europy. Jestem w Hamburgu z różnych powodów artystycznych, ale postanowiłem wykorzystać tę okazję, kiedy jestem w Niemczech, żeby dzisiaj zaprosić Państwa do omawiania filmu Ojczyzna. W oryginale film się nazywa Vaterland. Pawła Pawlikowskiego, film w koprodukcji niemiecko-francusko-polskiej, opowiadający historię Tomasza Manna, który w 40, czyli wielkiego pisarza niemieckiego, laureata Nagrody Nobla, uważanego za największego pisarza niemieckiego pierwszej połowy XX wieku, który po wojnie w 49 roku postanowił przyjechać po odbiór nagrody zresztą do Niemiec ze Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszkał w trakcie wojny i w trakcie faszyzmu, bo uciekł w 33 przed narastającą władzą Hitlera na emigrację. I tu po raz pierwszy po latach wrócił do podzielonych już Niemiec na Niemiecką Republikę Demokratyczną pod zarządem radzieckim i na RFN złożony z trzech stref okupacyjnych angielskiej, francuskiej i amerykańskiej. No i to wszystko tutaj się rozgrywa w filmie, to znaczy i podzielenie, i potrzeba jedności, i rozdarcie wewnętrzne. Także o tym jest ten film, którego reżyser Paweł Pawlikowski został nagrodzony w Cannes za najlepszą reżyserię. To nie była główna nagroda, Złota Palma, ale to była bardzo ważna nagroda dla Pawła Pawlikowskiego, a przed kilkoma dniami miałem okazję jako członek jury Lubuskiego Lata Filmowego nagrodzić ten film srebrnym gronem, zresztą ex aequo z filmem Franz Kafka, Agnieszki Holland, w konkursie filmów fabularnych. Oba te filmy zresztą pokazują ciekawą tendencję. Agnieszka Holland zrealizowała bardzo dobrze przyjęty, nagradzany, ciekawy film biograficzny o Franzu Kafce, czyli niemieckim pisarzu. No a Paweł Pawlikowski za chwilę zrealizował film o innym niemieckim pisarzu, mniej więcej podobnej epoki, o Tomaszu Mannie, i jeden i drugi film zrealizowany jest z amerykańskimi, z niemieckimi aktorami. Czyli krótko mówiąc, coś te filmy łączy. Oba są interesujące formalnie, oba są nowoczesne, oba są nagradzane. Ciekaw jestem, czy Ojczyzna będzie także nagradzana Państwa dobrymi recenzjami, bo w audycji Raczek mówi o to chodzi. No ale od początku, skoro już zrobiłem taką preambułę, wygłosiłem, wiadomo, o czym będzie audycja, to jeszcze przez chwilę chcę wrócić do jej początku, że przywitaliśmy się muzyką z filmu nieobecnego na polskich ekranach, nowego filmu pod tytułem La Venus Electric, albo po angielsku, w wersji angielskiej The Electric Kiss. Wydaje mi się, że bardzo interesujący i znowu nawiązujący do podobnych epoki film La Venus Electric. Ja się nazywam Tomasz Raczyk i jak powiedziałem, jestem w Hamburgu, ale w Warszawie jest druga część ekipy Raczek Mówi, czyli Kacper Siedlecki i Kajtek Strzelczyk, czyli wszyscy jesteśmy razem do Państwa dyspozycji. No i jeszcze raz przypominam, że zasadą naszej audycji jest recenzowanie wspólne filmów. Ja oczywiście powiem swoje zdanie, porozmawiam o tym z Kacprem, on swoją opinię wygłosi, a potem jest część dla Państwa, gdzie będę miał przyjemność odczytywać coraz ciekawsze recenzje, bo naprawdę recenzje nadsyłane przez słuchaczy Radia Nowy Świat w niektórych przypadkach mają wybitną wartość i wybitny kształt. Więc będę czytał recenzje lub fragmenty recenzji Państwa na temat, przypominam, filmu Ojczyzna albo Vaterland w oryginale. Dlaczego ja to tak podkreślam? Bo co prawda Vaterland to znaczy po niemiecku ojczyzna, ale takie mam wrażenie, że kiedy w Polsce mówimy słowo ojczyzna, to niezależnie od tego, co ono znaczy, to
czujemy, że to chodzi o Polskę, że to chodzi o naszą ojczyznę.

0: Natomiast kiedy pada hasło Vaterland, to jakoś się kojarzy z kulturą niemiecką i od razu precyzyjniej kieruje naszą wyobraźnię w stronę tego, o czym ten film naprawdę jest. Ale być może to tylko moje zdanie. Przypominam także, że punktujemy filmy. To taka klasyczna punktacja przyjęta przez większość krytyków, czyli punkty od 1 do 10. Na koniec Kacper wszystko podliczy, wyliczy średnią i umieścimy Ojczyznę na liście przebojów filmowych Radia Nowy Świat. Zobaczymy, jak ona się plasuje, w której części peletonu. Myślę, że czas zacząć. Przenosimy się do Niemiec, a jeśli do Niemiec, to jeszcze jedna postać z tamtej epoki, Marlena Dietrich. Erika Mann, rozpakowując kufry, córka Tomasza Manna, rozpakowując kufry ojca z ubraniami, stwierdziła zgryźliwie: wozisz więcej ubrań niż Marlena Dietrich. No więc coś, jak się okazuje, mają wspólnego, mieli. Posłuchajmy piosenki wyjątkowej i wyjątkowo nastrajającej do mówienia o filmie Ojczyzna. Mam takie wrażenie, że to jest taki rodzaj klucza wiolinowego, który nas od razu umieści we właściwej tonacji. Mutter, hast du mir vergeben, mamo, czy mi wybaczyłaś?
1: Mutter, hast du mir

0: No teraz się łączymy z Hamburga. Halo Warszawa, halo Kacper.
1: Halo Hamburg, cześć Tomku, dzień dobry Państwu. Ja tutaj chciałem na wstępie powiedzieć, że gdybym miał film Ojczyzna zatytułować tytułem piosenki, to właśnie byłoby to Mutter, hast du mir vergeben.
0: Czyli świetnie ta piosenka nas nastraja. A powiedz mi, kiedy zacząłeś oglądać film Ojczyzna, na ile on odpowiedział na to, co już wiedziałeś o Tomaszu Mannie, wielkim pisarzu, laureacie Nagrody Nobla, Czarodziejska Góra, Śmierć Wenecji, Budenbrokowie, wiele, wiele książek. Na ile ten bohater był ci znany i był, że tak powiem, bohaterem twojej wyobraźni?
1: Jeżeli chodzi o Tomasza Manna, to on nie był jakoś bliskim mi bohaterem. Ja miałem okazję przeczytać jedynie Śmierć w Wenecji i jego takie opowiadanie Mario i Czarodziej, więc znałem go głównie z lekcji języka niemieckiego, a że byłem, i tutaj może pociągnę troszeczkę w tę stronę, bo chciałem się z tobą pobawić w semantykę. Właśnie byłem w dwujęzycznym gimnazjum niemieckojęzycznym i tutaj nawiążę zarówno do tytułu filmu, jak i do piosenki, której przed chwilą słuchaliśmy. Jeżeli chcesz ze mną, Tomku, się pobawić w tę semantykę. Powiedz
0: no
1: tylko,
0: bardzo
1: tak.
0: Proszę.
1: Bo ty się też jeszcze nawiązuje do tego, co mówiłeś w poprzednim wejściu, bo tytuł angielski jest Fatherland, tytuł niemiecki jest Vaterland, tytuł polski jest Ojczyzna. Ale podczas jednej ze scen filmu dziennikarz albo dziennikarka pyta Tomasza Manna, gdzie jest jego mieszkanie, jakby adres jego zamieszkania. No właśnie do tego będę prowadzić. Gdzie jest jego ten dom taki fizyczny? Gdzie jest jego dom fizyczny? On mówi tam w Kalifornii, daleko teraz, ale gdzie jest twój Heimat? I nie pyta, gdzie jest twój Vaterland, tylko gdzie jest twój Heimat? Bo Vaterland to jest takie określenie bardziej bym powiedział polityczne, o jakąś taką przynależność narodową, natomiast Heimat jest, można powiedzieć, gdzieś tam synonimem Vaterland, ale bardziej się odnosi do takiego czegoś...
0: Moje miejsce na ziemi.
1: Dokładnie,
0: takie.
1: Taka ojczyzna w sercu. Coś takiego bardziej niedookreślonego i coś o wiele bardziej bliskiego, z czym mamy jakąś osobistą relację. I to jest też bardzo ciekawe, że...
0: No właśnie, tylko w Polsce nie mamy tego podziału, bo ta ojczyzna jest takim ogólnym, uniwersalnym słowem, które się stosuje właściwie w różnych przypadkach.
1: No tak, ale też wydaje mi się, że u nas takim odpowiednikiem to po prostu by było słowo dom, bo my mamy określenie dom, które jest tym takim słowem, które nam określa jakąś troszeczkę abstrakcję, czyli bezpieczeństwo, naszą rodzinę, też może naszą kulturę, że trochę w tym się zawiera, w słowie dom zawiera się to wszystko. Trochę jak, nie wiem, mamy home i house, prawda?
0: Więc no tak, ale wiesz, dom to jest na przykład teraz jest coś moim domem, na przykład dla Manna może być Kalifornia, ale on by nie powiedział, że to jest jego Heimat, bo jednak on, dla niego Heimat to są Niemcy, a dokładnie, no niech mówić jeszcze miasta, bo za chwilę to będzie tematem konkursu, ale...
1: Dokładnie, i tylko tutaj spuentuję, że w tej piosence, którą śpiewała przed chwilą Marlena Dietrich, właśnie jest, mamo, weź mnie na kolana, weź mnie do swojego łona, ojczyzno, czytaj Heimat, weź mnie w ramiona, weź mnie do swojego łona.
0: No proszę, ile tutaj już jest takich niemieckich kontekstów i także kontekstów wynikających z różnic językowych czysto, nawet niekulturowych, między językiem niemieckim i polskim. Kacper ma tę przewagę nad wieloma widzami i wieloma z nas, że uczył się w dwujęzycznej szkole niemieckiej, polsko-niemieckiej, więc no, no, że rzeczywiście wiesz więcej niż wielu widzów, ale zaraz będziemy to sprawdzali zresztą, bo te recenzje już napływają. Przypominam, że mogą Państwo przysyłać ciągle recenzje na adres tomasz.raczek@nowyświat.online. Mamy sporo recenzji, ale cały czas drzwi otwarte i ręce moje otwarte i czekam na ciekawe opinie, a także na oceny, bo zobaczymy, bardzo jestem ciekaw tej średniej, jaka wypadnie. Film otrzymuje nagrody, ale jednak jest taka takie uczucie wielkich bardzo oczekiwań i te ostateczne wrażenia są różne, wcale nie jednoznacznie takie pełne ekscytacji. Nie wiem, jak jest w twoim przypadku, Kacper.
1: U mnie właśnie ja podzielam zachwyty, dlatego że nie jestem największym fanem kina Pawlikowskiego i jakoś mam wrażenie, że się od niego odbijam, a to był film z tej tak zwanej trylogii jego Idy Zimnej Wojny i Teraz Ojczyzny, których wydaje mi się, że najbardziej do mnie trafił.
0: Za chwilę powiem, jak to wygląda w moim przypadku, ale teraz czas na nasz konkurs. Przypominam, że ta osoba, która jako pierwsza przyśle właściwą odpowiedź na adres tomasz.raczek@nowyświat.online, będzie mogła sobie wybrać z naszej półeczki z książkami o filmach jeden tytuł i otrzyma go w prezencie z autografem. Ale najpierw trzeba odpowiedzieć dobrze na pytanie, które brzmi: jestem teraz w Hamburgu. Ile to kilometrów od miejsca urodzenia Tomasza Manna? tomasz.raczek@nowyświat.online. A my słuchamy muzyki Oliviera Messiaena, która pochodzi z filmu. Część tej muzyki była wykorzystana w ścieżce dźwiękowej filmu Ojczyzna.

0: Raczek mówi.
1: Dzisiaj recenzujemy najnowszy film Pawła Pawlikowskiego pod tytułem Ojczyzna. Za ten film otrzymał Paweł Pawlikowski nagrodę na ostatnim festiwalu w Cannes miesiąc temu, gdzie otrzymał nagrodę za najlepszą reżyserię. Ten film możemy oglądać teraz w kinach. I warto się tam wybrać. Zagadka, którą zadałem przed chwilą, brzmiała tak. Jestem w tej chwili w Hamburgu. Ile to kilometrów od miejsca urodzenia Tomasza Manna? Natychmiast były dobre odpowiedzi i wszystkie były dobre. No, dzisiaj łatwo jest sprawdzić odległość, jaka dzieli Hamburg od miasta Lubecka, bardzo blisko położonego. To jest około 70 kilometrów. Dokładne odległości zależą od tego, którą trasą, którymi drogami będziemy szli, jechali z Hamburga do Lubecki. Czasem to jest 68 kilometrów, czasem 69, czasem 70 z kawałkiem, no ale to jest około 70. Pierwszy był pan Andrzej, który prawie natychmiast przysłał maila z dobrą odpowiedzią i już Kacper pisze do pana, panie Andrzeju, i prezentuje listę obecnie dostępnych książek o filmach, które są na naszej półeczce i z których może pan sobie wybrać nagrodę. Jest jeszcze jeden ciekawy bardzo mail, który dostałem od pana Tadeusza, który bardzo słusznie przypomniał rzecz dla nas ważną. Otóż piosenka Marleny Dietrich, której słuchaliśmy na początku audycji i o której rozmawialiśmy z Kacprem, to piosenka Czesława Niemena z muzyką Franciszka Walickiego. Marlena ją pożyczyła za zgodą autorów. To było tak, że ona przyjechała do Polski na koncerty i jej koncert chyba poprzedzał występ Czesława Niemena, choć nie dam głowy, czy to nie było czasem w Paryżu, ale w każdym razie była na koncercie, gdzie śpiewał Niemen, usłyszała tę piosenkę i tak się nią zachwyciła, że natychmiast poprosiła o to, żeby mogła poznać tego niezwykłego piosenkarza, który ją śpiewał, autora piosenki, i zapytała, czy może piosenkę włączyć do swojego repertuaru. Niemen oczywiście się zgodził natychmiast. No i rzeczywiście, jak powiedziała, tak zrobiła. Marlena Dietrich włączyła tę piosenkę do swojego repertuaru i uczyniła ją w repertuarze bardzo ważną pozycją. Często i świetnie ją śpiewała. Zresztą mieli państwo dzisiaj okazję ocenić, jak dobrze. Ten film w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, opowiadający o wizycie Tomasza Manna w 1949 roku w Niemczech powojennych, z okazji tego, że dostał nagrodę Goethego, czyli drugiego największego pisarza niemieckiego, i postanowił ją odebrać, to była bardzo ważna nagroda. Z tej okazji miał spotkanie we Frankfurcie, czyli w zachodnich Niemczech, ale też został zaproszony do wschodnich Niemiec, do Weimaru, gdzie mu wręczano nagrodę i proponowano różne tytuły oraz funkcje, i zarówno w części zachodniej, jak i we wschodniej odmawiał. Nie do końca był przekonany, czy jest w ogóle po której stronie. Nie umiał się odnaleźć w kraju podzielonym, ale jednak też odmawiał w zachodnich Niemczech tego, żeby się opowiedzieć tylko po stronie zachodniej i nie jechać do Weimaru, zaś Rosjanom w Weimarze odmawiał ich życzeniu, żeby nie jechać do zachodnich Niemiec i tylko się opowiedzieć i mieć funkcję i przyjmować honory, tak jak zresztą jego starszy brat, też pisarz, Heinrich Mann, robił, bo on był związany właśnie z tą częścią wschodnich Niemiec po wojnie. Bardzo to, jak widać, skomplikowane. To, że Paweł Pawlikowski wziął się za ten temat, on sam tłumaczył, zresztą odbierając nagrodę w Cannes, tym, że dziś kwestia podziałów i kwestia tego, żeby być ponad nimi, żeby widzieć to, co jest wspólne, co łączy, i nie dać się podzielić, ale także rozumieć, zrozumieć, z czego te podziały wynikają i nie ulegać emocjom wynikającym z podziałów. No to jest oczywiście coś bardzo aktualnego i coś bardzo ważnego, ale w tym filmie, o którym mówimy, czyli W ojczyźnie, do której scenariusz też właśnie napisał Paweł Pawlikowski razem z Hankiem Handlektennem, zagrali niemieccy aktorzy, w tym Sandra Hüller, fenomenalna współczesna aktorka, która zagrała Erikę Mann, czyli córkę Tomasza Manna, a jego z kolei zagrał Hans Zisler. No i był jeszcze wśród plejady aktorów bardzo ważny aktor August Diehl, który zagrał Klausa Manna, syna Tomasza Manna, też pisarza, no autora między innymi książki Mefisto. Czyli no, mamy tutaj rodzinę pełną artystów, a no nie wszyscy, bo jeszcze był syn drugi, Michael, który był wybitnym muzykiem koncertującym. Eryka była tłumaczką i też wybitnie zdolną intelektualistką, która wspierała Tomasza Manna i tu w filmie no, była jego asystentką, bardzo pomocną zresztą podczas tej podróży. No to była rodzina wybitnie uzdolnionych ludzi, artystów, ale jednak jakby pogubionych w tym nowym podziale świata, w świecie, który na ich oczach tracił kontury dotychczas dobrze rozpoznawalne i zmuszał do różnego rodzaju decyzji, których oni nie chcieli podejmować. Na dodatek Tomasz Mann, i to jest kolejny podział, no był wybitnym pisarzem, ale też człowiekiem, który poświęcał całą swoją wyobraźnię i czas pisaniu właśnie. No, czy to była Czarodziejska Góra, czy Doktor Faustus, to były wielkie książki, ale także wielkie zadania intelektualne. I on w zasadzie był pisarzem kosztem rodziny swojej, kosztem życia prywatnego. Jak się okazuje, bo ten rachunek też tu w filmie Ojczyzna był dokonywany, jego relacje z dziećmi, między innymi z Eryką, między innymi z Klausem, którzy zresztą byli osobami homoseksualnymi, a sam Tomasz Mann był osobą biseksualną, i co zresztą świetnie czujemy, czytając z kolei Śmierć Wenecji. Więc to wszystko było szalenie skomplikowane, połamane, a nie do końca ujawnione, takie półskryte, ale właśnie podzielone, związane z życiem w dwóch różnych światach, w dwóch różnych rzeczywistościach. Czy chodziło o rzeczywistość obyczajową, czy chodziło o rzeczywistość intelektualną, czy chodziło o rzeczywistość państwową i narodową, to wszystko nie dawało się ująć w jedną bryłę. I to rozłamanie, to niescalenie wewnętrzne, a właściwie pękanie na naszych oczach jest moim zdaniem tematem filmu Ojczyzna. Myślę, że to wystarczy, jeśli idzie o mnie. Za chwilę będę odczytywał recenzję państwa. Ja daję filmowi 7 na 10. Wysoką, ale jednak nie z tych najwyższych ocenę. Bo uważam, że film był zupełnie inaczej niż Kacper. W tej triadzie Ida, Zimna Wojna i Ojczyzna. Uważam Ojczyznę za najsłabszy element i taki najbardziej zimny, lodowaty, chwilami wręcz obcy. Dlatego to słowo ojczyzna tak mnie tutaj trochę uwiera, bo właśnie jest tu najdalej od tego, co we mnie budzi słowo ojczyzna. Zimna Wojna była filmem, który mnie absolutnie zahipnotyzował. Oczekiwałem takiej hipnozy w przypadku Ojczyzny i jej nie otrzymałem. Dlatego ode mnie 7 na 10, ale może w przypadku państwa będzie jeszcze inaczej. Czas na muzykę i kolejny utwór pochodzący ze ścieżki dźwiękowej Ojczyzny, Ilse Werner.

A jeśli jesteśmy przy muzyce, to warto powiedzieć, że i tym razem w filmie Pawlikowskiego oprawą muzyczną zajął się Marcin Masecki i tym razem pojawiła się Joanna Kulik, która zaśpiewała fragmenty aż trzech piosenek, bo gra piosenkarkę śpiewającą w hotelu i świetnie zresztą śpiewa, ale nie dostaliśmy zgody na wykorzystanie nagrań Joanny Kulik w radiu. One nie zostały w ogóle udostępnione do takiego użytku, dlatego podaję piosenki w wydaniu oryginalnym, bo te, które śpiewa Joanna Kulik, to są przerobione przez Maseckiego piosenki z tamtego czasu. No a zdjęcia wyjątkowo piękne i to zawsze jest silna strona filmów Pawlikowskiego, jak zawsze wykonał Łukasz Żal i one są na tym samym wysokim poziomie i widzie i w zimie, i w wojnie, w zimnej wojnie i teraz w ojczyźnie. Zgodnie z zapowiedzią Państwa recenzję. Pierwszy będzie pan Aaron, który pisze tak. Są filmy, które kończą się wraz z napisami i są takie, o których myśli się jeszcze długo po wyjściu z kina. Ojczyzna niestety nie zalicza się dla mnie do żadnej z tych kategorii. Przez cały seans czułem, że oglądam film dopracowany pod względem formalnym, ale jednocześnie trudno było mi naprawdę zaangażować się w tę historię. Pawlikowski nie spieszy się z opowiadaniem. Zamiast mocnych zwrotów akcji dostajemy ciszę, spojrzenia i rozmowy, w których więcej pozostaje niedopowiedziane niż wyjaśnione. Momentami działa to bardzo dobrze, jednak zbyt często film sprawia wrażenie zdystansowanego i emocjonalnie chłodnego. Najbardziej zapamiętam atmosferę. Jest w niej coś melancholijnego i surowego, co dobrze współgra z opowieścią o ludziach próbujących odnaleźć swoje miejsce po wielkiej katastrofie. Problem w tym, że bardziej podziwiałem formę niż przeżywałem losy bohaterów. Przez większość czasu brakowało mi emocjonalnego punktu zaczepienia. Ojczyzna nie jest złym filmem. To ambitne, starannie zrealizowane kino, które ma coś do powiedzenia, ale w moim przypadku nie wywołało większych emocji. Doceniam kunszt realizacyjny i konsekwencje wizji, jednak całość pozostawia mnie obojętnym, bardziej niż skłonnym do refleksji. To przyzwoity film, który z pewnością znajdzie swoich odbiorców, ale dla mnie okazał się zbyt zachowawczy, zbyt chłodny. Warto go zobaczyć, jeśli lubi się powolne, artystyczne kino, jednak nie spodziewałbym się seansu, który zostanie w pamięci na długo. Moja ocena 6 na 10. No to nawet mniej niż ja, chociaż wiele z tych pana argumentów no właściwie się pokrywa z moimi. Teraz pan Grzegorz, który pisze: oj, panie Tomaszu, już w zajawce pana ogłoszenia zadania domowego padło coś, z czym absolutnie nie mogę się zgodzić. Protestuję, po stokroć jest to ojczyzna, ojczyzna, ojczyzna, a nie Vaterland. I właśnie dlatego, że w filmie nie pada ani jedno polskie słowo, grają niemieccy aktorzy i generalnie jest to wszecheuropejska produkcja, to film jest absolutnie polski dla Polaków i o Polsce. Od pierwszego kadru po napisy końcowe Pawlikowski krzyczy: Europo, trzymaj się razem. Polsko, trzymaj się Europy, bo za chwilę możesz wrócić do zaplutych podwórek, ulic i miru sprzed 40 lat. Pawlikowski rzadko opowiada o czymś wprost. Często najważniejsze dzieje się w pokazywanym z niebywałą szczegółowością i precyzją tle. To niewiarygodnie ważne detale opowieści dostrzegamy za genialnie grającymi aktorami, świetną dramaturgią i filozoficzno-literackim pretekstem do wskazania istoty rzeczy. Widzimy wyraźnie pokazane istniejące w ojczyźnie rachunki krzywd i trudno nieraz zarówno bohaterom, jak i nam pogodzić się z upiorami przeszłości. Mamy jednak wspólny i ważny kościec kulturowego dziedzictwa i wartości, który połączyć nas powinien jak Bach grany w zrujnowanym chrześcijańskim kościele gdzieś we wschodnich, pękniętych Niemczech. Połączył Erykę i Tomasza. Ode mnie 10 na 10 oczywiście i chwała mistrzowi. No, czyli mamy chłodną recenzję i gorącą. No a jeśli padło hasło Bach, to słuchamy muzyki Bacha wykorzystanej w filmie Ojczyzna w ścieżce dźwiękowej.

No i dalej Państwa recenzje. Już czytam. Może najpierw zacznę od pani Litki, która postanowiła krótko i zwięźle napisać o filmie Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, w tej chwili granym w polskich kinach. Po pierwsze, najsłabszy film Pawlikowskiego z tej trylogii, Ida, Zimna Wojna i Ojczyzna. Dwa pierwsze były znakomite, pełne historie i pełne postacie. Ojczyzna to zaledwie szkic, taka nowelka, której substancji nie wystarczyło na stworzenie kompletnego i złożonego obrazu. Oczywiście scenografia i atmosfera znakomite, ale to nie wystarczyło, żeby mnie porwać i pozostawić mniej obojętną. Czego nie mogę powiedzieć o dwóch pierwszych filmach. One pozostały i pozostaną we mnie i ze mną. Moja ocena 6 na 10. Pozdrawiam serdecznie ze Sztokholmu. O, jak pięknie, to my pozdrawiamy Sztokholm. Teraz będzie recenzja z Kluczborka, gdzie jest pani Magda, nasza patronka, i pani Magda pisze tak. Film widziałam przedpremierowo miesiąc temu, więc emocje już opadły. Pozostało jednak wrażenie, że to film genialny i niezwykły. Czarno-biała formuła podkreśla prostotę i nie rozprasza widza. Film jest wielki i zarazem minimalistyczny. Ten rok należy do Sandry Hüller, fantastyczny rola. Gratulacje dla Pawła Pawlikowskiego, który stał się chyba jednym z najbardziej charakterystycznych reżyserów. Jestem dumna z polskiego kina. 10 na 10 z Kluczborka. Bardzo piękna recenzja. Krótkie recenzje, ale proszę, jakie pełne wyrazu. Pan Bartosz teraz pisze tak. Nowy film Pawlikowskiego jest dobry w jego dorobku, ale nie jest to film wybitny. Daje do myślenia, ale nie porywa jak Zimna Wojna. Sandra Hüller nie ustępuje swoją grą i tym, co po raz pierwszy mogłem zobaczyć w jej oczach podczas filmu Strefa Interesów. Czuję i widzę w jej oczach więcej, niż by się mogło spodziewać, a to daje efekt magii kina, którą każdy może poczuć na swój sposób. Za rzemiosło Pawlikowski zasługuje także na szacunek, ale film kończy się jak odcinek serialu. Co prawda pozostawia niedosyt, ale ten motyw nie zrobił na mnie większego wrażenia. Ocena? 7 na 10. No jest też coś takiego, ja muszę się zgodzić, że czuję wysiłek Pawlikowskiego, żeby umieścić ten film w triadzie, właśnie żeby on miał pewne rytmy, pewne nawiązania do tego, co było w poprzednich filmach, ale rzeczywiście też mam takie poczucie, że to się dzieje trochę sztucznie, że jest niejako jak skóra naciągana na stelaż, który wcześniej został wykonany na potrzeby innego mebla, a tu inny kawałek skóry, który jest dużo mniejszy, z trzeszczeniem i z dużym wysiłkiem próbuje się na ten sam stelaż naciągnąć, ale on już tak nie leży, jak było poprzednio. Dzisiaj recenzujemy Ojczyznę, film Pawlikowskiego w kinach. Należy zobaczyć, niezależnie od tego, czy się oceni na 6 na 10, czy na 10 na 10. A teraz posłuchajmy piosenki pod tytułem Muzik, Muzik, Muzik. Tę piosenkę w filmie śpiewa Joanna Kulik. No a jak powiedziałem wcześniej, nie udostępniono tej piosenki do odtwarzania w mediach.

0: Raczek mówi.
1: No ciekaw jestem, na ile udało się rozbudzić zainteresowanie u Państwa filmem Ojczyzna Pawlikowskiego. Trzeba się śpieszyć, żeby obejrzeć film w kinach, no bo potem, kiedy zniknie z kin, pewnie będzie wkrótce dostępny gdzieś w internecie za pomocą portalu streamingowego, ale jednak w kinie jest zupełnie inny nastrój, choć w tej sprawie właśnie pan Przemek napisał, że nie chce zrecenzować filmu i nie wybiera się do kina. Chociaż wiem, że jest wybitny. Niestety odrzuca mnie prezentowanie filmu w bieli i czerni. Nie wiem, po co taki format został zastosowany. To tak, jakbym miał wadę wzroku. Moim zdaniem najważniejszy jest realizm przedstawienia postaci i czasów, a czarno-białe sceny temu nie służą. Kiedyś pokolorowano zdjęcia z Powstania Warszawskiego i oglądałem je w kółko przez kilka godzin, bo pojawił się wreszcie realizm i to właśnie chciałbym zobaczyć. Nie wiem, dlaczego reżyser ucieka do zdjęć black and white. Pozdrowienia, Przemek. No to na koniec audycji nam pan Przemek podrzucił taki ciekawy temat do rozważania. Zapraszam, mogą państwo do mnie pisać, może jeszcze wrócimy do tego tematu. tomasz.raczek@nowyswiat.online, bo to jest bardzo ciekawe. Czarno-biały film, czy to jest oddalenie się od realności, rzeczywistości, a więc coś, co ogranicza naszą wyobraźnię, czy jest odwrotnie. Jeszcze na koniec mail od pani Krystyny. Króciutki, ale bardzo ważny. Szkoda, że w Niemczech premiera tego filmu dopiero we wrześniu. Słucham audycji, pośrednio mnie dotyczy. Od prawie 40 lat żyję i pracuję w Niemczech, ale ojczyzną będzie zawsze Polska. To tak trochę według pana Kacpra Heimat. Pozdrowienia, Krystyna. No właśnie, to jest Heimat. Niezależnie gdzie jest dom, to jednak to miejsce w sercu, to miejsce na ziemi, z którego się wywodzimy i które jest najważniejsze, nazywane przez Niemców Heimat, to jest coś najważniejszego. Dzisiaj już wyliczył Kacper, jak wygląda sprawa ze średnią. Otóż bardzo wysoka. 8,1 na 10 możliwych punkta. To daje miejsce 67 na 309 w ogóle filmów i seriali ujętych na liście przybojów filmowych Radia Nowy Świat. 67 miejsce, no to jest taki czub peletonu, czyli ocenili państwo ojczyznę Pawlikowskiego bardzo wysoko. No a co będzie za tydzień? Za tydzień, proszę państwa, coś zupełnie innego. Coś zupełnie innego. Wracamy do internetu, do streamingu, do Netflixa, a tam, uwaga, uwaga, kolejny, wyjątkowy, zwracający uwagę obserwatorów, którzy wydają okrzyki: ach, jaki to ciekawy serial, ach, nie wiedziałem, że seriale koreańskie mogą być tak świetne. Dam ci lekcję. To jest tytuł koreańskiego serialu 10-odcinkowego, który można oglądać w Netflixie, więc 10 odcinków za tydzień recenzujemy, to już trzeba zacząć dzisiaj. No tak przez 5 dni po 2 odcinki dziennie to się uda. Za tydzień dam ci lekcję, koreański serial z Netflixa. Dzisiaj już bardzo dziękuję z Hamburga. Dziękuję Kajtkowi Strzelczykowi i Kacprowi Siedleckiemu, którzy są w Warszawie. Dziękuję państwu bardzo serdecznie i na koniec piosenka Marleny Dietrich Ich hab noch einen Koffer in Berlin, bo Marlena Dietrich miała ten sam problem, że musiała zdecydować, czy wróci po wojnie do Niemiec, gdzie była przez wielu wyklęta za to, że wyrzekła się Niemiec i wyjechała w czasie wojny, przed wojną, ale w czasie wojny została za granicą, śpiewała dla żołnierzy amerykańskich, więc w Niemczech nie była tak dobrze przyjmowana przez wszystkich, ale zdecydowała się także głównie ze względu na swoją matkę i śpiewała piosenkę o tym, że w Berlinie zawsze czeka na nią walizka. Marlena Dietrich.

0: Minęła 14. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Tupuliński. Zapraszam. Śmiertelny wypadek w powiecie staszowskim w województwie świętokrzyskim. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że nad ranem kierujący 19-latek z nieustalonych dotąd przyczyn stracił panowanie nad pojazdem. Samochód zjechał z drogi, a następnie dachował. Tak mówiła w TVP Info starsza aspirant Joanna Szczepaniak z Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.
1: W wyniku zdarzenia 22-letni mężczyzna poniósł śmierć na miejscu, natomiast 4 osoby w wieku od 17 do 19 lat zabrane zostały do szpitali w Staszowie, w Busku-Zdroju, a także w Kielcach. Stan jednej z tych osób określany jest jako stan krytyczny.
0: Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli pijani. Policjanci wykluczyli relacje świadków, że w pojeździe znajdowała się 6 osoba. Ukraińcy obchodzą Dzień Marynarki Wojennej. Z kadetami Akademii Morskiej w Odessie spotkał się prezydent Wołodymyr Zełenski. Nie ma już statków bez dronów. Po prostu nie ma floty bez dronów morskich i nie ma dronów morskich bez lotnictwa, helikopterów, a jutro nic nie będzie możliwe bez sztucznej inteligencji.
2: My mówimy, a wже завтра буде все це не зможе бути існувати без також штучного інтелекту.
0: Prezydent Ukrainy rozmawiał też z Donaldem Trumpem z okazji 250. rocznicy ogłoszenia deklaracji niepodległości USA. Do Białego Domu dodzwonił się też gospodarz Kremla. W serwisie Niemcy i drugi dzień zjazdu Alternatywy dla Niemiec. Przed wrześniowymi wyborami regionalnymi prawicowo-populistyczna partia wybrała swoje władze. Na czele ugrupowania pozostaje Alice Weidel. W spotkaniu w Erfurcie towarzyszą wielotysięczne demonstracje przeciwko działalności AfD. Na koniec Poznań zaczął się 19. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator. Potrwa jeszcze tydzień. W programie poza pokazami 300 filmów dla młodszych i starszych widzów, także spotkania z twórcami, warsztaty, wykłady i koncerty. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Americano.
1: Dzień dobry. Trwają wakacje i sezon urlopowy, ale póki co na urlop nie udał się Kajtek Strzelczyk, który tę audycję realizuje. Nie udałem się na urlop też ja, Tomasz Giemza, i jak co tydzień przygotowałem dla Państwa, mam nadzieję, że ciekawy program, który rozpocznie Lili Hayat.

tomasz.giemza@nowyświat.online. Zachęcam, aby z tego adresu mailowego korzystać, ponieważ kiedy Państwo do mnie piszą, to milej prowadzi się audycję. Zaśpiewała Lili Hyatt. Od wielu lat już słucham Lili Hyatt i również Johna Hyatta, ale bardzo długo nie przyszło mi do głowy, że oni mogą być spokrewnieni, ponieważ Hyatt nie jest jakimś wyjątkowym nazwiskiem. Aż w końcu w pewnym klipie, który był realizowany w mieszkaniu Lili Hyatt, zobaczyłem zdjęcie Johna i wszystko stało się jasne. Otóż John Hyatt jest ojcem Lili Hyatt. Stało się to jeszcze bardziej jasne w roku 2019, kiedy wspólnie wydali podwójny singiel. I doszło do nieoczekiwanej zamiany piosenkami. Córka zaśpiewała piosenkę ojca, a ojciec wykonał piosenkę córki. John Hyatt w utworze, który napisała Lili Hyatt, All Kinds of People.

John Hyatt zaśpiewał piosenkę swojej córki Lily Hyatt. Mówiłem o zamianie piosenkami, więc teraz sytuacja odwrotna. Córka Lily wykona przepiękną piosenkę ojca. Jeżeli słuchają nas angliści, to polecam wsłuchać się w piękny tekst refrenu. Mógłbym ten tekst zarekomendować na konkurs recytatorski albo jako ćwiczenia dykcyjne polecić, albo po prostu bez szukania utylitaryzmu w muzyce. Można zasłuchać się z przyjemnością, co bardzo polecam zrobić.

Prosiłem o maile i państwo nie zawiedli. Dziękuję bardzo panu Markowi i pozwolę sobie na małą prywatę, ponieważ niespodziewanie napisał do mnie Czarek, który słucha audycji podczas wypadu w górach. Czarek siedział ze mną w ławce w gimnazjum i wielokrotnie wymienialiśmy się płytami. Akurat dziś w programie nie mam żadnej płyty, której wówczas z Czarkiem słuchaliśmy, ale bardzo ci, Czarku, dziękuję. Zaśpiewała Lily Hyatt i tak jak wspomniałem, zaśpiewała piosenkę swojego ojca, Johna Hyatta. Więc kontynuując ten przekładaniec, teraz pora, aby znów zaśpiewał John Hyatt. Ta piosenka, którą Lily zaśpiewała, ona pierwotnie znalazła się na albumie Walk On z roku 95. I z tego właśnie albumu John Hyatt zaśpiewa piosenkę, którą napisał z perspektywy osoby publicznej, która próbuje ochronić swoją prywatność przed tak zwanymi hienami ze świata mediów.

Po tej hajatowej przekładance pana Johna i Lily Hyatt przechodzimy dalej. Teraz zaśpiewa Andre Williams, artysta niezwykle charyzmatyczny. No i mógłbym dużo mówić o jego twórczości. Go przypisuje się do gatunku R&B i chyba nie ma drugiego tak bardzo niedookreślonego gatunku muzycznego. Więc może zamiast okrągłych słów o gatunkach muzycznych posłuchamy, jak zaśpiewa Andre Williams.

Bardzo dziękuję za kolejne listy. Niektórzy z Państwa, jak nasza patronka Hania, kontemplują przyrodę. Inni, jak pani Anna, kontemplują sztukę. Czekam na kolejne meldunki z urlopów, z wakacji albo po prostu z wolnej niedzieli. Śpiewał Andrew Williams. To było nagranie z roku 2016, kiedy on był już wiekowym człowiekiem, a teraz cofamy się do roku 56, czyli aż o 60 lat. Głos ten sam, ale o wiele młodszy.

MSA. Now then I went down to see my local DJ.

0: Hem mesi yangın. Hem mesi. Hem mesi.
1: Andre Williams był szalenie barwnym artystą, barwnym zarówno muzycznie, jak i wizualnie, bo lubił występować w garniturach, w jaskrawych kolorach. Pisał bardzo często piosenki dla artystów o wiele bardziej popularnych niż on sam. Napisał jedną z pierwszych piosenek, którą wykonywał Stevie Wonder, Thank You For Loving Me. Pisał też dla Ike'a i Tiny Turnerów, ale ja najbardziej cenię jego własny repertuar, więc dajmy mu zaśpiewać raz jeszcze I Wanna Go Back to Detroit City.

0: back, take me back. I wanna go back to Detroit City.
1: Wspomniana ekstrawagancja muzyczna, którą Andre Williams prezentował, nie zawsze zapewniała mu środki finansowe, które potrzebował, aby swój byt zabezpieczyć. Dlatego w latach 60. pracował dla wielkiej gwiazdy, dla Edwina Starra. Pracował jako roadie, czyli był kierownikiem trasy koncertowej. I w taki oto sprytny sposób przechodzimy do twórczości tego drugiego, czyli Edwin Starr zaśpiewa Adios, Señorita.

Ten utwór pochodzi z mojej ulubionej płyty Edwina Starra, z płyty War and Peace z roku 70. Ten album wydała oczywiście słynna wytwórnia Motown z Detroit. Można było wywnioskować to z bardzo charakterystycznego brzmienia. Przedtem Andre Williams śpiewał również o Detroit i w Detroit jeszcze przez chwilę pozostaniemy. Z tej samej płyty Edwin Starr zaśpiewa raz jeszcze piosenkę pod tytułem Time.

Dzięki listom wiem, że są wśród Państwa tacy, którzy w tę niedzielę kontemplują przyrodę, tacy, którzy kontemplują sztukę, ale są również tacy, którym przyszło w niedzielę pracować, a wśród nich jest nasz patron Robert. Dziękuję bardzo za miły list, Robercie. Piszesz, że muzyka umila pracę i zwiększa wydajność. No to jest oczywiście kwestia indywidualna, bo w moim przypadku często bywa tak, że muzyka skrada całą moją uwagę i jednak tę wydajność zmniejsza, ale jeżeli tobie moja muzyka pomaga, to bardzo się cieszę. Przechodzimy do kącika wehikuł czasu. Przyszła pora, aby wyłowić smakowity kąsek z roku 2003 i sięgnąłem bez dłuższego namysłu po ostatni album uwielbianego przeze mnie artysty Warrena Zevona. Album nosi tytuł The Wind. Warren Zevon jest jednym z moich ulubionych tekściarzy. Jest tekściarzem zuchwałym, krwiożerczym, bym powiedział, ale też momentami humorystycznym. I z tej płyty usłyszymy Disorder in the House.

Dodam jeszcze, że Warren Zevon, nagrywając album The Wind, zgromadził niezwykły skład muzyków. Wśród nich byli m.in. Ry Cooder, który grał na gitarze, był Don Henley na bębnach, był również Billy Bob Thornton, kojarzony głównie z aktorstwem. A jeżeli ten głos, który wtórował Zevonowi na tym nagraniu, wydał się Państwu znajomy, to tak, to był Bruce Springsteen. Teraz razem z Warrenem Zevonem cofamy się w czasie, bo sięgam po jego starszą płytę, płytę Excitable Boy z roku 78 i za sprawą piosenki Veracruz, która jest piosenką historyczną i opowiada o interwencji wojsk amerykańskich w meksykańskim Veracruz w roku 1914, przeniesiemy się do Ameryki Środkowej i w Ameryce Środkowej pozostaniemy już do końca audycji.

Tak jak wspominałem, zostaniemy już do końca w Ameryce Środkowej, a stanie się tak za sprawą kącika filmowego. Z Veracruz, o którym śpiewał Warren Zevon, nie aż tak daleko jest do Nikaragui, a Nikaragua była bardzo ważna w filmie z roku 1987 pod tytułem Walker. Ed Harris wcielił się w Williama Walkera, była to postać prawdziwa, o takich ludziach mówiło się filibuster. On wielokrotnie organizował małą, prywatną armię i udawał się do dzikiego wówczas Meksyku, wówczas czyli w połowie XIX wieku, i próbował wykroić sobie swoje prywatne państwo. Nawet mu się to udało. W roku 1854 przez 4 miesiące był samozwańczym prezydentem nieuznawanego państwa Sonora. A o czym opowiada film, jeszcze zdążę Państwu powiedzieć, ale najważniejsza jest muzyka, a niezwykłą muzykę do tego filmu stworzył Joe Strummer, znany z punkowego The Clash, ale Strummer był człowiekiem wielu talentów. Posłuchajmy.

Muzyka z filmu Walker z 1987 roku. Scenariusz tego filmu był oparty na prawdziwych wydarzeniach, kiedy nie powstał jeszcze Kanał Panamski. Początkowo kanał miał zostać przekopany w Nikaragui. Jednak prace stanęły przez konflikt wewnętrzny i William Walker, który był finansowany między innymi przez Vanderbilta, został tam posłany ze swoją prywatną armią, aby przejąć władzę w tym państwie. To jest przeciekawa historia, bardzo ciekawy film, ale w tym wszystkim najbardziej ujęła mnie wspomniana ścieżka dźwiękowa, za którą odpowiada Joe Strummer. Ci z Państwa, którzy znają Strummera przede wszystkim z zespołu The Clash, mogą zdziwić się, że on potrafi grać tak jak na tych nagraniach, zwłaszcza na tym, które zaraz zaprezentuję. A ja już bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Mówił Tomasz Giemza, realizował Kajtek Strzelczyk. Do usłyszenia.

0: Minęła 15. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński. Zapraszam. Premier zapowiada decyzje personalne, jeśli do wtorku resort zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia nie przedstawią pomysłów na likwidację nadużyć w systemie ochrony zdrowia. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Tak sprawę komentowali w TVP Info Dorota Arciszewska-Milewczyk z PiSu i Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
1: Rada Nadzorcza odwołana, dyrekcja odwołana, dwie wiceprezydent podały się do dymisji, ale to nie koniec, bo prokuratura, CBA prowadzi postępowanie, kontrolę, Najwyższa Izba Kontroli, wszystko.
2: Do dymisji również powinien podać się pan Trzaskowski, który od roku wiedział od sygnalistów, co się dzieje w tym szpitalu.
0: W piątek prezydent stolicy przekazał, że do dymisji podały się dwie wiceprezydentki miasta. Rafał Trzaskowski zapowiedział też odpartyjnienie wszystkich spółek zarządzanych przez ratusz. Niemal 3000 potwierdzonych ofiar, kilkadziesiąt tysięcy osób nadal poszukiwanych. To najnowszy bilans trzęsienia ziemi w Wenezueli. Do zdarzenia doszło 24 czerwca. W swoich modlitwach zawsze pamiętam o ofiarach trzęsienia ziemi oraz o całym narodzie wenezuelskim. Niech Pan wspiera go w tak trudnej chwili. Tak mówił w Watykanie Leona XIV. Papież pozdrowił też pielgrzymów z Polski, z Krakowa, z ziemi łódzkiej i Legnicy. Na koniec Londyn. Za mniej więcej godzinę na kort wyjdzie Hubert Hurkacz. W 1/8 finału Wimbledonu Polak zmierzy się z Niemcem Janem Lenardem Struffem. Teraz w zmaganiach deblistek walczy Katarzyna Piter razem z Czeszką Anną Siskową. Gra z dwiema innymi zawodniczkami z Czech, Miriam Szkoch i Jessiką Maleczkową. To był serwis Radia Nowy Świat.

Kłaniam się nisko. Dzień dobry, Kajetan Strzelczyk i Marcin Kydryński. Witają Państwa w porze siesty, której temat wiodący, jak mniemam, nikogo dziś nie zaskoczy. Szanowni Państwo, Branford Marsalis.

Branford Marsalis, drodzy Państwo, grał, ktoś powie, hymn Stanów Zjednoczonych, które właśnie wczoraj obchodziły swoje urodziny. 250 lat, to nie są żarty. No więc, czy on grał ten hymn, to zależy od intencji. Myślę, że intencję miał taką, ale ktoś mógłby powiedzieć i nie pomyliłby się, że grał zaledwie popularną angielską piosenkę z 1773 roku, skomponowaną przez niejakiego Johna Staffora Smitha, która z rozmaitymi słowami była śpiewana wtedy w barach, tawernach, na ulicach. Trudno nam dzisiaj pojąć, że taki temat był aż tak popularny, że rozmaite pisano do niego słowa. I pewnego dnia, już nie w Anglii, a w bardzo młodej Ameryce, tak naprawdę jeszcze przed jej oficjalnymi narodzinami, niejaki Francis Scott Key

1941 roku Kongres Stanów Zjednoczonych podjął uchwałę, że ta właśnie pieśń stanie się oficjalnym hymnem Stanów Zjednoczonych. Ale by tak się stać mogło, to rzeczywiście należało wsłuchać się, poznać i pokochać tekst, który Francis Scott Key napisał do dawnej brytyjskiej melodii. By Państwu ten tekst przypomnieć, poproszę Chrisa Stapletona.

Ameryka świętuje urodziny, 250 lat. I z tej okazji amerykańska sieć telewizyjna CBS poprosiła najznakomitsze postacie kultury, ale też i polityki, by wybrały 250 najważniejszych ich zdaniem amerykańskich piosenek. Jak się miało to potem okazać, niektórzy wybierali utwory instrumentalne, o czym jeszcze porozmawiamy, ale skupiając się na piosenkach, wybrali 5 najważniejszych i ich wszystkich dzisiaj posłuchamy. Pozostałych 245 rozłożymy sobie pewnie gdzieś na pozostałe nasze siestowe spotkania. Otóż najwięcej głosów wśród szanownego jury uzyskała piosenka, którą Woody Guthrie napisał do popularnej już wcześniej melodii When the World's on Fire. To jest jakaś epidemia, że ludzie piszą nowe teksty do popularnych wcześniej melodii i potem okazują się te utwory tak niesłychanie ważne. Tak było przecież z hymnem, jak pamiętamy. A więc Woody w 1940 ułożył taką pieśń, z której wynika, że ten kraj bezbrzeżnej urody, z czym trudno się nie zgodzić, jest tak naprawdę miejscem dla każdego z Amerykanów, dla nas wszystkich, jeśli zechcemy Amerykanami zostać. Los i historia potem pokazały, że nie wszyscy mogą się pod tym tekstem podpisać. Wszelako w istocie ta piosenka jest, zgódźmy się, dzisiaj już nieomal nieoficjalnym hymnem Ameryki. A zatem Woody w oryginalnej wersji, bo na nią najwięcej osób głosowało, ale też jedna zagłosowała na wersję inną, do której jeszcze wrócimy na koniec dzisiejszego spotkania.

Woody Guthrie i zdaniem szacownego jury CBS najważniejsza piosenka w dziejach Ameryki. Ale są jeszcze cztery, które otrzymały kilka głosów mniej, ale zostały nimi obdarzone porówno. I chciałbym zacząć od pieśni, która tak naprawdę jest traktowana częstokroć wymiennie z hymnem Stanów Zjednoczonych. Pamiętam, kiedyś śpiewają bodaj Lady Gaga na zaprzysiężeniu chyba Joe Bidena, jeśli nie Obamy, proszę wybaczyć. Nie pamiętam dokładnie, być może na każdym zaprzysiężeniu śpiewa się ten utwór, bo w istocie jest wielkiej wagi. Niejaka Catherine Lee Bates, profesorka anglistyki z New Jersey, wybrała się kiedyś do Colorado, a zatem przez całe Stany nieomal. I tak była zachwycona widokiem zza okna, porażającą urodą tego kraju, że dojechawszy na miejsce, siadła przy biurku i napisała wiersz, który z kolei wkrótce zachwycił niejakiego Samuela Warda, który wszelako nigdy nie spotkał się z Catherine, ale postanowił skomponować muzykę do jej wiersza. I w ten sposób powstała piosenka, która zachwyca kolejne pokolenia i jurorów CBS-u, którzy wybrali, bo to niesłychanie ważne za każdym razem przy takim głosowaniu, wybrali wersję Raya Charlesa i ja zatem po nią sięgnę.

Ray Charles, a my słuchamy dzisiaj pierwszych pięciu z 250, zdaniem szacownego jury stacji CBS, najważniejszych piosenek czy też momentów muzycznych w dziejach Ameryki. I tak jak mówiłem, kolejne cztery po pierwszym miejscu otrzymały tę samą ilość głosów i jest wśród nich pieśń Sama Cooka z 1964 roku, która została napisana w momencie szczególnie emocjonalnego wzmożenia w czas walki o równouprawnienie Afroamerykanów, ale zdaje się, że dzisiaj ta piosenka może być też wykorzystana w bardzo wielu innych kontekstach.

Sam Cooke, Change is Gonna Come, a zmiana, wierzymy wszyscy, na lepsze i my jej wyglądamy każdego dnia na horyzoncie. A pośród pierwszej piątki najważniejszych piosenek, czy też momentów muzycznych w dziejach Ameryki nie mogło zabraknąć tego artysty. On zresztą okazał się być ulubieńcem całego jury. Na jego piosenki, generalnie rzecz biorąc, głosowało najwięcej osób, ale ta jedyna, jedyna zlądowała w pierwszej piątce.

Bob Dylan i jego odwieczne pytania o kondycję człowieczą, a pierwszą piątkę najważniejszych spośród 250 momentów muzycznych w dziejach Ameryki zamyka Aretha Franklin, wszelako nie z własną piosenką, a z coverem utworu Otisa Reddinga, Respect. Jakkolwiek Aretha w latach 60., to był 67 rok bodaj, także kłaniała się, jak Sam Cooke przed chwilą, prawom Afroamerykanów do równouprawnienia w Stanach Zjednoczonych, tak i wtedy i dzisiaj myślę, że ten utwór jest po prostu hołdem dla godności ludzkiej. Respect, Aretha Franklin.

Aretha Franklin, Respect. Pięć najważniejszych, zdaniem szacownego jury stacji CBS, pięć najważniejszych spośród 250 utworów w dziejach Stanów Zjednoczonych. I mogą się Państwo zastanawiać, kto mianowicie wchodził w skład tego jury i jak poszczególni jurorzy głosowali. No była ich masa, kilkadziesiąt postaci, więc nie damy rady przeegzaminować, przypytać wszystkich, ale no cóż, zacznijmy od pierwszego z brzegu. Bill Clinton, drodzy Państwo. Otóż mnie zaskoczyło i być może i Państwa zaskoczy także, że Bill wybrał spośród trzech, dał trzy propozycje dla nich, dla niego najważniejszych utworów, ale ta jedna mnie ogromnie ujęła, zaskoczyła i wzruszyła być może.

Simon, Garfunkel i Bill Clinton, który ich piosenkę uznał za jedną z najważniejszych w dziejach Ameryki. A w szacownym gronie jurorów znalazł się też artysta szczególnie bliski z jestowym sercom, Wynton Marsalis. I Wynton, to nikogo nie dziwi, taką miał dla nas propozycję.

Wynton Marsalis, jeden z najznakomitszych ekspertów w dziejach w kwestii muzyki Duke Ellingtona, wybrał spośród nieobjętego skarbca utworów wielkiego Duke'a Ballade Sophisticated Lady. Ale tak jak mówiłem, jurorzy CBS mogli wybrać więcej niż jeden moment muzyczny i o ile Ellington kompletnie mnie nie zaskoczył, tak odrobinę mnie zdziwił, wzruszył i uszczęśliwił drugi wybór Wyntona Marsalisa. Nie zdziwiłem się, że ten utwór, bo w istocie jest to fundamentalny, spiżowy klasyk nie tylko muzyki popularnej, a może przede wszystkim muzyki jazzowej. Nawiasem mówiąc, będziemy w przyszłym roku świętować jego stulecie, ale ujęło mnie i wzruszyło, że Wynton Marsalis wybrał wersję autorską tego utworu. A zgódźmy się, głos to niewielki, pianistyka też nie przesadnie wirtuozerska, ale jednak wzrusza, że to autor i kompozytor przy fortepianie, czy też pianinie nawet, śpiewa tę piosenkę skomponowaną blisko wiek temu. Hoagy Carmichael.

Wynton Marsalis wybrał autorską wersję ballady Stardust jako jedną z najważniejszych dla amerykańskiej muzyki. Mówiłem, że jurorzy CBS wybierali nie tylko piosenki, ale także utwory instrumentalne, nawet jeśli gdzieś w oryginalnej wersji były to w istocie piosenki, jak ta Cola Portera, All of You. Ale ucieszyło mnie ogromnie, że niejaki George Will, jedna z najważniejszych postaci amerykańskiego dziennikarstwa politycznego z Wall Street Journal i Washington Post, wybrał wersję, proszę sobie wyobrazić, Milesa Davisa. Jako jeden, jedyny spośród wszystkich jurorów wybrał Milesa wśród tych najważniejszych postaci amerykańskiej muzyki ostatnich lat 250. Więc za to jesteśmy mu wdzięczni. Miles, All of You, i George wybrał wersję z płyty Around Midnight.

Miles, oczywiście, że najważniejszy, i John Coltrane. Obaj panowie zresztą w tym roku świętują stulecie swoich urodzin. A wśród muzyki instrumentalnej dla jurorów CBS, najważniejszej w dziejach Ameryki, nie dziwi ukłon w stronę jednego z najważniejszych, największych kompozytorów muzyki klasycznej, filharmonicznej, Arona Copelanda. I państwo zazwyczaj, choć nie tylko, wybierali arcydzieło, długą suitę Appalachian Spring, ale ja mam dla państwa inny drobiazg, bo on jest w moim poczuciu ściśle amerykański. Fragment suity baletowej Billy the Kid, a zatem wielki klasyk, komponuje muzykę westernową. Aaron Copland, Billy the Kid.

Aaron Copland i fragment baletu Billy the Kid. A wśród najważniejszych utworów muzyki instrumentalnej w dziejach Stanów Zjednoczonych nie mogło zabraknąć tej muzyki. Ken Burns, między innymi wielki dokumentalista filmowy, zagłosował na Błękitną Rapsodię George'a Gershwina, ale nie pamiętam już na którą wersję, więc jeśli Państwo pozwolą, ja sięgnę po wersję autorską z roku 1927. Osobiście George Gershwin przy fortepianie z orkiestrą Paula Westona. Proszę zostać z nami, siesta powróci w stosownym momencie, wszelako już nie z muzyką amerykańską, bo cóż innego może zabrzmieć po Błękitnej Rapsodii, a pokłonimy się kulturze luzofońskiej.

0: Minęła 16:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Zaczniemy od nowych doniesień w sprawie możliwego skażenia rzeki Bóbr w rejonie powiatu lwóweckiego w województwie dolnośląskim. Po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice z powodu remontu zapory doszło do masowego śnięcia ryb. Zdaniem resortu klimatu dotychczasowe wyniki badań nie wskazują, by przyczyną śnięcia ryb było zanieczyszczenie toksycznymi substancjami. Doszło za to do wzruszenia osadów dennych i pogorszenia jakości wody. Zarząd remontującego zapory Tauronu Ekoenergia powołał Radę Społeczną do spraw sytuacji na rzece, mówi prezes spółki Sławomir Czuchry.
1: Przeprowadzimy bardzo gruntowną rekultywację tego terenu, połączoną z odbudowaniem biożycia w całym systemie ekologicznym, zarybianiem tego zbiornika i rzeki. Będziemy to wszystko czynić pod egidą naukowców.
0: Wojewoda Dolnośląska wydała zakaz korzystania z wody z rzeki Bóbr na odcinku Pilchowice-Rakowiec. Rzecznik Praw Obywatelskich wszczął z urzędu postępowanie w sprawie Leszka Kraskowskiego. Po wpłaceniu kaucji przez szefa telewizji Republika dziennikarz śledczy opuścił areszt. Trafił do niego blisko miesiąc temu. W związku z podejrzeniem posiadania broni Kraskowski miał też grozić komendantowi powiatowemu policji w Piasecznie. Rzecznik Praw Obywatelskich zbada, czy aresztowany miał zapewnione prawo do obrony i odpowiednie warunki bytowe. Na koniec tego serwisu jeszcze piłka nożna. W kolejnych meczach 1/8 finału Mundialu Brazylia zagra z Norwegią. Jeśli będziemy w najlepszej formie, mamy szansę wygrać, uważa trener Norwegów Ståle Solbakken. Od dłuższego czasu mamy bardzo dobrą passę. Jesteśmy pewni siebie, gramy w dobrym stylu i myślę, że to nam pomaga. Brazylia-Norwegia o 22:00 naszego czasu, o 2:00 w nocy Anglia-Meksyk. Tak o rywalach mówi trener Javier Aguirre. Anglicy historycznie rzecz biorąc są bardzo szybką drużyną, mają kilku bardzo ważnych zawodników, zarówno w Anglii, jak i za granicą. To bardzo silna fizycznie drużyna, dobrze grająca w piłkę. Przypomnę, że do ćwierćfinałów Mistrzostw Świata w piłce nożnej awansowali już Francuzi i Marokańczycy. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: miło, że Państwo zostali z nami też na drugą odsłonę Siesty w Radiu Nowy Świat. Marcin Kydryński. I przypomnę zapominalskim albo tym, którzy w istocie zapomnieli w ogóle się pojawić dzisiaj z nami od początku Siesty i włączyli się dopiero teraz, że słuchaliśmy przez minut 55 najważniejszych utworów muzyki amerykańskiej. Utworów wybranych przez szacowne i srogie jury stacji CBS. Ale teraz chciałbym Państwa zainteresowanie na inne nieco ścieżki zaprowadzić, ponieważ wracam właśnie z Grudziądza. Grudziądz od niemal dekady jest domem Fado. Zakończyliśmy 9. festiwal Fado w tym zachwycającym mieście i ileż się działo, jak wielka, jak ostatecznej urody muzyka nam brzmiała. A skoro o ostatecznej urodzie mowa, to nie mogę też otrząsnąć się z wrażenia, jakie zrobiła na mnie też poza merytorycznie Raquel Tavares. Raquel dzisiaj w Sieście z jedną z największych postaci w dziejach tej muzyki, nieodżałowanym Carlosem do Carmo.
1: Se não sabes o que é fado, sem ter sombra de pecado, sem traições, corações aos baldões e paixões de vielas. Se não fazes uma ideia desta triste melopeia que nos alegra.

Raquel Tavares, tak zabrzmiała i jakże bosko wyglądała na scenie teatru w Grudziądzu w piątek na koncercie otwierającym finał festiwalu. A sam początek należał do Marty Pereiry da Costy, którą nawiasem mówiąc gościć będziemy w naszej nowoświatowej trasie Siesty w drodze. Wszelako my będziemy ją gościć z dwojgiem kapitalnych wokalistów, z Duarte i z Nani Medeiros, natomiast Marta w Grudziądzu pojawiła się jako instrumentalistka. Wszelako chciałbym poprosić Martę, by jednak dzisiaj w Sieście pojawiła się z jednym z najpiękniejszych głosów fado wszystkich czasów. To nasz dobry znajomy Kamané.

Marta Pereira da Costa pojawiła się na tegorocznym festiwalu Fado w Grudziądzu pierwszego dnia na otwarcie koncertu, ale przecież Camanés, którym wystąpiła przed chwilą, był gościem festiwalu w Grudziądzu ledwie kilka lat wcześniej. No cóż, minęli się w Grudziądzu, spotkali się w Sieście, a wczoraj wieczorem na finał festiwalu koncert, który cieszę się nadzieją wszyscy zapamiętamy na długie, szczęśliwe lata.

Cezaria Évora wspominała karnawał na swojej rodzinnej wyspie São Vicente w Mindelo. I ja kiedyś bawiłem na tym karnawale i powiem Państwu, raz wystarczy. To jest przybodźcowanie tak ostateczne, że do dzisiaj budzę się w nocy z krzykiem i błaganiem o litość. Ale nie budzę się z krzykiem, a raczej ze wzruszeniem, z tęsknotą, ilekroć wspominam koncert poświęcony pamięci Cezarii. I ten koncert nasz flagowy, siestowy, Tribute to Cezaria, powrócił w wydaniu festiwalu Fado w Grudziądzu. To było w sobotni wieczór. Spotkali się najwięksi mistrzowie muzyki kaboverdeńskiej, przyjaciele, współpracownicy Cezarii, a także młode artystki, które bywa nigdy jej nie spotkały, ale dla których wielka dama z Mindelo pozostaje drogowskazem, takim zerowym południkiem, punktem odniesienia. A wśród nich między innymi jakże droga naszym sercom i uszom Lucybella.

Lucy Bella w Grudziądzu śpiewała piosenki Cezarii Evory, a wśród przyjaciół damy z Mindelo pojawił się także Teofilo Chantre, twórca wielu z jej piosenek i twórca piosenek poprawdzie dla większości fenomenalnych naszych drogich artystek i artystów kabowerdeńskich. Teofilo dzisiaj w sieście z własną piosenką.

Théophile Auchinte, czyli jeden z największych bardów w dziejach muzyki kaboverdeńskiej, twórca repertuaru większości naszych ukochanych artystek, ale o palmę pierwszeństwa w tej trudnej konkurencji musi grać, walczyć z innym arcymistrzem. Arcymistrzem, który nawiasem mówiąc pojawi się na naszym nowoświatowym 16. już Energa Siesta Festiwalu w Gdyni w tym roku. Będzie na siestowej scenie po raz pierwszy. To Mario Lucio. A jego piosenkę za moment w sieście zaśpiewa artystka, która nieźle nam w Grudziądzu wczoraj w głowach zamieszała. No ale nie powinniśmy się dziwić, ona zawsze to robi. Lura.

Lura, lura na festiwalu Fado, ależ czemuż by nie, w końcu, co stało się tradycją, iż Fado Festival nie trąca wyłącznie najczulszych strun gitary portugalskiej, a po prostu kłania się piosenkom, które są o życiu, są o losie, o przeznaczeniu. A takież są też tęskne morny z Wietrznych Wysp. I to oczywiście nie dziwi, ale niektórzy mogą być zdziwieni, że na Fado Festiwalu śpiewa się także po polsku. A czemuż by nie, skoro zgodziliśmy się, że to o życiu muszą być piosenki, a któż śpiewa o nich bardziej przejmująco niż ten artysta, który tą piosenką debiutował w wieku lat 16. Był z nami w piątkowy wieczór. Grzegorz Turnau.

Grzegorz Turnał, jeden z moich ukochanych męskich głosów wszystkich czasów. Słyszałem go na jubileuszu Henryka Miśkiewicza jakiś miesiąc temu i spotkaliśmy się za kulisami. Powiedziałem mu: słuchaj Grzegorz, wiesz, że mam twoje płyty, spotykam się z nimi parę razy w tygodniu, ale poprawdzie nic mnie i nikogo na świecie nie przygotuje na kontakt z twoim głosem tak z bardzo bliska. Że to jest kompletnie inne przeżycie, zupełnie inna opowieść. Grzegorz w Grudziądzu był wspaniały. A skoro o ukochanych moich męskich głosach mowa, to nie mogę nie wspomnieć o płycie, na którą czekałem od paru miesięcy, odkąd zobaczyłem w telewizji Arte ten koncert z Rijksmuseum w Amsterdamie. Dwóch zaledwie ludzi, dwie gitary, raptem 12 stron, a tak wiele muzyki.

Niby znamy tę piosenkę i to od jak dawna, ale jakże odmiennie zabrzmiała w Rijksmuseum, prawda? Sting i Dominic Miller. Ja wciąż nie mogę się otrząsnąć z urody tej muzyki, nie mogę się jej nadziwić, bo wyobrażam sobie, że spotykam się z nimi dwoma od przy ognisku. Wyjmują gitary, grają, on śpiewa i naprawdę nie trzeba nic więcej. I okazuje się, że jeśli piosenka jest arcydzielna, to nie trzeba jej opakować orkiestrą, bitami kręconymi ze szwagrem w garażu, nic. Wystarczą dwie gitary, a czasami nawet i jedna. Proszę pozwolić, że tej nowej Stingowej płycie, której szlachetności dziwić się będę jeszcze bardzo długo, poświęcę dziś tradycyjny siestowy tryptyk. In the streets around here, there was nobody tougher than me. I was quick with me fists and fast with me footwork, as you can plainly see.

Zawsze mam uśmiech na twarzy, ilekroć wracam do tej piosenki. Przezabawna, a zarazem tęskna historia zakochanego boksera. To jest fragment musicalu The Last Ship i sporo piosenek Sting poświęcił w Amsterdamie temu swojemu opus magnum, bo też w tych dniach wędruje po świecie nie tylko w trio z Dominikiem i ze swoim bębniarzem, ale także w rozmaitych miejscach na świecie bierze udział w spektaklach The Last Ship. I w nich, jak mniemam, śpiewa także tę piosenkę, która jakkolwiek zlądowała ostatecznie w musicalu sprzed bodaj dekady, to oryginalnie pochodzi z progu lat 90. z płyty Soul Cages.

Sting i Dominic Miller w Riggs Museum. A to jest płyta, o której powiedzielibyśmy instant classic i będziemy do niej wracać jeszcze wielokrotnie. Dzisiejszą siestę rozpoczęliśmy dwoma utworami wybranymi przez jurorów stacji CBS za najważniejsze w dziejach muzyki amerykańskiej. I chciałbym do tych dwóch utworów powrócić wszelako w innych wykonaniach. Mówiliśmy o balladzie America the Beautiful. I proszę sobie wyobrazić, że nagrał ją specjalnie na tę niebywałą rocznicę Pat Metheny, a przecież Pat jest gościem każdej ze siest w tym roku. Pat zatem z gitarą barytonową gra America the Beautiful i łączy ją z pieśnią patriotyczną z Chile. Ciekawy pomysł, ale to działa.

0: Pat Metheny, America, the beautiful i People United will never be defeated. I dzisiaj w Sieście to już prawie wszystko, ale wspomniałem, że ta piosenka, którą jurorzy uznali za najważniejszą, tę jedną, jedyną najważniejszą, powróci dzisiaj, bo też nieomal wszyscy zagłosowali na wersję autorską i Woody Guthrie rozpoczął nam dzisiaj siestę swoim wykonaniem This Land Is Your Land, ale jeden z jurorów zagłosował na wersję Bruce'a Springsteena i chciałbym tą właśnie interpretacją Państwa dzisiaj pożegnać. Kajetan Strzelczyk i Marcin Kydryński, słyszymy się jak zawsze za tydzień, tymczasem.
1: There's a book out right now, it's called Woody Guthrie, A Life. It's about this fella named Joe Klein. And it's really a great book. And this song was originally, it was written as an angry song, it was an answer to Irving Berlin, who just wrote God Bless America. And this song was written as an answer to that song. It's just about one of the most beautiful songs ever written. Anyway, to do this for you, baby.

0: Jest 17, to Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Wszystkie informacje o donacjach polskiego sprzętu wojskowego Ukrainie w latach 2022-2026 zostaną odtajnione. Taką decyzję po konsultacji z premierem podjął szef MONE Władysław Kosiniak-Kamysz po politycznej burzy wokół oddania Kijowowi rakiet do systemu Patriot. Sprawę wywołał wpis wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, który zarzucił, że rząd w tajemnicy przed opinią publiczną i Sejmem przekazał pociski zdolne zwalczać rosyjskie rakiety Iskander. W odpowiedzi minister obrony zapowiedział pełną jawność i podkreślił, że proces przekazywania sprzętu zaczął poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości, a o wszystkim wiedzieli kolejni prezydenci. Kosiniak-Kamysz poinformował też o zleceniu Służbie Kontrwywiadu Wojskowego śledztwa w sprawie przecieku. W swoim oświadczeniu minister napisał: działamy w warunkach wojny przy naszej granicy. Każdorazowe działanie przeciw polskiej racji stanu naraża na szwank bezpieczeństwo Polek i Polaków. Tymczasem rosyjskie służby specjalne rozpoczęły operację dezinformacyjną, która ma uderzyć w relacje polsko-ukraińskie. Propagandowy serwis Russia Today opublikował artykuł, w którym powołuje się na rzekomo odtajnione przez FSB archiwalne dokumenty z czasów II wojny światowej. W publikacji oskarżono jednego z dowódców UPA o zamordowanie latem 1943 roku 11 katolickich księży i blisko 2000 Polaków na Wołyniu. Portal Ukraińska Prawda alarmuje, tu cytat: rosyjska propaganda celowo posługuje się manipulacyjną terminologią, aby wywołać silną reakcję emocjonalną w polskim społeczeństwie. Przewidywalnie i rozmyślnie określa ona te wydarzenia mianem masakry, wykorzystując historyczną traumę. Moskwa ma wykorzystywać historię, ponieważ stosunki Warszawy i Kijowa są obecnie napięte. Chodzi o decyzję Wołodymyra Zełenskiego o uhonorowaniu jednostki wojskowej mianem bohaterów UPA. Premier Donald Tusk potwierdził wczoraj, że Polska oczekuje od Ukrainy pierwszego kroku w celu naprawy tej sytuacji. Na koniec trudne warunki na Bałtyku. Na około 140 kąpieliskach w województwach zachodniopomorskim i pomorskim wywieszono dziś czerwone flagi, które oznaczają bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Powodem ograniczeń są wysokie fale oraz silne prądy wsteczne. Ratownicy ostrzegają, że w takich okolicznościach kąpiel stanowi śmiertelne zagrożenie nawet dla najbardziej doświadczonych pływaków. Całkowity zakaz obowiązuje w niemal wszystkich popularnych kurortach, od Świnoujścia i Kołobrzegu przez Ustkę i Łebę aż po Krynicę Morską.
1: Niezależnie od wszystkiego, to nie podlega dyskusji, że nie wchodzi się do wody przy czerwonej fladze. Jeżeli jest biała, to nie ma problemu. Jeżeli nie ma flagi, to znaczy, że nie ma tutaj opieki ratowników.
0: Przypomniała TVN24 ratownik wodny Romualda Kwapisiewicz. Sytuacja na plażach może się zmieniać, dlatego służby apelują o stosowanie się do poleceń ratowników i sprawdzanie komunikatów w serwisie kąpieliskowym. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: dalej niż północ.
1: W minionym tygodniu była Afryka, a jaki kontynent dziś odwiedzimy? Zobaczymy, obiecuję Państwu wszystko wyjawić. Jan Janczy, zapraszam do godziny 18.

Urodziła się w Teksasie, mieszka w Chicago, a jej muzyka to jest muzyka południa Ameryki Południowej, ale chyba nie ma w tym fałszu, jak zresztą słychać trochę muzyki brazylijskiej, brazylijskiego jazzu na tej jej nowej płycie, muzyka Meksyku, no i funk także, Sparkle Mami. Nazywa się ta wokalistka i pewnie sobie będziemy do niej wracać. Akurat żadne z tych państw wymienionych przed momentem nie będzie dziś celem naszej wędrówki i pewnie zastanawiają się Państwo, dokąd to dziś będziemy się wybierać. No to sprawdźmy. Mógłbym to zdradzić oczywiście, ale po co psuć zabawę, skoro możemy pozgadywać. Nasza korespondentka znów przepadła w terenie i przesłała mi taką oto dźwiękową wiadomość, którą za moment się z Państwem podzielę, a zanim się podzielę, to jeszcze przypomnę, że wprawdzie tu nic wprost podane nie jest, ale jeśli mieliby Państwo jakieś skojarzenia, podejrzenia, myśli wokół tego, o czym mowa będzie za moment, to proszę oczywiście dzielić się tymi myślami, propozycje przyjmuję pod

0: testować wszystko, więc idę przed siebie w poszukiwaniu dachu nad głową. Głęboko oddycham tutejszym czystym powietrzem. Lasy pokrywają nieco ponad 1/3 tego regionu, a więc to głównie drzewa mijam po drodze. Od czasu do czasu zza drzew wyłaniają się mniej lub bardziej podniszczone ruiny. Widziałam już 2 niewielkie drewniane świątynie różnych wyznań i kilka również drewnianych opuszczonych chat. Mam coraz silniejsze wrażenie, że mieszkali tu kiedyś ludzie wielu narodów i każdy zostawił po sobie jakiś ślad. Dopóki nie pada deszcz, jadę rowerem w stronę jednego z większych miast w okolicy. Po drodze minęłam kilka pól, ale i tak najgęściej towarzyszą mi lasy. Widzę na horyzoncie jakąś przydrożną restaurację. Zajadę tam zorientować się, którędy dalsza droga. Zajazd zbudowany jest w całości z drewna, zresztą jak gro budynków, które minęłam po drodze. Zamówiłam popularne w tym regionie placki z kwaśnej kapusty i ciasto z jabłkami na deser. Okazuje się, że w tym miejscu ciasto z jabłkami ma swoje specjalne święto. Co roku tu nieopodal odbywa się jego festiwal. Najedzona i wyposażona we wskazówki od restauracyjnych gospodarzy, jadę teraz w kierunku miasta szkła, gdzie tradycja hutnicza trwa od nieco ponad 100 lat. Chciałabym też przejechać się najdłuższym w kraju zjazdem linowym i w końcu odwiedzić najstarszą na świecie kopalnię oleju skalnego. To przecież stąd pochodził inżynier, który jako pierwszy człowiek na świecie przeprowadził destylację ropy naftowej.
1: To właśnie będzie to miejsce na mapie na świecie, które nas dziś będzie ciekawić i któremu będziemy się bacznie przyglądać. Jeśli mają Państwo jakieś podejrzenia po tej zapowiedzi, nie wprost zapowiedzi, to proszę oczywiście się nimi podzielić. Dalej niż północ, malpanowyświat.online. Czekam z niemałą ciekawością, a co to dokładnie za miejsce, region, o tym za minut kilka.

0: I tak oto znów wróciliśmy na południe, ale czy to południe będzie celem naszej dzisiejszej podróży? Sprawdzam, co Państwo piszą. Oczywiście niezawodnie Państwo piszą i właściwie każda z osób, które zgłosiły się tutaj pod ten podawany wcześniej adres, ma w pewnym sensie rację, bo może już rozwiewając wszelkie wątpliwości, będziemy wybierać się do województwa, całego województwa podkarpackiego. Więc dziś Polska, mamy czas wakacyjny, czyli też wypraw być może po naszym kraju i to jest dobry sposób, żeby przyjrzeć się temu, jak wygląda nasz kraj, bo czasami chyba zapominamy, że taka dobra podróż, często też świadoma, może się zacząć równie dobrze za progiem naszych drzwi. I o tym będą opowiadać nasi dzisiejsi goście, a zanim ich przedstawię, zapowiem to jeszcze słowo o tym, jak my widzimy tę południowo-wschodnią część Polski.
1: Podkarpacie ma taki przysmak, który się nazywa proziaki i teraz bardzo chcę tego spróbować i tam pojechać.
2: Mam w domu piękne szklanki z krosna i wazon nawet, a ponadto Bieszczady uwielbiam.
3: Podkarpacie kojarzy mi się z pięknymi widokami, z bajeczną przyrodą. Odwiedziłem Rzeszów, jest to piękne miasto, spotkałem tam bardzo miłych ludzi. Odwiedziłem również Krosno, które również jest przepięknym miasteczkiem.
4: Piękne, piękne łąki, właściwie przez pół roku rosną krokusy, bo to pamiętam z dzieciństwa.
0: No niestety pokazać tego nie można w formie obrazka, ale opowiedzieć już jak najbardziej, a więcej o tym województwie podkarpackim opowiedzą nam dzisiaj Piotr Andruszko i Karolina Miller, czyli znani nam już, a przynajmniej części z Państwa autorzy bloga Rude i Czarne. Rozmawialiśmy kiedyś o Malcie, bo Karolina i Piotrek są autorami przewodnika po Malcie właśnie, ale nie tylko, bo także po województwie podkarpackim, z którym są związani i o tej części Polski też powstał przewodnik, o którym na pewno parę słów uda nam się powiedzieć. Podkarpackie do zobaczenia, to jest jego tytuł. Na to nasze spotkanie zapraszam i ja, i moi goście już za paręnaście minut najbliższych. A zaczniemy tę podróż po wschodzie od tego pewnie dosyć oczywistego rzeszowskiego zespołu.

kwiaty zobaczymy, drzewa też zobaczymy, no i dziwny las również może nam się uda zobaczyć, jak to u breakoutów. No, a Państwo już piszą, bo okazuje się, że jesteśmy w terenie, że tak to sobie pozwolę ująć. Pani Barbara pisze, jesteśmy w Beskidzie Niskim i w Bieszczadach, jemy fuczki i odwiedzamy Krosno. No, my też Krosno odwiedzimy, bo od tego właściwie chyba zaczniemy naszą rozmowę. Nie, a dlaczego od Krosna akurat, czyli od małego Krakowa, jak to się też mówi, ja z Krakowa jestem, więc lubię to określenie, to okaże się za parę minut. Poważnie już mówiąc, no jest o czym rozmawiać w województwie podkarpackim. Bieszczady, Beskid Niski, wspominane, Roztocze, no ale też zamki, pałace, dwory, cerkwie, pamiątki po ludziach, którzy niegdyś te tereny zamieszkiwali, a po których dziś zostały sady lub piwnice, a najczęściej jedno i drugie, i o tym też warto wiedzieć i pamiętać, i o tym także w tej naszej rozmowie opowiemy. Rude i Czarne, czyli Karolina Miller i Piotr Andruszko o Podkarpackim. Do zobaczenia, porozmawiamy już za kilka minut, a do tej naszej rozmowy Harrymont, czyli Lemon z Igorem Harbutem, rzecz jasna.

0: I zgodnie z zapowiedziami jest już z nami Karolina i Piotrek, czyli Rude i Czarne. Nic nie uległo zmianom. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, witamy.
2: Witamy serdecznie.
0: Cieszę się bardzo, że znów się spotykamy po paru miesiącach. Ostatnim razem, kiedy rozmawialiśmy, to spotkanie dotyczyło Malty, która jest wam bardzo bliska, ale nie mniej bliskie też jest wam Podkarpacie, o którym chyba wspomnieliśmy, ale jakoś tak w przelocie. No i Krosno także, z którego pochodzicie i jeśli się mylę, to mnie poprawcie, ale w którym też się poznaliście. I od tego też chciałbym zacząć, przenieść się do czasów, nie wiem, czy to nie będzie nadużycie, ale no, młodości, dzieciństwa w każdym razie. Powiedzcie, jakie jest to wasze Krosno, to Krosno ze wspomnień, jak wspominacie ten mały Kraków? No i ja tutaj mam pewien interes, bo sam pochodzę z Krakowa, więc jak słyszę mały Kraków, to oczywiście szukam go wszędzie, gdzie się tylko da. Jak to sobie wspominacie, te czasy?
1: Tu jeszcze napomkniemy, że my z Krosna wyprowadziliśmy się, zanim dotarliśmy na Martę, dotarliśmy do Krakowa i mieszkaliśmy w Krakowie 9 lat, także nam też jest i Kraków, i Krosno bardzo blisko, 10, tak. Rzeczywiście poznaliśmy się w Krośnie, oboje stąd pochodzimy, bo poznaliśmy się jeszcze jako dzieciaki w szkole muzycznej, bo oboje graliśmy na skrzypcach razem w orkiestrze. No i nasze Krosno zawsze będzie tym miejscem, gdzie serce nam mocniej bije, gdzie oczywiście są nasze korzenie, gdzie są nasi rodzice, gdzie zawsze wracamy regularnie, tak naprawdę co miesiąc, co dwa wracamy z Malty do Krosna. A ten mały Kraków można zobaczyć tak naprawdę od razu wchodząc na płytę rynku krośnieńskiego. Bo rozglądając się dookoła rynku, zobaczymy coś, co może przypominać sukiennicę. My to tutaj nazywamy podcieniami. To są takie arkady, które są tuż przed kamieniczkami otaczającymi ten nasz krośnieński rynek. No i to jest taki właśnie od razu pierwsze skojarzenie, że jest to mały Kraków, tak?
2: No i sama proporcja tak naprawdę rynku odpowiada w zasadzie temu krakowskiemu, więc jak na miasto wielkości aktualnie około 45 czy tam 48 tysięcy mieszkańców, no to ten rynek krośnieński jest naprawdę sporych rozmiarów.
1: Jest
2: i dużo
1: piękny.
2: I dużo się tam dzieje. Tak. Jest naprawdę ładny.
0: Powiedzieliście, że macie okazję wracać do Krosna regularnie. Mieliście okazję obserwować jakieś takie zmiany, które zachodzą w tej tkance miejskiej, bo to jest w ogóle ciekawe z perspektywy, wydaje mi się, miast polskich, tych nie największych, typu właśnie Kraków, Wrocław, Warszawa, ale tych nieco mniejszych wojewódzkich, jak one się bardzo zmieniają, jak pięknieją. Widzicie to w Krośnie też?
2: Jak najbardziej. Oczywiście po zmianie administracyjnej, kiedy Krosno przestało być stolicą no, mniejszego województwa, troszkę no, na znaczeniu upadło, powiedzmy, ale przez ostatnie, mogę powiedzieć śmiało, 20 lat, 15-20 lat, Krosno naprawdę zmieniło się no, nie do poznania. Mówi się, że miasta tej wielkości wyludniają się i tak, faktycznie statystyka pokazuje, że Krosno również tutaj nie odbiega za bardzo od tej reguły, gdzie jest ten odpływ młodych, którzy faktycznie wyjeżdżają na studia, później zostają w większych miastach, aczkolwiek ludzi naszego pokolenia, naszych znajomych coraz częściej też widzimy właśnie ten ruch powrotny, czyli są już zmęczeni na przykład życiem w dużych aglomeracjach miejskich i wracają do Krosna, gdzie tutaj znajdziemy naprawdę wszystko. Miasto zmieniło się nie do poznania. Jest tutaj
1: pięknie wyremontowane, mnóstwo pięknych kamieniczek, mnóstwo kwiatów, ale też okolica, bo tutaj mamy dość jednak małe miasto, które jest z każdej strony otoczone bujną zielenią. Mamy Beskid Niski, który jest na wyciągnięcie ręki. Mamy zamek, który odrzykoń, zamek Kamieniec. Mnóstwo fantastycznych miejsc, gdzie można ruszyć na wycieczki rowerowe, piesze, czy też samochodowe, więc to jest taka bardzo też fajna baza wypadowa właśnie, by odkrywać podkarpackie.
2: Także ta tkanka miejska jak najbardziej zmieniła się w przestrzeni ostatnich lat zdecydowanie na plus. My zawsze się nawet śmiejemy, że jak przyjeżdżamy z Malty, czyli dosyć zatłoczonej wyspy, czy też z większych miast tutaj polskich, ale też europejskich, że w Krośnie jest po prostu fajnie, przyjemnie, bo jedziemy sobie autem i nie ma korków. Nawet korki są tam przez pół godziny, powiedzmy, w godzinach takich popołudniowych, ale do życia jak najbardziej bardzo przyjazne miasto.
0: Bo to są te wszystkie zalety dużego miasta, to znaczy na przykład oferta kulturalna, ale bez jego wad, prawda?
1: Tak.
2: To, no chyba dobrze, bardzo dobrze to podsumowałeś, że właśnie znajdziemy to wszystko, co też znajdziemy w dużych miastach. Jest też bardzo duży potencjał tak naprawdę inwestycyjny, bo tutaj w Krośnie rozwija się bardzo dynamicznie teraz ta strefa wokół lotniska, czyli w ogóle branża lotnicza tak naprawdę. Produkowane są tu też podzespoły do samolotów, ale też ultralekkie samoloty. Dzieje się.
1: Poza tym jest mnóstwo też właśnie wydarzeń kulturalnych, których pamiętamy, że jeszcze za czasów naszych młodzieńczych nie było aż tak wiele, a teraz są różne bardzo ciekawe festiwale. Rozrasta się również festiwal zawody górskie, zawody balonowe. W tym roku zresztą we wrześniu będą Mistrzostwa Świata Balonowe w Krośnie, więc to będzie potężna impreza, która na pewno sprowadzi tutaj mnóstwo drużyn z całego świata. Już zapowiedziało się ponad 100 drużyn, więc będzie naprawdę fenomenalnie. Więc dzieje się tak naprawdę całe lato, nawet teraz na rynku jest kino pod gwiazdami, są środowe podtańcówki na rynku, otwierają się kolejne muzea bardzo ciekawe, także naprawdę nawet i kulturalnie jest tutaj co robić.
0: To Krosno, ta wasza mała ojczyzna, ale tą małą ojczyzną też jest w ogóle całe Podkarpacie, o którym za moment porozmawiamy, a zacznijmy też jeszcze od tych czasów, no, znów dziecięcych, niedziecięcych, powiedzmy wczesnej młodości. To wasze zainteresowanie podróżami, na ile ono się wzięło właśnie z podróży po województwie, po regionie, po tej małej ojczyźnie? To tak było, czy być może było w drugą stronę? To znaczy zainteresowanie regionem przyszło potem trochę?
2: Rzeczywiście w czasach szkolnych, czyli szkoła podstawowa, gimnazjum, również liceum, zazwyczaj te wycieczki szkolne, czy też nawet z rodzicami, takie typowe weekendowe wypady, to były najczęściej właśnie tutaj,
1: po regionie,
2: tak? Czyli oczywiście Bieszczady, które wtedy były troszkę mniej, można powiedzieć, turystyczne, czy trochę po prostu mniej było też tam turystów, czy też sam Beskid Niski, czyli tutaj tereny na południe od Krosna. Po prostu wyjazdy nad rzekę, wyjazdy nad Solinę, tak, szczególnie latem, więc to było takie...
1: Zaszczepienie,
2: odkrywanie. Ale wiadomo, jeżeli człowiek jest w takim wieku kilku do kilkunastu lat, no to jedzie na tą wycieczkę, cieszy się, ale czasami nie wchodzi aż zbyt głęboko w jakieś nawet historyczne kwestie, jak te tereny kiedyś mogły wyglądać. Później przyszedł taki etap właśnie, kiedy byliśmy w szkole muzycznej, że ze szkołą muzyczną podróżowaliśmy też trochę po Europie. Mieliśmy co najmniej raz w roku te takie wyjazdy koncertowe, więc to trochę tak jakby zaszczepiło w nas taką...
1: Ciekawość świata. Tego troszkę dalszego niż ten nasz najbliższy, więc zdecydowanie to zaszczepiło. No a później przyszły czasy studenckie i, no i zaczęliśmy ruszać już samodzielnie w takie podróże, ale tak naprawdę życie na Malcie, ta nasza przeprowadzka na Maltę uświadomiła nam, nazywamy to tęsknotę za ojczyzną i bardziej pozwoliła nam docenić te nasze rodzinne strony. Sami żartujemy często, że łatwiej docenić to, co się straciło właśnie wtedy, gdy się straciło. I rzeczywiście, gdy wyprowadziliśmy się na Maltę i przyjeżdżaliśmy na Podkarpacie, tutaj do naszych rodziców, do rodzin, zaczęliśmy zupełnie inaczej spoglądać na te strony z większą ciekawością, z taką tęsknotą.
2: Tak naprawdę, mieszkając na Malcie, oczywiście też biorąc taki czynny udział w różnego rodzaju promocyjnych działaniach województwa podkarpackiego, tutaj pozdrawiamy Urząd Marszałkowski województwa podkarpackiego, tak naprawdę wtedy zaczęliśmy tak w pełnej świadomości tak naprawdę odkrywać to podkarpackie i też czerpnąć z tej historii, z tej kultury, która tutaj kiedyś była i jest nadal obecna. I to było takie nasze prawdziwe zachłyśnięcie się i odkrywanie tego województwa na nowo.
0: I stąd też pewnie się częściowo przynajmniej wziął wasz przewodnik, bo jesteście autorami, to też przypomnijmy, mówiliśmy o tym, przewodnika po Malcie, ale też i po Podkarpaciu. Podkarpackie do zobaczenia to jest jego tytuł. No i w zasadzie mówi on wszystko o tym, co tam jest do zobaczenia, to powiemy w dalszej części naszej rozmowy, ale na sam początek, co jest do zobaczenia w samym przewodniku, to znaczy z czego on się składa?
1: Nasz ukłon w stronę rodzinnych stron.
2: Dokładnie.
1: Bardzo sentymentalny, pełen takich też właśnie naszych wzruszających momentów, ale też takie właśnie odkrywanie podkarpackiego z zupełnie innej strony, bo też spotykamy się często z tym, że osoby mieszkające na północy Polski, wydaje im się, że Bieszczady są już w Rzeszowie, a do Bieszczady to jeszcze kawał drogi z Rzeszowa. Zapomina się też często o tym, że na Podkarpackim mamy Roztocze, mały fragment, ale przepiękny i bardzo dziki. że jest ten Beskid Niski pełen niesamowitych cerkwi drewnianych, śladów łemkowskich, że mamy krainę Rzeszów z Sanem, że mamy Dolinę Sanu i Wisły, gdzie można pływać kajakami. Więc to nie są tylko właśnie Bieszczady, bo bardzo często w większości się tak naprawdę Podkarpackie kojarzy z Bieszczadami, a tutaj jest znacznie, znacznie więcej. Takie dziedzictwo kulturowe, o którym też bardzo dużo przewodników mówimy, bo mamy i dawnych Łemków, i właśnie mnóstwo cerkwi, i kwestie historyczne, gdzie mieszkali tutaj u nas tak naprawdę Rusini, tak, czy Ukraińcy. Wpływy, które są widoczne tak naprawdę po dziś dzień i tymi śladami wędrujemy wspólnie, odkrywając Podkarpackie z zupełnie innej perspektywy.
2: Czyli znajdziemy tu naprawdę taki bardzo duży przekrój różnego rodzaju atrakcji turystycznych, ale nie także i tych nieturystycznych, z taką nutą właśnie tego historycznego podłoża, dlaczego dzisiaj ten region wygląda tak, a nie inaczej.
1: By ktoś mógł odkryć Podkarpackie głębiej, mocniej, piękniej.
2: I zakochać się po prostu.
0: To i my spróbujemy za moment się zakochać w Podkarpaciu, zobaczyć je, odkryć. Przypomnę tylko, że dziś gościmy Rudę i Czarne, czyli Karolinę i Piotrka. Do naszej rozmowy wracamy za parę minut.

0: Skończyliśmy na tym odkrywaniu województwa podkarpackiego na waszym przewodniku Podkarpacie. Do zobaczenia. To zacznijmy w takim razie od tę drugą część naszej rozmowy, od takiego pytania bardzo szerokiego, krótkiego, ale podejrzewam, że też niełatwego, jeśli chodzi o udzielenie na niego odpowiedzi. To znaczy, no właśnie, co zobaczyć waszym zdaniem najbardziej warto w województwie, bo do zobaczenia jest masa rzeczy. Mówiliście o Bieszczadach, które na ogół są przecież kojarzone właśnie z tym regionem. No ale mamy też piękny Beskid Niski i mamy też Roztocze, które częściowo leży właśnie w tym województwie. Plany mogą być różne, dwudniowe, pięcio, siedmiodniowe. Oczywiście wiadomo, im więcej tego czasu mamy, to pewnie tym lepiej, ale waszym zdaniem jak najlepiej jest rozpocząć tę przygodę z Podkarpackim, żeby, no mówiąc wprost, zakochać się i jeszcze w przyszłości tam wrócić, jak myślicie?
1: Tworząc ten przewodnik, też podeszliśmy do tego tematu właśnie w ten sposób, żeby nie tyle może te Bieszczady potraktować trochę po macoszemu, ale właśnie, żeby trochę zmienić to myślenie, że to nie tylko Bieszczady są w tym województwie podkarpackim, więc przewodnik też jest podzielony na takich 5 krain turystycznych. Nie jest to nasz podział, to jest taki podział, który został trochę
2: stworzony pod turystykę.
1: Stworzony na potrzeby turystyki, właśnie po to, żeby te inne krainy, bo to w ogóle nie są krainy tak naprawdę geograficzne, tylko bardziej takie stworzone troszkę sztucznie, można by powiedzieć, pod kątem turystycznym, właśnie żeby uświadomić tego turystę, tego przyjezdnego, ale także mieszkańców tak naprawdę województwa podkarpackiego o tym, co można zobaczyć w danym regionie województwa podkarpackiego. Tych miejsc jest naprawdę cała masa. Jeżeli ktoś nas w ogóle pyta, co zobaczyć na Podkarpaciu, czy tam w województwie podkarpackim, bo Podkarpacie to troszkę
2: też
1: tłumaczymy.
0: No właśnie, tak mieszamy to trochę.
1: Często tak się mówi potocznie, my też często się na tym sami łapiemy, to my zawsze z taką, prosto z serca będziemy oczywiście polecać tutaj Beskid Niski i szczególnie właśnie nasze rodzinne Krosno, które słynie też z wielu historycznych rzeczy, ale także między innymi z bardzo znanych fabryki Huty Szkła, która dzisiaj ma też swoje takie centrum reprezentacyjne na Krośnieńskim Rynku, gdzie jest Centrum Dziedzictwa Szkła i tutaj jest atrakcja dla rodzin z dziećmi, ale także dla dorosłych, którzy mogą sobie spróbować zobaczyć w ogóle, jak wygląda produkcja szkła, spróbować sami wydmuchać szkło i cała masa dodatkowych atrakcji wokół Krosna.
2: Dlatego my zawsze polecamy skupić się na części każdej z tych krain, bo da się je fantastycznie połączyć w całość, czyli nie ruszamy tylko i wyłącznie w Bieszczady, nie ruszamy tylko i wyłącznie w Beskid Niski, bo tutaj fenomenalnie można poprowadzić te wycieczki, łącząc każdą z tych krain, gdzie ta historia się ze sobą miesza, gdzie ze sobą się łączy i to wszystko nabiera ogromnego sensu, dlatego też w naszym przewodniku stworzyliśmy takie gotowe plany wycieczek kilkudniowych, żeby troszkę z każdej krainy zaznać, troszkę przyrody, ale też i zabytków, i historii. A mówiąc o Bieszczadach, jeżeli mamy się tutaj właśnie też wypowiedzieć o Bieszczadach, to dla nas zawsze miejscem, które zawsze będziemy polecać, jest wędrówka śladem dawnych bieszczadzkich wiosek, bo wszyscy w Bieszczady ruszają na tą Połoninę Wytlińską, która jest przepiękna, czy Caryńską.
1: Czy Tarnicę.
2: Czy Tarnicę, tak, ale warto uświadomić sobie, że niegdyś Bieszczady były jednym z najgęściej zaludnionych terenów w całej Polsce i do dzisiaj pośród gąszczu roślinności dzikiej, która tak naprawdę, ta roślinność w Bieszczadach jest wtórna, bo niegdyś to były pastwiska i mnóstwo domów, wiosek. Dzisiaj można znaleźć ślady tych dawnych mieszkańców, fundamenty, cerkwie, sady, które gdzieś wydają się pośród wzgórz i pagórków, a tak naprawdę to są właśnie ślady dawnych mieszkańców.
1: Tak naprawdę właśnie mając na uwadze tą historię, która tutaj kiedyś mieszkańców, którzy tutaj kiedyś mieszkali na tych terenach, można dopiero zrozumieć, czym są tak naprawdę Bieszczady. Bo to nie tylko szlaki turystyczne, ale właśnie cała ta
2: dziedzictwo.
1: Tak, oczywiście wokół Rzeszowa jest też taki, w naszym przewodniku opisujemy region, kraina Rzeszów. I tutaj też jest cała masa rzeczy do zobaczenia wokół samego Rzeszowa, czyli stolicy województwa podkarpackiego. Roztocze, o którym już wspomnieliśmy. Przepiękne miejsca, naprawdę poza taką turystyką i na turystykę rowerową, ale także kamperową.
2: Tak naprawdę moglibyśmy godzinami odpowiadać na to pytanie i nie byłoby końca, bo uważamy, że naprawdę Podkarpackie jest pełne niesamowitych historii i miejsc. Trudno odpowiedzieć na to pytanie tak jednym zdaniu.
0: A powiedzcie, czy z waszej perspektywy to województwo, czy cały ten region, on może nie jest wykorzystywany tak, powiedzmy, turystycznie z różnych powodów, jak, no nie wiem, inne, no już nie wspominając o północy Polski, ale nawet południu, ale czy spodziewacie się, że on doczeka się takiej uwagi, na jaką zasługuje? Czy być może ja się mylę, on jest przeciwnie właśnie odwiedzany bardzo szeroko turystycznie i chętnie ludzie tam wyjeżdżają?
2: Nie powiedzielibyśmy, że jest tak szeroko odwiedzane, jak na przykład Tatry czy Zakopane. Mm-hmm. I jeśli mamy być szczerze, to wolelibyśmy, żeby w tym kierunku
0: żeby tak
2: to nie
0: zostało.
2: Poszło, bo jednak tak, żeby tak zostało może delikatnie więcej tych turystów, bo Podkarpackie wygrywa tym, że ma tą właśnie swoją kameralną atmosferę, tą autentyczność, która nie została jeszcze skomercjalizowana. I absolutnie chcielibyśmy, żeby przyjeżdżali tutaj turyści, ale żeby to byli turyści świadomi, pełni szacunku, którzy przyjeżdżają tutaj bardziej, by się wyciszyć, by odkryć to miejsce, a nie po to, by tutaj powstawały hotelowe molochy i cała komercyjna otoczka. Więc myślę, że bardziej w tym kierunku, nawet tak marketingowo, wiele organizacji czy firm podchodzi, żeby przyciągnąć właśnie tych turystów świadomych, którzy chcą czerpać z tego miejsca właśnie tak z szacunkiem i ze świadomością.
1: Też właśnie polecamy takim osobom, żeby często zatrzymały się już zaraz za granicą województwa podkarpackiego, gdzie jest przepiękna też dolina, taki region, dolina Wisły, Sanu i Wisły, tak naprawdę, czyli przejeżdżamy, można przejechać bardzo pięknymi, malowniczymi ścieżkami rowerowymi, czy też nawet po prostu są trasy, które można pokonać autem, bardzo spokojne, bardzo kameralne, oddalone od zabudowań, gdzie można po prostu się zatrzymać, zjeść sobie coś przy altanie, spłynąć też kajakiem i po prostu cieszyć się właśnie tym, że jesteśmy na uboczu i te Bieszczady dopiero przed nami. A może się okazać, że jak dojdziemy w Bieszczady, to może być tam tłoczno, więc warto sobie też nawet jadąc w te Bieszczady zarezerwować dzień lub dwa właśnie, żeby zaznać tego podkarpackiego po drodze.
0: No właśnie, a z waszej perspektywy i w waszej ocenie ta infrastruktura turystyczna, ale nastawiona nie na tych, którzy jadą w to jedno konkretne miejsce, pewnie najbardziej znane, ale tych, którzy cenią sobie taką podróż świadomą, też z uwzględnieniem kontekstu i historycznego, i kulturowego. O tej historii mówiliśmy, o pustych wsiach, po których już prawie nic poza piwnicami i sadami nie pozostało. Infrastruktura też jest gotowa na takich turystów. Słowem, czy to jest region, po którym się dobrze podróżuje?
2: Zdecydowanie tak. Widzimy też w ostatnich latach, jak wiele się w tej kwestii zmieniło. Też mamy wrażenie, że troszkę się to zaczęło bardziej rozwijać w czasie COVID-u, w czasie pandemii. Mhm. Zaczęły powstawać bardzo fajne glampingi i takie miejsca, gdzie można nocować w bliskości przyrody, czego jeszcze 5-6 lat temu nie widzieliśmy tak wiele. Teraz jest tego sporo. To są takie gdzieś małe domki w lesie, takie ciekawe, nie wiem, jurty nad rzeką.
1: Agroturystyki
2: blisko przyrody.
1: Mamy do czynienia po prostu z właścicielami, którzy są na miejscu, często chcą z nami usiąść, porozmawiać, opowiedzieć o tym, co tu stworzyli na miejscu, ale też o historii, często swoich przodków. Są to też często osoby przyjezdne tak naprawdę, które stwierdziły, że no już mają dość życia w dużej aglomeracji.
2: Rzucimy gdzieś wszystko i ruszamy w Podkarpackie, bo nie powiemy tylko Bieszczady.
1: Nie, Bieszczady, ale ta infrastruktura jest naprawdę, już powiedziałbym, na bardzo dobrym poziomie. Jest całkiem sporo też miejsc właśnie pod kampery, które zrobiły się też bardzo modne i bardzo popularne, i ten styl podróży kamperem też teraz jest bardzo widoczny.
2: Tak, kilka lat temu pojawiły się różne wiaty, altany, nowe tablice informacyjne, dużo też takich ciekawych, interaktywnych rozwiązań, na przykład tablice z kodami QR, pod którymi się kryje historia danego miejsca. Wyremontowano mnóstwo bardzo ciekawych muzeów, obiektów takich właśnie muzealnych, więc w ciągu ostatnich lat sporo się zmieniło, aczkolwiek widzimy właśnie, że jest tutaj mocny nacisk na tą naszą bliskość przyrody.
1: I restauratorzy także też sobie zdają z tego sprawę, że ludzie przyjeżdżając, turyści przyjeżdżając tutaj do województwa podkarpackiego, chcą też spróbować lokalnego jedzenia, niekoniecznie włoskiej pizzy,
2: czy burger.
1: Więc też starają się w swojej ofercie mieć chociaż jakieś kilka lokalnych dań. No proziaki to jest chyba taki najbardziej, że tak powiem, no część gastronomii, która tutaj związana jest jakby czy tam z którego podkarpackie słynie, ale oczywiście to nie są tylko proziaki, bo jest dużo innych.
2: Czarniki, coraz więcej pojawia się też takich dań kuchni łemkowskich, których jeszcze w ogóle nie widzieliśmy kilka lat temu w ofertach restauracji, więc rzeczywiście powoli kładzie się nacisk również na to właśnie dziedzictwo, również właśnie w obiektach gastronomii i to się ceni, mamy nadzieję, że dzięki temu właśnie to dziedzictwo historyczne, kulturowe przetrwa również w kulinariach, bo to jest jednak bardzo ważna część każdej podróży.
1: A dzisiejszy turysta też coraz bardziej właśnie taką autentyczność miejsc docenia.
0: Czyli słowem podkarpackie do zobaczenia i do zjedzenia, to tak żartobliwie nawiązując do tytułu waszego przewodnika, który warto przeczytać, ale co jeszcze bardziej warto zrobić, to po prostu się tam wybrać. Bardzo wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za ten kawałek Polski, który nam pokazaliście. Być może zachęci to kogoś, nakłoni do odwiedzenia tej akurat części kraju. Karolina i Piotr, autorzy bloga Rude i Czarne, bardzo wam dziękuję za tę naszą dzisiejszą rozmowę.
2: Bardzo dziękujemy i oczywiście serdecznie. Podkarpackie.
1: Do zobaczenia.

0: dalej niż północ.
1: Być może Państwo już zorientowali się, że tej naszej rozmowie z Karoliną i Piotrkiem towarzyszyły i zespoły, i muzycy, artystki związani w jakiś sposób z województwem podkarpackim. No ale ta opowieść byłaby niekompletna bez Desperado. Tomasz Stańko urodził się w Rzeszowie 11 lipca, czyli za tydzień dokładnie, nawet niecały, obchodziłby 82. urodziny.

Zmarł w Warszawie, ale urodził się w Rzeszowie. Tomasz Stańko. I korzystając z tej okazji polecam Państwu uwadze toast dla Tomasza Stańko. To już taka tradycja od paru lat. 11 lipca w Rzeszowie, a 12 w Warszawie w jego mieszkaniu pracowni przy ulicy Rozbrat. Miałem tam okazję kiedyś być. Bardzo Państwa uwadze to wydarzenie polecam. I pięknie już dziękujemy za dziś. Grzegorz Muranowicz, Maria Zamachowska, Jan Janczy i na koniec jeszcze jedna osoba z Rzeszowa.

0: Jest 18:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Zaczynamy od 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Na Brooklynie doszło do strzelaniny, w której rannych zostało 8 osób, w tym 4 dzieci. Najmłodsza z ofiar ma zaledwie 6 lat. Do zdarzenia doszło późnym wieczorem na Coney Island. Sprawca lub sprawcy otworzyli ogień w stronę świętującego tłumu. Ranne dzieci trafiły do szpitali. W stanie krytycznym jest 21-letnia kobieta postrzelona w klatkę piersiową. Policja zabezpieczyła na miejscu broń palną, a napastnicy wciąż są na wolności. Wracamy do Polski. Tutaj zakończyła się obława w województwie świętokrzyskim. Policjanci zatrzymali dziś rano 65-latka, który był poszukiwany w związku ze śmiercią swojej żony w podkieleckim Borkowie. Ciało 64-letniej kobiety znaleziono w piątek po południu. Wstępne ustalenia śledczych i przeprowadzona sekcja zwłok wskazują, że do jej zgonu przyczyniły się osoby trzecie. Mąż kobiety uciekł z domu. Po zatrzymaniu stan zdrowia mężczyzny wymagał pomocy medycznej i przewiezienia go do szpitala.
1: Mężczyzna był wyraźnie zaskoczony tym, że spotkały policjantów i nie stawiał oporu. Ciężko jest powiedzieć, jak się dalej ta cała sytuacja potoczy z tego względu, że wszystko zależy od stanu zdrowia, w jakim będzie mężczyzna. On jest teraz w placówce służby zdrowia pod nadzorem policjantów.
0: Mówiła TVP Info podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. W trwających od piątku poszukiwaniach brało udział ponad 200 funkcjonariuszy, śmigłowiec, drony oraz psy tropiące. W Warszawie rozpoczął się 67. sezon koncertów chopinowskich. Tegoroczna inauguracja w Łazienkach Królewskich miała wyjątkowy charakter, ponieważ połączono ją z obchodami setnej rocznicy odsłonięcia słynnego pomnika kompozytora. Podczas dzisiejszego otwarcia licznie zgromadzona publiczność mogła usłyszeć nie tylko recitale fortepianowe, ale również poezję Leopolda Staffa w interpretacji Krzysztofa Gosztyły. Wyjątkowym punktem programu był występ światowej sławy sopranistki Aleksandry Kurzak, która wykonała pieśni Chopina.
2: Sam Chopin nie bardzo kochał swoje pieśni, kazał je spalić. Na szczęście go nie posłuchano i do dzisiaj mamy te piękne miniaturki, które naprawdę są prześliczne i niektóre bardzo patriotyczne, niektóre bardzo zwiewne, ulotne, takie szelmowskie powiedziałabym.
0: Mówiła Telewizji Polskiej śpiewaczka. Na scenie pod pomnikiem zaprezentowali się także znani pianiści Piotr Aleksiewicz oraz Jakub Kuszlik. Muzyka genialnego polskiego kompozytora będzie rozbrzmiewać w Łazienkach w każdą letnią niedzielę aż do końca września. To był serwis Radia Nowy Świat.

O, jaki komentarz na rozpoczęcie audycji Maciek napisał. No więc widziałem Huberta na openerze i stwierdzam, że to sztos. Ku cieszy moich córek nastolatek. Aż chce mi się powiedzieć, a nie mówiłem. Był kiedyś gościem audycji nie tylko hip-hop Hubert, szanowny przy okazji premiery poprzedniego albumu Kolorowe Domy. No a teraz powraca

0: miłośnikami. Niech będzie. Styl bycia Włóczykija dalej jest obecny i manifestowany na tym albumie. Jeżeli komuś od 2024 roku, czyli właśnie od premiery Kolorowych Domów, zrobiło się tęskno za klimatem jego muzyki, no to mamy 10 nowych utworów. Choć ja tak mówię, że to jest Hubert, którego znamy, ale są też nowe rejony muzyczne, w które wchodzi. Beat do ostatniego utworu na płycie to jest jakiś kosmos. Proszę posłuchać.
1: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.

trasie całą zimę, będę w trasie całą wiosnę. To pojebany przywilej, być tutaj chociaż na chwilę. Nawet jeśli wyjdę z domu, dom ze mnie nie. Pochowałem brata, stopniał ostatni śnieg. Się zobowiązałem zadbać o prawy brzeg. Do czasu aż znowu spotkamy się gdzieś na szczycie góry. Gdzieś na szczycie góry.

Hubercie na Openerze, to może dać znać, jak było. Mailowo na adres mateusz.andruszkiewicz@nowyświat.online. Ja a priori wysyłam zazdrość, bo nie było mnie. Miałem okazję słyszeć Huberta na żywo, ale jeszcze przy poprzednich okolicznościach muzycznych. Mam nadzieję, że i z tą nową płytą uda mi się gdzieś złapać Huberta z kropką na końcu. Aha, bo ja się nie przedstawiłem. Mateusz Andruszkiewicz i Grzegorz Moranowicz. Jesteśmy tu do 19 razem z Państwem i robimy dzisiaj selekcję nowości przede wszystkim. Bardzo letnią płytę wydała pochodząca z Rotterdamu wokalistka związana z wytwórnią Drake'a OVO Sound. Gdzieś w notce prasowej widziałem określenie pierwsza dama wytwórni Drake'a. No wiadomo, że chodzi o Naomi Sharon. Wiele razy ją grałem. Niezwykle zmysłowy, uwodzicielski wokal, ale też cały wizerunek, który tworzy jakąś taką kompletną całość z jej muzyką, którą podziwialiśmy właśnie przy okazji jej debiutanckiego albumu Obsidian i przy kolejnych mniejszych wydawnictwach też, bo takie się pojawiały. Trochę się pozmieniało od tego czasu. Jej zasięgi bardzo urosły. Miała okazję otwierać koncerty Doja Cat na jej tegorocznej europejskiej trasie koncertowej, no a teraz ma zaplanowaną trasę solową na jesieni właśnie z albumem No Sleep in Paradise, więc przy wydaniu studyjnym tej muzyki dzisiaj się zatrzymamy na chwilę.

nie wiem, co tu się dzieje. Szukałem trochę bardziej słonecznych numerów dziś do playlisty, a w studio przy Ostrej na zewnątrz zaczęło padać. Może to właśnie na zasadzie odwrotności. Jakbym wybrał smutę, to świeciłoby słońce. Pomyślę nad tym, jak nie przestanie. Na razie plan jest taki, że sprawdzamy nowości. Ja Naomi Sharon, tę nowość, która mam poczucie, że jest czymś, co już słyszałem w dużej części. No Sleep in Paradise jest może trochę odważniejszym albumem niż jej debiutancka płyta Obsidian. Na pewno jest bardziej popowy, trochę bardziej imprezowy i skrywa w sobie mniej tajemnicy niż wspomniany debiut. Ma to swój urok, choć nie wiem, czy generuje tak samo wielki zachwyt. Na pewno Naomi pisze bardzo wprost, śpiewa prosto z serca i w programie dziś pojawia się po raz drugi.

No i tak właśnie brzmi nowa płyta Naomi Sharon. No Sleep in Paradise. Tak mówię o tej zmysłowości w muzyce, w teledyskach też bardzo dużo jest tej zawarte. Jeżeli ktoś będzie miał wolną chwilę, to można sobie zobaczyć, jak ta płyta wygląda w obrazku ze wszystkimi choreografiami wspomnianej wokalistki. To jeszcze a propos Drake'a, bo mówiłem, że z OVO Sound jest to artystka. Kiedyś na płycie More Life Drake miał taki pomysł, żeby połączyć brzmienie Londynu z Afrobeatem. Mieliśmy tam gościnne występy brytyjskich artystów, jak Sampha czy Georgia Smith, i to ją mam na myśli, i utwór Get It Together. Wspominam to dlatego, że dostaliśmy nowy singiel od Georgia Smith. No i nie jest to nowy kierunek w jej dorobku, bo jak wspomniałem, było to Get It Together, gdzie sięga właśnie po afrobeatowe klimaty. I chyba jest jej po drodze z tym rodzajem brzmienia, bo na nowym singlu Alive zaprosiła do współpracy nigeryjskiego wokalistę Wizkida. Wyszedł im z tego bardzo letni, gorący, taneczny numer. Aha, ja już zagrzmiało. To chyba moment, żeby grać.

Czytamy wiadomość od Mateusza. Dzięki, Mateusz. A propos tego deszczu, co tu pada za oknami, że to podobno się klimat robi, jak słychać, jak pada na antenie. Z kolei Grzegorz mi polecił, żeby zamknąć okno, żeby to nie grzmiało. Tak więc zdania są podzielone. Otworzyć czy zamknąć, to już zostawiam do Państwa ewentualnego głosowania. Dzięki bardzo za wiadomość. Wracając do muzyki. Trochę zmian wydawniczych wydarzyło się niedawno u Lakiego Deja. Bardzo dziwnie brzmi to w deklinacji. Zmienił dużą wytwórnię na dużą wytwórnię, więc chyba trzeba powiedzieć, że to duża zmiana. Muzyk R&B, trochę też popowy, czasami bardzo, czasami też nie. Nagrodzone Grammy kilka lat temu za najlepszy album w kategorii progresywne R&B jednak. Wydaje nowości o tym, żeby się nie śpieszyć w całkiem jednak żywym utworze. Tak śpiewa Nowhere Fast.

Dobra, na razie okno zostaje zamknięte. Zobaczymy, jaki będzie dalszy rozwój wydarzeń. Bardzo mi się podoba kierunek, w jakim z ostatnimi singlami zmierza Jeff Darko. To jest ten artysta, którego, jak zapowiadałem do tej pory, to mogłem się posiłkować taką bardzo wygodną etykietą psychedelic gospel, bo tak sam podpisywał swoją muzykę. Jego nowa płyta będzie nosiła nazwę nie z gospelem, bynajmniej Heavy Water Blues. Choć w istocie blues nie jest pierwszą myślą, którą ma się w głowie po odpaleniu Find the Words, czyli właśnie jego najnowszego utworu. Pulsujące, pięknie wyśpiewane, pełne soulu i miłości nagranie i groove'u też. Groove'u, którego uświadczyć mogliśmy w starszych nagraniach Chanela Tressa. Mam takie skojarzenie z tą różnicą, że bas i stopa nie są aż tak wyeksponowane jak u wspomnianego producenta. Jeff Darko jest trochę bardziej powściągliwy produkcyjnie, w sensie takiego house'owego feelingu. Chanel jest trochę bardziej taneczny, a nowy Jeff nie wiem, czy mniej taneczny, może mniej temperamentny, za chwilę sami Państwo usłyszą. Natomiast w tym numerze wciąż słychać sporą rozmaitość brzmieniową. Jest sekcja smyczkowa, jest saksofon, jest gitara elektryczna, jest niski wokal gdzieś między partiami śpiewanymi, w partiach mówionych. Dużo dobrego się tu dzieje pod spodem.

początku spotkania mówiłem, że można się było stęsknić za Hubertem po 2 latach oczekiwania na jego nową płytę. Trochę bardziej można się było stęsknić za duetem Children of Zeus. Panowie na kilka dobrych lat nam przepadli. Ich ostatni album, jaki wydali, to było Balance w 2021 roku. Składy z Manchesteru, rap i soul w najlepszym wydaniu tej kombinacji. Muzyka, przy której można mieć wrażenie, że panowie wszystko mogą, nic nie muszą, co nie oznacza, że im nie zależy, żeby była jasność, bo wydali nowy kawałek i w zapowiedzi nowego od 5 lat singla czytaliśmy, że We Didn't Roam to idealna ścieżka dźwiękowa do mglistych letnich nocy, które nas czekają. Dzięki niej natychmiast wybaczysz najlepszemu duetowi soulowemu z Manchesteru ich 5-letnią przerwę w tworzeniu muzyki. Ja wybaczyłem, państwo też teraz będą mieli okazję się przekonać.

W ciągu 5 lat może się pozmieniać naprawdę dużo, ale na szczęście nie dotyczy to Children of Zeus. Przy muzyce tego duetu cały czas się można rozpływać, podobnie jak to było w 2021 na płycie Balance. W jednym z wywiadów neosoulowa, jak się zwykło ją określać, wokalistka Jay Gray, zapytana o momenty w jej karierze, z których jest najbardziej dumna, odpowiedziała, że na pewno był to moment, gdy została samplowana przez Madliba, gdy Questlove próbował wymówić jej pseudonim, prezentując jej muzykę, gdy zobaczyła komunikat, Billie Eilish wysłała ci wiadomość, gdy próbowała przedstawić się Stormzy'emu, a ten odpowiedział, że przecież się znam, jesteś Jay Gray. No i dziś pewnie powiedziałaby jeszcze o współpracy z Baxterem Dureem, bo to jest przed paru lat wywiad. No a jak radzi sobie jako solowa artystka? Poza wszystkimi współpracami, o których wspomniałem, można sprawdzić w jej najnowszym utworze, bo nieustająco podrzuca nam kolejne single. Pedigree to najnowszy z nich.

0: option that you see.
1: Z tą wiadomością od Billie Eilish to oczywiście nie bez powodu, bo Jay Gray miała okazję supportować ją na europejskiej trasie koncertowej Billie. Ale zamykamy rozdział z jej muzyką w tym programie. Jeszcze kilka wersów rymowanych na ładnym samplu od pana z Detroit.

Black Milk to był za nami. Trochę dzisiaj było o muzyce z pogranicza R&B i Afrobeats, przy wzmiance o George Smith. Jest jeszcze jeden artysta, który bardzo polubił się z tym nurtem muzycznym. W tej odsłonie słyszeliśmy się z nim do tej pory, gdy przynosiłem go do audycji. Nazywa się J.O. Nie będzie to niespodzianką, jak powiem, że też pochodzi z Londynu. No i J.O., podobnie jak niegdyś Gil Scott Heron, czy nie tak dawno Tyler, the Creator, postanowił swój katalog poszerzyć od tytułu I'll Take Care of You.

Nie, żebym jakoś się bardzo uwziął dzisiaj na ten Londyn, ale jakoś tak wyszło, że często tak wychodzi, że sporo londyńskich artystów trafia do selekcji. Prężnie rozwijająca się kariera artystki doczekała się kolejnego rozdziału. Chodzi o Nia Smith. Grała na Glastonbury, All Points East. Była nominowana do nagrody Mobile Music of Black Origin w kategorii Best Newcomer. Była nominowana jako wschodząca gwiazda przy nagrodach Ivor Novello. No a teraz przyszedł czas na jej drugie w dorobku wydawnictwo Payback is a Dog. Ta płyta miała premierę 26 czerwca. 7 numerów od niej, od roztańczonych po te bardziej rozkołysane. Przy tej drugiej kategorii dzisiaj się zatrzymamy.

fragment nowej Nini Smith. Kończymy dzisiejsze spotkanie. Dzięki piękne za wszystkie wiadomości i za całą aktywność podczas programu Niedrogo Hip Hop wróci za tydzień po 18. My się słyszymy jutro po 6. Mateusz Andruszkiewicz, Grzegorz Moranowicz. Dzięki piękne za wspólną godzinę i do usłyszenia.

Ta wiadomość dotyczy mapy i kalendarza, bo już teraz zapraszamy do wspólnego świętowania naszych 6 urodzin, które jak zawsze obchodzimy 10 lipca, w tym roku jest to piątek. Spotykamy się w leżących niemal w samym środku Polski Brzezinach, gdzie rozpoczniemy obchody o godzinie 16 specjalnym wydaniem audycji Nowy Świat po południu. Po godzinie 20 rozpocznie się koncert zatytułowany Koktajl Urodzinowy, w którym usłyszymy piosenki z repertuaru Zbigniewa Zamachowskiego, zaśpiewane przez niego samego, a towarzyszyć mu będą Zuzanna Iłenda i ja, Maria Zamachowska. Uwaga, koncert nie będzie transmitowany na antenie. Po koncercie zapraszamy na potańcówkę w świetle księżyca i to nie koniec urodzinowych atrakcji. Więcej informacji w kolejnych godzinach, choć i tak najważniejsze, że widzimy się 10 lipca w Brzezinach.

0: Minęła 19:00, to Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Większość Polaków uważa, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powinien podać się do dymisji. Takie są wyniki najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzonego po wybuchu afery wokół Szpitala Południowego. Za odejściem włodarza stolicy opowiada się ponad 51% ankietowanych, przeciwnego zdania jest 41%. Żądanie dymisji dominuje wśród wyborców opozycji, ale popiera je także 60% osób niezdeklarowanych politycznie. Sprawa ma związek ze skandalami w miejskiej placówce. Premier Donald Tusk chce pilnych rekomendacji w sprawie ochrony zdrowia i stawia ultimatum.
1: Kwestia miejsc, saloniku VIP. Zeszytów, a więc omijania kolejek, milionerów, którzy zarabiają te miliony w sposób albo niezgodny z prawem, jest to w ogóle poza dyskusją, albo z nadużywaniem systemu. To musi się skończyć. To są tylko te trzy główne tematy i jeśli do wtorku nie otrzymam satysfakcjonujących rekomendacji precyzyjnych, to w środę podejmę odpowiednie decyzje, także personalne.
0: Władze Warszawy do tej pory nie odniosły się oficjalnie do wyników tego sondażu. Zmieniamy temat. Populistyczno-prawicowa alternatywa dla Niemiec, czyli AfD, ogłasza pełną gotowość do przejęcia władzy w tegorocznych wyborach regionalnych. Na zakończonym dziś zjeździe w Erfurcie współprzewodnicząca ugrupowania Alice Weidel podkreśliła, że AfD narzuca dziś rytm niemieckiej polityce.
2: Mówię do partii opozycyjnych, które podsycają wobec nas nienawiść i do tych, którzy wywołują zamieszanie tuż za progiem. Nie zdołacie nas złamać, wręcz przeciwnie, stajemy się coraz silniejsi i liczniejsi.
0: Mówiła współprzewodnicząca AfD, tłumaczenie TVP Info. Zjazd potwierdził, że partia nie zamierza łagodzić kursu i podtrzymuje postulat masowych deportacji migrantów. Obradom towarzyszyły manifestacje. Wokół hal kongresowych według szacunków policji protestowało ponad 30 tysięcy przeciwników skrajnej prawicy, którzy czasowo zablokowali nawet pobliską autostradę. Kolejne wybory regionalne w Niemczech zaplanowano już na jesień tego roku. A na koniec sport. Hubert Hurkacz walczy o awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego Wimbledonu. Najlepszy polski tenisista, który jest już ostatnim naszym reprezentantem w turniejach singlowych, mierzy się z Niemcem Janem Lenardem Struffem. Spotkanie rozpoczęło się z opóźnieniem z powodu przedłużającego się na tym samym korcie meczu czeskich tenisistek. W dotychczasowej historii spotkań Hurkacza ze Struffem bilans wynosi 2-2, dlatego eksperci spodziewają się zaciętego pojedynku. I tak właśnie jest, bo w tej chwili zakończył się drugi set, który wygrał Niemiec, natomiast pierwszy tutaj z przewagą dla Polaka. I do tematu będziemy jeszcze wracać w następnych serwisach. To był serwis Radio Nowy Świat.
3: Dobry wieczór, z tej strony Maria Lengren, a za chwilę przed Państwem osobliwości.
4: Osobliwości.
3: Drodzy Państwo, lato w pełni, świat płonie, a w naszym bezpośrednim otoczeniu na zmianie. Skwierczenie topniejącego na słońcu asfaltu, westchnienia topniejących rozumów, ale przede wszystkim coś, co wypełnia lato, nasze bez ustanku bzyczenie, pełzanie, kąsanie. Lipcowy odcinek osobliwości minie nam wśród zachwytów nad królestwem owadów. Uznałam, że nie ma bardziej uniwersalnego dla wszystkich słuchaczy wakacyjnego tematu niż robactwo wszelakie, takie, które wypełnia różne dzieła popkultury, ale nie tylko, też to prawdziwe. Ja osobiście i wiem już z komunikacji z Państwem w internecie, w tak zwanych mediach społecznościowych, że nie tylko ja, robactwem się fascynują, niekoniecznie patrząc przez palce. Może uda mi się więcej z Państwa namówić do tego, żeby pokochać robale. A zaczniemy od rozbujania się numerem z 1957 roku Miltona Allena, Don't Bug Me Baby.

Don't bug me baby, to znaczy po prostu nie wkurzaj mnie mała, ale jedną z moich najbardziej perwersyjnych przyjemności w nauce języków jest traktowanie różnych powiedzonek i idiomów dosłownie. No nie zrobalaj mnie w mojej głowie brzmi dużo ciekawie. Natomiast wracając do tematu robali już nieumownie, a faktycznie, muszę przyznać, że jedną z rzeczy, która mnie skłoniła do takiego tematu dziś, była powieść, z którą właściwie przebrnęłam bardziej niż ją przeczytałam ostatnio. Powieść nie do końca świetna, powiedziałabym nawet, że niedobra, ale i tak uznałam, że to jest cenna osobliwość i godna polecenia. W ogóle polecam zapoznać się z materiałem BBC, który zrealizował z Alanem Moorem, znanym scenarzystą komiksowym i pisarzem, ten właśnie kanał. On tam opowiada o tym, dlaczego warto jest czytać złe książki, że to jest fenomenalne źródło inspiracji, przez jakby nie grozi nam tutaj plagiat bezpośredni, możemy samym konceptem się zainspirować, zahaczyć o niego i dalej i on może świetnie funkcjonować w naszej głowie. I tak było właśnie z powieścią Kobieta, która kochała owady, Sally Ahawy w moim przypadku. Powieść ma fascynujący setting, czyli ogólnie

się swojej pasji. W tym przypadku to jest pasja najpierw badania i rysowania owadów, a potem zdaje się, że ta postać żyje 300 lat, cały czas przekracza kolejne wieki, na początku rysuje, maluje, potem nagle jeździ po świecie, co dla tej 16-17 wiecznej Marii Merian raczej byłoby niemożliwe, żeby dotrzeć do Japonii na przykład, a na samym końcu już wręcz fotografuje, także no, dużo się tutaj dzieje, te przeskoki przez wieki są takie trochę niejasne, ale powieść oprócz tego, że wypełniają świetne opowieści o owadach, niesamowite naprawdę dane o nich, jak na przykład to, że gdyby pająki zniknęły z powierzchni Ziemi w sekundę, to całą naszą planetę raz, dwa by trafił szlak, bo po prostu bez pająków pokrylibyśmy się taką warstwą owadów, żebyśmy już spod niej nie wypełzili w przeciągu kilku dób zaledwie. Ma też taką w sobie ciężką, dosyć czarującą melancholię, no i przemierza Europę i Azję, więc powiedziałabym, dobre wakacyjne czytadło, naprawdę można się w nim tak zatopić, czytać sobie na raty, choć nie jest to fenomenalna powieść, to pamiętajcie, złe też powinny mieć miejsce w naszym sercu. Celia Ahava, kobieta, która kochała owady. A teraz piosenka nie bezpośrednio o owadach, ale o pewnym odczuciu takim robalskim, które w różnych kryzysowych momentach życia piętrzących się może nas dopaść.

To był zespół Magazine z piosenką, piosenka spod desek w podłodze dosłownie, czyli z pozycji karalucha. Tutaj wprawdzie takiego ludzkiego, ale jednak wciąż pasuje do naszego leitmotivu dzisiaj, którym są robale. Przy okazji właśnie czytania powieści Kobieta, która kochała owady, o której było przed chwilą, odkryłam zjawisko parentogenezy, czyli dzieworództwa, które występuje wśród owadów i nie tylko, jak się okazuje, w świecie zwierząt. No, biorąc pod uwagę, jak okrutne bywa ów rozmnażanie w świecie owadów, a jest to i odgryzanie głów przez samice modliszki, i rozpuszczanie kwasem partnerów przez komarzyce, a nawet rozpruwanie partnera w locie w przypadku pszczół, to może już lepiej ta w cudzysłowiu niepokalane poczęcie. No, taki eksperyment przeprowadziła w każdym razie natura w przypadku między innymi przy mszyc. I tu pozwolę sobie zacytować artykuł dr Małgorzaty Kłoskowicz, dostępny na stronie Uniwersytetu Śląskiego, o tej parentogenezie właśnie. Czyli w dużym skrócie zabiegu, którym natura postanowiła sprawdzić ekonomiczność samców w całym procesie. Skandalem ewolucyjnym, pisze pani Małgorzata, są wrotki bdelloidalne, czyli pewien rodzaj mszycy. Z obliczeń opartych na modelach wynika, że po około 10 tysiącach pokoleń tak rozmnażający się gatunek powinien wyginąć. Tymczasem samice wrotków od setek milionów lat nie widziały na oczy samców, a mimo to są wszędzie na świecie i świetnie sobie radzą. Mszyce rozmnażają się zarówno płciowo, jak i bez udziału samców. Zapłodnione jaja mszyc są składane na zimę. W ten sposób gatunek jest w stanie przetrwać najtrudniejszy okres. Na wiosnę z jaj wlęgają się samice zwane fundatrix, czyli założycielki rodu. Pojedyncza samica szuka potem rodziny żywicielskiej. Gdy na taką trafi, błyskawicznie zaczynają kolonizować, rodząc córki swoje klony. W rodzącej się larwie jest już następny zarodek, co sprawia, że samice są jak matrioszki. Przybywa ich w postępie geometrycznym. Gdy kończy się jesień, wszystko się zmienia. Samice zaczynają składać jaja dwóch rodzajów. Z jednych rodzą się samice, z drugich samce. I to już jest pokolenie tradycyjne, że tak powiem, czyli seksualne, które rozmnażać się będzie płciowo, a powstające w ten sposób jaja przygotowywane są do zimowania i cały proces się powtarza. Zostawiam Państwa z tą myślą. Mi trochę zajęło przytrawienie zjawiska parentogenezy. Niesamowite.

Ja tutaj przed chwilą Państwu z uporem maniaka mówiłam o parentogenezie, tymczasem przypomniało nam się tutaj w studiu, dzięki sławnemu polskiemu filmowi Seks Misja, że przecież to idzie inaczej. Oczywiście chodziło o partenogenezę. Myślę, że to jak w jakich okolicznościach to słowo pada w filmie, to już Państwo sobie dopowiedzą. No i widzicie Państwo, popkultura okazuje się silniejszym nośnikiem wiedzy niż nauka w moim przypadku, więc będę się tej popkultury trzymać. Przed chwilą leciał numer Bug in the Cake, czyli robak w cieście, Violet Grohl, i tak, to jest córka Dave'a Grohla, która okazuje się zrobiła ten album, naprawdę bardzo dobry album Be Sweet to Me z tego roku, zupełnie bez jego pomocy. On jest równie zaskoczony miło jak cała reszta świata. Polecam wam posłuchać Violet Grohl. Naprawdę lata 90. MTV wróciły. A ja wracam na swój bezpieczny grunt popkulturowy i chciałam państwu przypomnieć mój ukochany film z udziałem Robali, Fenomena Dario Argento, znana jako Creepers również, choć jest to wersja na rynek amerykański, nieco okrojona z osobliwości. Film Dario Argento o dziewczynie, która kochała owady i miała w nich jedyne na tym łez padole oparcie. Poza tym w szkole ekskluzywnej, prywatnej, położonej w Szwajcarii, ma przerąbane ów bohaterka. Nie dość, że koleżanki wyszydzają jej dziwność, no ma parapsychiczne moce, ale prawdopodobnie to zwyczajnie zazdroszczą jej urody, bo grają nastoletnia Jennifer Connelly i tutaj powiem, że jest to jej pierwsza pełnometrażowa rola. Jest w tym filmie tak piękna, że można po prostu się pochlastać i umrzeć. Musicie Państwo to zobaczyć, bo to się nie da opisać tego. A ja za chwilę opowiem Wam o filmie więcej. Póki co piękny numer Pajęczyca, Les Choses Sauvages.

To był utwór Araignée zespołu Les Choses Sauvages, czyli pajęczyca zespołu Dzikie Rzeczy, numer z 2021 roku. Zespół pochodzi z Montrealu. Polecam wam, naprawdę bardzo są bogaci, jeśli chodzi o gatunkowość, którą miksują w swoich rzeczach. Tymczasem wracamy do opowieści o filmie Fenomena Dario Argento, o pewnej uczennicy, która ma parapsychiczne moce pozwalające jej na komunikację z owadami właśnie. Jennifer Connelly gra tę postać, która no nie ma za dobrze w środowisku szkolnym i w ogóle odnalezienie się w świecie jest dla niej sporym wyznaniem. Natomiast, żeby się przydać temu światu, zawiera pakt z tymi robalami, z którymi ma właśnie świetne układy i pewnym szalonym naukowcem postanawiają ukarać złoczyńcę, który grasuje po okolicy. I wkrótce się okazuje, że to nie tylko złoczyńca, ale wręcz seryjny morderca. Ogólnie sieje spustoszenie, co jest w przypadku filmów Dario Argento normalne. Także ci z Państwa, którzy już coś jego widzieli, no to nie są zszokowani, pozostali z Państwa mogą być. No jest to dużo przemocy, ale takiej dosyć slapstickowej. Ja opowiadam w ogóle anegdotycznie, o czym ten film jest, natomiast on ma taką melancholijną atmosferę snu, pełen jest niezwykłych scen, obrazów, muzyki takiej hipnotyzującej, pięknych, boskich wręcz, europejskich panoram, górskich również, no i niesamowitych owadów naprawdę. Ludzie w ogóle dzieją się na dwie kategorie, oczywiście tutaj również anegdotycznie. Ci, którzy kochają ten film i ci, których ich nie znoszą. Nie znoszą za brak logiki i kochają za to samo. Ja osobiście, jako aspirująca, no na razie bardziej w myśli niż w działaniu, ale scenarzystka, bardzo odpoczywam przy takich fabułach. Daję się ponieść poetyckiemu urokowi całości. Zdjęcia do filmu znane były z tego, że były bardzo niebezpieczne. W ogóle się wydarzyło dużo niepokojących rzeczy na planie. Na przykład szympans, który występuje w filmie, zaatakował Darię Nicolodi, żonę Dario Argento, reżysera. Zostawił trwałą bliznę na jej twarzy. Młodziutka Jennifer Connelly, nastolatka jeszcze wtedy, straciła końcówkę palca. Musiała mieć szybką, awaryjną operację również przez tego szympansa. Ale działy się też i dziwniejsze rzeczy. Na przykład eterem uspokajano owady niczym telekinezą, przywiązywano do nich żyłki nylonowe po to, żeby manipulować ich lot do niektórych scen. No jeszcze może przekonam Państwa tym, że w pewnej dramatycznej scenie nagle z głośników leci Motorhead, żeby po prostu podkreślić jeszcze dziwność sceny. No dzieją się tam naprawdę rzeczy niesłychane. Fenomena Dario Argento.

Już Państwu tłumaczę i uzasadniam wierszem. Był król, tak się zaczyna ta pieśń o wielkiej pchle. Kochał ją król jak syna, więc raz po krawca śle, ubierz ją krawcze, modnie, ciasno dopinaj spodnie. W jedwabiu, w aksamicie, chodziła więc pchła jak pan, szat jej zazdrościł skrycie, obłudny dworski klan. I tego dnia wieczorem została komandorem, a siostry jej bez sporu były damami dworu. I zaraz łaskę ową dwór na skórze swej czuł, służącą i królową pchli motłoch gryzł i kłuł, więc drapią się z ostrożna, bo zabić pchły nie można. Lecz nam nikt nie zabroni. Ukuje pchła, to po niej. To był fragment Goethego, Mefistofelesa. Tutaj pieśń wykorzystywana w utworze, który przed chwilą Państwo słyszeli. Utwór Beethovena, pieśń o pchle, czyli Flochlied, przez fińskiego śpiewaka wykonany. Śpiewak nazywał się Kim Borg. Zawsze to nazwisko jako fance Star Treka wzbudza we mnie ogromne uczucia pozytywne. No i towarzyszył mu Erik Verba na fortepianie. Też ta pieśń, którą pamiętam jeszcze ze swoich studiów śpiewu klasycznego, przypomniała mi o fantastycznym filmie Pentameron z 2015 roku w reżyserii Matteo Garrone. To był taki film, który bazował luźno na neapolitańskich baśniach produkcji włosko-francusko-brytyjskiej. Ma i elementy fantastyczne, i horroru, i romansu. No także widzicie, taki mega miks, nie może się nie udać. Jak macie ochotę na jakiś poetycki obraz z udziałem pchły w bardzo zaskakującym wymiarze, to polecam Pentameron.

To był zespół Agents of Oblivion, czyli zespół założony przez dawnych członków Acid Bath również, z piosenką Biedronka, Ladybug. Pewnie teraz trudno Państwu było wsłuchać się w tekst, ale jest naprawdę przepiękny, więc polecam bliżej się przyjrzeć tej Biedronce również poza anteną. A tymczasem bliżej się przyjrzeć temu, co pod nami, warto spojrzeć pod nogi, zwłaszcza po seansie takiego filmu jak Night of the Creeps z 1986 roku. Ach, lata 80. Czas, kiedy wolno było robić po prostu kiepskie filmy, ani nie ironicznie, ani nie przez przypadek, tylko tak specjalnie, dla rozrywki po prostu. Jest to film reżysera i scenarzysty w jednej osobie, Freda Deckera, i czego tu nie ma? Są i zombie, i typowo slasherowe motywy, i gagi, takie nieprzesadnie wymagające analizowania. Są i kosmici, a właściwie to inteligentne robaki z kosmosu. Dla zdrowia lepiej przesadnie się w lore i jego złożoną logikę tutaj nie zagłębiać. W każdym razie jest tam wszystko, a robaków już naprawdę pod dostatkiem. Jest to taki, myślę, fajny film na zmęczenie absolutne już umysłu, kiedy chcemy się serdecznie pośmiać z zestawienia wszystkiego, co najbardziej w amerykańskim filmie absurdalne. A oprócz tego porusza też dość egzotyczne zjawisko takich bractw studenckich, tak zwanych fraternities i grzyńskiego odpowiednika sororities, czyli już możecie się Państwo domyślić, że tutaj mamy do czynienia z młodzieżą tutaj w takim koledżowym wieku. Otóż rzekomo pod wpływem organizacji masońskich te studenckie bractwa w Stanach mają takie formalne rytuały inicjacyjne i właśnie w filmie trochę się ich pojawia. Mają oficjalną jakąś symbolikę, każdy własną strukturę opartą na, trochę taką jak w lożach właśnie, czy kapitułach. Jednym z najstarszych działających do dziś bractw jest Skull and Crossbones, czyli czaszka i jakby piszczele. I tu się wiąże z tym ciekawa teoria spiskowa, że rzekomo jest to elitarne stowarzyszenie praktykujące krwawe obrządki satanistyczne, składanie ofiar z ludzi, etc., a do jego członków zalicza się wszak sam George W. Bush. Rytuały inicjacyjne są postrzegane jednak raczej jako takie, przynajmniej oficjalnie, ćwiczenia służące budowaniu więzi między członkami bractwa, ale w przypadku Skull and Crossbones jest na przykład taki rytuał, w którym członek nowy spoczywa w trumnie i opowiada historię swojego życia. Wierzy, że to ma go tak złamać i odsłonić przed nowymi kolegami, ale wyobrażam sobie też, że może to pobudzać wyobraźnię, porządnie. Wracając do filmu, nie chcę Państwu za dużo zdradzać, bo w 2 minuty bym Wam popsuła naprawdę sporo spoilerami. W każdym razie młodzi ludzie z ogromnymi, puchatymi fryzurami z lat 80., nastoletnie miłości, kosmiczne robale, pierwsze randki, zombie, którym kosmiczne robaki wygryzają wnętrzności, dużo slapstickowej przemocy, wiele radości. Gorąco polecam, Maria Lenngren.

Bardzo nietypowa piosenka o miłości zespołu Viagra Boys Worms, czyli robale, które są dzisiaj naszym leitmotivem osobliwości. A teraz coś ze świata komiksu dla Państwa. Chciałam powiedzieć o komiksie All Eight Eyes, czyli ośmioro ucz. Jak się domyślacie, już być może chodzi o pająki w tym komiksie głównie, ale oczywiście one są tylko pewną taką przeskoczką, żeby opowiedzieć o czymś jeszcze. Scenariusz napisał Steve Fox, rysunki Nasz Człowiek w amerykańskim komiksie Piotr Kowalski, kolory są Brada Simpsona. Komiks wydał oryginalnie Dark Horse w wersji polskiej, ukazał się niedawno za sprawą wydawnictwa Egmont Polska i jest to uroczo bezpretensjonalny komiks. Daje nam to, na co daje nadzieję już sama okładka, czyli wielkie pająki napastujące miasto. Nie wiem jak wy, ale mi już czasem brakuje takiej rozkosznie abstrakcyjnej rozrywki, będącej bez jakiejś nadmiernej i zbędnej trochę w takim gatunku głębi, bez psychologizowania postaci. I tutaj po prostu zło to jest zło, wcale niekoniecznie trauma z dzieciństwa i nie każdy zasługuje na drugą szansę. Dawajmy sobie też takie historie. I właśnie All Eight Eyes pozwala nam wrócić, że tak powiem, do korzeni takiego gatunku weird fiction. Mamy tutaj wyrzutka po przejściach, który na własną rękę walczy z wielkimi robalami i młodego gościa, który nie pasuje do swojego świata, jest o krok od tego, by wylądować na ulicy, tak jak jego nowy znajomy, którego swoją drogą w pierwszym odruchu bierze za niebezpiecznego morderca. Tu się okazuje, że to jest jedyny przytomny facet w mieście. Razem stają u progu tajemnicy krwiożerczych pająków pożerających miasto. Ale prawdę mówiąc, te mordercze pająki można by podmienić na cokolwiek innego. Przede wszystkim tutaj obcujemy z takim wyrazem, jak to zbiorowo przymykamy oczy na najgorsze, bo te wielkie pająki idą centralnymi ulicami miasta, a ludzie wciąż w nie wierzą, zdają się ich nie widzieć. Ten komiks fajnie pokazuje, jak w Nowym Jorku mnóstwo ludzi jest niewidzialnych, bo tam właśnie fabuła się rozgrywa, jak to, że te pająki ich wciągają w swoje czeluści, nikogo nie obchodzi. Więc tak naprawdę, jak zapowiedziałam już na wstępie, chodzi o coś innego, ale przy okazji mamy tu kawał dobrej rozrywki. All Eight Eyes. A przed wami The Cramps, numer, który kawał dobrej rozrywki, to wyrażenie wziął sobie swego czasu wyjątkowo do serca.

A teraz przed Państwem wyjątkowa polecajka dzisiaj z mojej strony. Hity nowe, love. Maćka Staszka Tomaszewicza. To jest opowiadanie, a właściwie nowelka wydana swego czasu przez Pulp Books, dostępna również jako audiobook i zarówno na Storytelu, jak i w audiotece możecie Państwo posłuchać. I rzecz ta odpowiada na pytanie przede wszystkim, czy kochałbyś mnie, gdybym zmieniła się w robaka? Odpowiada na nie naprawdę rozkosznie. Jest to w sumie piękna opowieść o miłości nieznającej granic, ale no naprawdę rozbrajająca. Nie będę się starała Państwu opowiadać fabuły, bo to jest takie weird fiction z prawdziwego zdarzenia i naprawdę każdy kawałeczek, który odsłania, dobrze by było, żeby Państwo poznali samodzielnie. Wtedy będziecie mieć z tego maksimum radości. Hity nowe, love. Na zachęcie powiem Wam tylko krótką modlitwę, która pada w połowie tego opowiadania. Panie mój Boże jedyny, w twardym pancerzu z chityny, daj nam się zmienić w robaki. Prosimy, weź, nie bądź taki.

Ja się powoli z Państwem żegnam. Mam nadzieję, że przesadnie Państwa nie zgorszyłam opowieściami o rozmaitych robalach, a wręcz być może w Waszych sercach zapłonie do nich iskierka namiętności. Jak zwykle na koniec chciałam zaprosić Państwa na fajne wydarzenie. Tym razem chodzi mi o festiwal Czarne Rewiry. 24-25 lipca we Wrocławiu zagra 16 zespołów pokazujących przeróżne oblicza metalu. Hate, Christ Agony, Damnation, który dał najlepszy chyba koncert na Mistiku, Sznur, Okrutnik, a przede wszystkim uwielbiany przeze mnie zespół Elektrytuał. To jest doświadczenie, które po prostu muszą Państwo zobaczyć, usłyszeć, najlepiej na żywo. A na sam koniec numer zespołu The Bull's Eyes. Jak sami o sobie piszą, twój nowy, ulubiony, zagraniczny zespół z Polski. Duet grający jasnego i czystego rock'n'rolla i choć ja zwykle wolę taki ciemny i brudny, to ten wyjątkowo dobrze mi wchodzi. Mają chłopaki naprawdę kopalnię dobrych piosenek, dobrze grają, więc nawet taki mądrala mroczny jak ja musi zamknąć jadaczkę i po prostu docenić ich superowską robotę. Przed Wami ich najnowszy singiel, a ja już z Państwem się żegnam. Jest mi już bardzo smutno, no ale niestety czas goni. Cieszę się, że są Państwo w osobliwościach. Zachęcam, piszcie maile na maria.lengren@nowyświat.online. Bądźmy w kontakcie, tak żeby kolejne osobliwości były jak najbliżej tego, co i Wam w sercach, w duszy gra. Do usłyszenia.

0: urodzinową sobotę, 11 lipca po godzinie 10 ze sceny w Brzezinach rozpocznie się wyjątkowe wydanie koncertu życzeń, któremu przewodzić będzie tercet w składzie profesor Ryszard Koziołek, Wojciech Mann i Zbigniew Zamachowski. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa sitodruku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody 6 urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin, oczywiście z udziałem naszych redaktorek i redaktorów. Mapa i kalendarz, czyli Brzeziny 10 lipca. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Na początek powiemy o wypadku na warszawskiej Ochocie. W rejonie Ronda Zesłańców Syberyjskich autobus linii 186 wjechał po schodach do przejścia podziemnego dla pieszych. Służby informują już o osobach poszkodowanych. Rozpędzony pojazd linii ZTM poruszał się ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Zanim zjechał do podziemi w pobliżu dworca zachodniego, staranował i uszkodził około 7 samochodów osobowych, po czym przebił bariery ochronne. Przód autobusu zablokował się ostrop tunelu. Na miejscu pracują służby. Lekarze udzielają pomocy rannym pasażerom i kierowcom. Akcja była utrudniona, ponieważ rozbity wóz posiada instalację gazową. O tym, jak przebiegają czynności, poinformowała TVP Info młodszy kapitan Karolina Jaworska z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
2: Na miejscu działa aż 14 zastępów Straży Pożarnej. Udała się również grupa operacyjna Komendy Wojewódzkiej, grupa operacyjna z Komendy Miejskiej. Sytuacja jest opanowana w zakresie bezpieczeństwa związanego z tym, że autobus posiada zbiornik CNG. W tym zakresie sytuacja jest opanowana i nie ma niebezpieczeństwa.
1: Rejon wypadku pozostaje zablokowany, a policja kieruje kierowców oraz inne autobusy na trasy objazdowe. Zmieniamy temat. Hiszpania walczy z drugą w tym roku falą upałów. Synoptycy ostrzegają, że w najbliższych dniach słupki rtęci w niektórych regionach kraju mogą pokazać nawet 44 stopnie. Najwyższe czerwone alerty pogodowe zaczną obowiązywać we wtorek dla Aragonii, Katalonii i Walencji. Wysokim temperaturom towarzyszą pożary. Strażacy walczą z ogniem m.in. na południu kraju oraz na północnym wschodzie. Od początku roku w Hiszpanii odnotowano już ponad 8 tysięcy pożarów, w których zginęło 8 osób, a blisko 100 zostało rannych. Według prognoz obecna fala upałów potrwa co najmniej do środy. Aleksandra i Natalia Kałuckie wywalczyły srebro w rywalizacji sztafet podczas Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas na rynku głównym w Krakowie.
3: Myślę, jak na nasz debiut, pierwszy raz stawałyśmy razem, to bardzo, bardzo fajnie. Zrobiliśmy rekord świata na chwilę w eliminacjach i to tylko pokazuje, że mogliśmy o wiele szybciej zrobić to w finale, bo jeśli byśmy nieogrzane, nie było praktyk, więc myślę, że to jest kwestia czasu. I sobie bawiłam sobie pod koniec, grałam sobie i zrobiłam wszystko, żeby dogonić, nie dogoniłam, ale trudno.
1: Podsumowała Aleksandra Kałucka w rozmowie z portalem wspinanie.pl. Polskie siostry bliźniaczki w finałowym biegu musiały uznać wyższość reprezentantek Chin, które triumfowały z nowym rekordem świata 12,89 sekundy. Chińczycy okazali się najlepsi także w zmaganiach mężczyzn. Druga z polskich kobiecych sztafet z Aleksandrą Mirosław w składzie odpadła w ćwierćfinale. Po ceremoniach medalowych kibice i organizatorzy uroczystości pożegnali naszą mistrzynię olimpijską, dla której był to ostatni oficjalny start przed polską publicznością. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: O, jak to dobrze brzmi przez radio. Nieoczekiwanie ten utwór otwiera Niezapominajki. Zawdzięczam to Tomkowi Nasternakowi, który mi go podrzucił. Bo dzisiaj w Niezapominajkach, drodzy Państwo, będzie dużo muzyki na przykład z lat 80., ale pomyślałam, że sięgniemy też po coś współczesnego i tak rzuciłam to może coś współczesnego i dostałam między innymi połączenie talentów takich osób jak Anna Karaniano i Donato Dozzi. Donato Dozzi to jest producent i DJ znany między innymi z setów w takim kultowym berlińskim miejscu jak Panorama Bar. Kojarzony jest też z takim bardzo ciekawym projektem jak Voices from the Lake i zaprosił do współpracy jako człowiek z wytwórni Spectrum Spools wokalistkę z Rzymu, Annę Karaniano. No i proszę zwrócić uwagę, że powstał taki projekt, w którym Dozzi pracuje wyłącznie z głosem Karaniano, rezygnuje w zasadzie z jakichkolwiek innych instrumentów, te warstwy się na siebie nakładają i powstaje no, bardzo piękny wachlarz możliwości wokalnych. Ta płyta, efekt współpracy Anny Karaniano i Donato Dozziego, to jest płyta Sintetizatrice. No mam nadzieję, że mniej więcej po włosku to Państwu zabrzmiało. Utwór, który przed chwilą otworzył Niezapominajki, nosił nazwę Festa, a za chwilę jeszcze jeden pozwolę sobie Państwu zaprezentować. To będzie utwór zatytułowany Parola, czyli słowo. A słowa dzisiaj, od razu mogę Państwu opowiedzieć, będą uruchamiać obrazy. Takich obrazów, w zasadzie takich krajobrazów, w których człowiek by chciał zamieszkać, nie zabraknie. Nie? Dziś naszym gościem będzie Leszek Talko i jego książka w centrum zainteresowania Dolce Vita. Do Toskanii pewnie nie jedna osoba po drugiej stronie lubi jeździć na wakacje, ale jestem ciekawa, ile po drugiej stronie jest takich osób, które Toskania tak mocno przytuliła, że po prostu nie chciała już wypuścić ze swoich objęć. To wszystko będziemy sprawdzać. Zostawiam Państwu adres niezapominajki@nowyswiat.online. A teraz jeszcze raz efekt współpracy duetu, o którym mówiłam, czyli Anna Karaniano, Donato Dozzi i utwór zatytułowany Parola, czyli słowo.
1: Trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero.

0: profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino.
1: No i proszę, siła ludzkiego głosu. To jest projekt, przypomnę, zatytułowany Sintetizatrice z 2015 roku. Współpraca Anny Karaniano i Donato Doziego. A teraz już czas uruchomić głos, który będzie mieć pewnie w sobie dużo słońca toskańskiego. Przenosimy się właśnie do tego miejsca, konkretnie do małej miejscowości, która pozwoli nam zrozumieć, jak zamieszkać w średniowieczu. Leszek Talko razem z nami, autor książki Dolce Vita. Dobry wieczór, Leszku.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: Powiem Ci, że w Warszawie przeszła przed chwilą burza. Ja właśnie otworzyłam sobie okno z jednej strony i z drugiej siedzę w takim cudownym, orzeźwiającym przeciągu. A jak wygląda sytuacja u Ciebie pogodowa? Od tego zacznę.
2: Już lepiej, bo właściwie mam tak codziennie 35 stopni, ale o tej porze temperatura spada do takich komfortowych 24 stopni, kiedy już sobie można żyć, usiąść w ogródku, oglądać, jak jaskółki latają i dokarmiają małe, latają już też pierwsze nietoperze, więc od tej pory całkiem przyjemnie.
1: No to słuchaj, zacznę od takiego zdania, które się pojawia na początku twojej książki Dolce Vita. To jest cytat z Renato, czyli od sąsiada z waszego miasteczka. Nie ma się co martwić, wszystko będzie dobrze. I chciałam cię zapytać, czy ty miałeś takie przekonanie i zaufanie do świata od zawsze, czy musiałeś się tego nauczyć? Bo jak patrzę na przykład na obserwatorów twojego profilu Dolce Vita, czyli ludzi, którzy śledzą twoją przeprowadzkę do Toskanii, to wiele osób, no tak, zazdrości ci tych Włoch, ale przede wszystkim gratuluję ci odwagi, bo wielu chciałoby się przenieść do różnych miejsc na świecie, ale poprzestają jakoś na takim mówieniu, fajnie by było, gdyby. Więc czy ty miałeś zawsze taką lekkość w podejmowaniu decyzji i takie przekonanie włoskie, nie ma się co martwić, wszystko będzie dobrze?
2: Może nie całe życie, ale, no, ale starałem się i myślę, że to jedyne przekonanie, które można mieć. Wiesz, ja często rozmawiam z Polakami albo czytam właśnie o tym, jak się zastanawiają, czy może kupić dom i się przenieść, i oni przeważnie się wahają, zastanawiają się, myślą sobie, no trzeba by tyle rzeczy sprawdzić, pomieszkać w jakimś miejscu i sprawdzić, czy na pewno to się uda, no na wszelki sposób się zaasekurować. A no choć myślę, że oczywiście myślenie o asekuracji i o i zabezpieczaniu się, no, jest ze wszech miar godne polecenia, to przy takiej decyzji nie sposób przewidzieć wszystkiego. I myślę sobie, że jakbym nawet przygotowywał się i zastanawiał przez następny rok, następne 5 lat czy 20 lat, o ile bym dożył, no to nie przewidziałbym tych wszystkich rzeczy, które mogą się zdarzyć.

0: zarówno tych in plus, jak in minus. Więc myślę sobie, proszę Państwa, jeśli ktoś z Państwa myśli, żeby się przeprowadzić, to trzeba się rzucić no, na główkę do wody. A jeśli ktoś z Państwa się obawia i myśli, że będzie to za trudne i nie lubi przygód w życiu, no to może lepiej się powstrzymać.
1: No to ja teraz rysuję słowem taką wirtualną oś czasu. I gdybyśmy się cofnęli do tej chwili, kiedy pada takie zdanie z Twoich ust, że no właśnie, no to w takim razie może byśmy się przeprowadzili. Jaka była motywacja? Bo wiele osób też może sobie wyobrażać, a mieli, nie wiem, nadmiar pieniędzy, mogą mieć dom tu i tam, więc jadą. A ja przypominam sobie taki fragment Twojej książki, który myślę, że pasuje do rzeczywistości wielu osób, czyli siedzicie z Eweliną i zastanawiacie się, no nie masz zleceń fotograficznych tutaj? No nie masz. Ja w zasadzie nie mam zleceń do pisania. Więc powiedz, jaki był punkt wyjścia, tak żebyśmy mogli sobie poczuć waszą sytuację i też od razu chyba zrozumieli, że to nie jest sytuacja, kiedy mamy arabskiego szejka, który tu ma dom we Włoszech, tu w Hiszpanii, tu w Portugalii, jadę.
0: No tak, no tak. Mam znajomego, który ma ogromne pieniądze. Nie wiem do końca jak ogromne, ale no na tyle ogromne, że mógł sobie kupić dom za granicą za chyba 15 milionów dolarów, a to nie jest jego jedyny dom, więc i się tam przeprowadzić, ale jakby mu się nie podobało, to ma jeszcze inny dom i może się wynieść do innego państwa, do innego domu, a w naszym przypadku tak nie było. W naszym przypadku to było połączenie, myślę. Połączenie z jednej strony, wiesz, takiego odwiecznego marzenia, bo ja rzeczywiście pamiętam, no, odkąd byłem dzieckiem, marzyłem o tym, żeby wynieść się na południe. Nie wiem, skąd to mam, kompletnie nie wiem, skąd to mam. Pewnie trochę z tego, że miałem rodzinę francuską, znaczy rodzinę polską, ale która mieszkała we Francji, a w latach 70. to oczywiście było coś, bo przysyłali różne takie rzeczy z lepszego świata, a to dostawałem jakieś flamastry, a to dostawałem samochodziki, które sobie jeździły. No dzisiaj to można sobie je kupić wszędzie, ale wtedy no, sprawiały, że myślałem sobie, o mój Boże, jak to jest mieszkać w takim lepszym świecie, gdzie są takie cudowne, cudowne rzeczy. No i właściwie zawsze tego chciałem, a kiedy jeździłem na wakacje, no właśnie nad Morze Śródziemne, to po tym tygodniu czy dwóch tygodniach, no właściwie no czułem, że tak jestem wyrzucany z tego swojego świata. I z tego swojego świata, w którym grają cykady i zawsze świeci słońce. Więc to jest ten element marzenia w tej decyzji, prawda? No a no, ponieważ jakby lata lecą, no to jak nie teraz, to kiedy? No, prawda, już jak będę do stary i stetryczały, no to może wtedy już będzie rzeczywiście byłoby za późno. A drugi element to, no to właśnie to pomyślenie sobie, że no, że mój Boże, świat jest wielki, jakoś to będzie w tej Polsce. Ta Polska rzeczywiście no, nie rozpieszcza zleceniami i to, z czego żyłem przez lata, powoli się te wszystkie drzwiczki zamykają, a jeśli zostają, to ze stawkami takimi, że, no, że naprawdę byłoby znacznie lepiej pójść pracować do Biedronki, no tylko, że mój Boże, w tym wieku to już wątpię, żeby mnie przyjęli, bo jednak myślę, wolą jakichś młodszych ludzi. No a tymczasem pewnego dnia, kiedy sobie tak siedzieliśmy i zastanawialiśmy się, gdzie by tu zamieszkać, otworzyła mi się taka strona o Toskanii, to był akurat artykuł o tym, że nie o słynnych domach za 1 euro, bo tutaj akurat takich chyba nie ma w naszym rejonie, przynajmniej wtedy, kiedy sprawdzaliśmy, nie było, tylko była to informacja o tym, że Toskania chce zapłacić 25 czy 30 tysięcy euro nowym mieszkańcom, którzy chcą się tutaj osiedlić na stałe. No i pomyślałem sobie, o rany, to jest prawdziwa okazja. Zaczęliśmy sprawdzać to, no i się okazało, że co prawda, jak zwykle diabeł tkwi I w szczegółach. Otóż naprawdę płaci te powiedzmy 30 tysięcy euro, ale tylko za zamieszkanie w kilku górskich wioskach, no gdzie jak to zwykle bywa, ceny domów natychmiast wzrosły o te 30 tysięcy euro, więc...
1: Nic w przyrodzie nie ginie.
0: No tak, oczywiście, więc powiedziałem sobie, aha, no to klapa, ale mimo wszystko zastanowiło mnie, że te ceny domów wzrosły co prawda o 30 tysięcy euro, ale wzrosły tak powiedzmy z 60-70 tysięcy euro do 100 tysięcy euro. No i wyglądały na oko całkiem solidnie. No to sobie pomyślałem, no dobra, a jeśli w takim razie takich domów jest więcej, zacząłem szukać i robić kwerendę w internecie i okazało się ku mojemu zdumieniu, że ta Toskania, która zawsze nam się kojarzy z pięknymi rezydencjami za Bóg wie ile, starymi domami, no ale takimi, co wyglądają, no mój Boże, pewnie kosztują z 5-10 milionów, no, aż strach pytać, ma tysiące domów, które właściwie są na naszą kieszeń. A to była pierwsza informacja, a druga informacja, no że ta nasza kieszeń, to nie opisałem o tym w książce, to nie była tajemnica, ta nasza kieszeń wynosiła około 600 tysięcy złotych. No więc okazało się bardzo szybko, że za tą sumę nie kupimy domu do zamieszkania, który nie byłby ruderą nigdzie na Dolnym Śląsku albo w jakimś urokliwym miejscu, o którym też myśleliśmy, no ale że w Toskanii za taką sumę możemy mieć bardzo fajny dom z ogródkiem, no więc czemu by nie, zwłaszcza, że to była ta przygoda, o której marzyłem.
1: No dobra, ale powiedz tak szczerze, ile trwała taka rodzinna, że tak powiem, debata, bo nie przeprowadzasz się sam. Czyli kiedy stwierdzasz, że długa w ogóle, no dobra, ile trwała dyskusja, bo kiedy się czyta książkę, to faktycznie powiedziałabym, że te decyzje następowały w ekspresowym tempie po prostu. Takie TGV pociąg.
0: Tak, bo myślę, że to też zależy, tak, to, bo one naprawdę tak następowały. Od momentu, kiedy zaczęliśmy szukać domu i zacząłem szukać tego domu w internecie, znalazłem tych domów ze 100. W tym naszym zakresie cenowym zacząłem pisać maile, zacząłem dzwonić do tych agencji. No do chwili, kiedy wylądowaliśmy w Pizie, żeby obejrzeć finalnie tych kilkanaście domów, to minęło pewnie jakieś półtora miesiąca, a tu na miejscu przez tydzień zobaczyliśmy kilkanaście tych domów i się okazało się, że właściwie trzy są przecudowne. Trzy są przecudowne i jeden szczególnie, no ten, w którym właśnie siedzę, szczególnie ujął nas za serce. Pani Welia, która była właścicielką tego domu, no co opisuje w książce, to był taki dom, na który wykraczał poza ten budżet i się trochę tak wahałem, czy złożyć ofertę dużo poniżej jego wartości. No ona tak na nas spojrzała i spytała, czy my chcemy kupić ten dom i go wynajmować, czy chcemy w nim zamieszkać. Powiedziałam, że chcemy zamieszkać. No to ona powiedziała, no to go wam sprzedam, bo chcę mieć takich fajnych sąsiadów. No i wtedy, no co? Cóż było robić? To powiedzieliśmy, no to ja go kupię. No więc wszystko trwało 2 miesiące, to znaczy bez formalności, bo oczywiście potem trzeba było wrócić do Polski, przygotować wszystkie niezbędne papiery, przyjechać jeszcze raz i podpisać te dokumenty, ale w Toskanii, być może w całych Włoszech słyszałem, no ale, a przynajmniej w naszej miejscowości, no jakby po prostu uściska się rękę i no i ja obiecuję, że kupię, a właścicielka pani Weli obiecuje, że sprzeda, no więc tak, więc do momentu decyzji to trwało dwa miesiące, bo się po prostu w tym domu zakochaliśmy i to taka historia miłosna, można powiedzieć.
1: No to teraz muzyczna historia miłosna. Za chwilę otworzysz nam drzwi tak wirtualnie do swojego domu z kamienia, zaprosisz gości, a my się tam za chwilę rozgościmy. Będziemy sprawdzać pojemność, dobra?
0: Dobra.

0: Z moją znajomością języka włoskiego jest kiepsko, ale wiem, że w tym utworze przewija się między innymi taka fraza, że jest tak pięknie, że to wszystko wydaje się aż nieprawdziwe. No to zobaczymy, czy podobne odczucia po przeprowadzce miał Leszek Talko. Przypomnę, to on dzisiaj spędza z nami niedzielny wieczór. Leszku, to kiedy miałeś właśnie takie poczucie trochę jak z piosenki Nierealności, że siedzisz sobie wieczorem przed domem, patrzysz na krajobraz obok, na sąsiedztwo i masz takie wrażenie, że kurczę, to marzenie, o którym wspominałeś, się spełniło, a w zasadzie nie spełniło, tylko spełniło się bardzo konkretnymi decyzjami, a potem działaniami.
1: Właściwie od razu, wiesz, właściwie od razu, bo przecież nigdy nie kupowałem domu we Włoszech i kiedy przyjechaliśmy tutaj kupić ten dom już tak oficjalnie, podpisać te dokumenty u notariusza, no to podpisałem, no i spytałem się tak z głupia w tamto, no i co teraz? No a właściciele wręczyli mi klucze, to powiedzieli, no już, no wszystko, możesz iść i mieszkać, prawda? Wszystko już jest załatwione, więc wzięliśmy te klucze, poszliśmy do domu, no i sobie usiedliśmy w ogrodzie, no i od razu było pięknie, no a tak, no a jesteśmy w radio, więc jak mówi stare powiedzenie, szkoda, że Państwo tego nie widzą.
0: Rysuj słowami, rysuj, chcemy to zobaczyć.
1: No właśnie, no to nasze miasteczko jest potwornie urokliwe, bo właściwie jest taką właściwie gotową lokacją filmową. Oczywiście takich miasteczek, wiedzą Państwo, no we Włoszech są tysiące, ale to właśnie jest nasze, gdzie jest ten nasz dom, gdzie są same te domy są wyłącznie średniowieczne i gdyby nie jakaś antena internetu, która czasami właśnie stoi gdzieś na dachu, no to właściwie i nie lampa uliczna, która się świeci, no to można by sobie pomyśleć, że jest tu jakiś rok 1600 albo może 1300 a dookoła piętrzą się szczyty górskie, bo jesteśmy u takiego podnóża właściwie Apeninów. Właściwie no, 10 minut samochodem już jesteśmy na równinie, ale my mieszkamy na takim samym początku tych Apeninów, więc te góry są wszędzie obok nas. To słońce zachodzi tak obłędnie cukierkowo za każdym razem, barwiąc niebo w tak obłędne kolory, że właściwie trudno uwierzyć, że to jest prawda, a nie jakiś filtr, który ktoś nałożył na to całe niebo. Te wszystkie domy też mienią się tymi wszystkimi barwami tego zachodzącego słońca, no że myślę sobie, no to nie może być, przecież to nie może być prawda, no to wygląda jak jakiś wielki plan filmowy, a jednak nie, a jednak jest to prawda.
0: Moje ucho radiowe, słuchaj, wyłapało chyba szczeknięcie i bardzo się cieszę, że tutaj czworonóg też zabrzmiał na antenie, bo chciałabym cię też zapytać o przeprowadzkę z perspektywy psa. Zaraz będę o wszystkich pytać, jak przeprowadzkę przeżyła Ewelina, ty i dziewięciolatek, którego też nagle wyrwaliście z tego...
1: Dziewięciolatek właśnie przyszedł tak. I powiedział, Bruno. Że bardzo chętnie by coś powiedział.
0: A bardzo
1: także...
0: zapraszamy. Tak, Bruna.
1: Także no on ma bardzo gadane ma, więc tak i o psie i o Brunie tak będzie można powiedzieć dużo.
0: No ale całkiem serio, na przykład przeprowadzka dla psa, sama podróż, przygotowania, czy były potrzebne jakieś dokumenty weterynaryjne, bo to się tak wydaje, zresztą na razie tak wiesz, robimy właśnie cukierkowo i pastelowo, ale to nie jest tak, że ta rzeczywistość w ogóle nie ma jakichś ciemnych czy trudniejszych stron. No ale jak już wywołałam tego psa, no to na ile to było skomplikowane, czy bezproblemowe faktycznie?
1: Wiesz co, samo przewiezienie psa w ogóle było bezproblemowe, bo pies uwielbia jeździć. Natomiast kiedy kupowaliśmy dom i wybieraliśmy miejsce, to było to ważne ze względu na dziewięciolatkę właśnie i na psa, bo okazało się, że no tak, chcieliśmy dom z ogródkiem, dlatego żeby pies mógł sobie polatać w tym ogródku bezpiecznie i żeby nie siedział w domu, no i żeby dziewięciolatek też mógł polatać w tym ogródku. No a tymczasem okazało się, że dużo domów włoskich ma te ogródki, ale nie obok domu, co nas bardzo zdumiało na początku. No i właśnie nasz dom na szczęście ma ogródek tuż obok domu i pies bardzo się z tego cieszy. Bruno, dziewięciolatek, również z tego powodu się cieszy, no ale jeszcze musiał być to ogródek. My mamy, wiesz, owczarka niemieckiego, takiego niezupełnie rasowego, takiego bardzo nierasowego, ale
0: Pies
1: jednak
0: składak, tak
1: owczarka.
0: zwany, albo pareras.
1: Tak. To on sobie nie najlepiej to wymyślił, bo to jest owczarek długowłosy, więc na Włochy to ta sierść to tak mało mu się przydaje. No ale cóż, ale ma tą sierść, ale ten ogródek w związku z tym musiał być trochę pancerny, bo w Polsce no właśnie zdarzało mu się przekopywać pod ogrodzeniem i no nie chcieliśmy, żeby niepokoił sąsiadów. No a tutaj ma taki ogródek, który jest zabezpieczony ze wszystkich stron kamiennymi murami. Kamiennego muru jednak nie potrafi podkopać, więc po prostu razem z Brunem kopie sobie tylko, robi sobie wykopaliska w tym ogródku. Obaj robią wykopaliska, więc mamy kilka takich sporych już dołów wykopanych. Część z nich używa nasz owczarek Arci do tego, żeby się chować przed upałem, bo to bardzo, bardzo dobrze chroni przed upałem wykopane pod drzewem. No a Bruno z kolei kopał te doły, bo chciał się dokopać do Etrusków, których miał nadzieję wykopać pozostałości tych Etrusków, no bo ta historia we Włoszech jest jakby tuż obok, prawda? Ta nasza miejscowość, nie wiadomo ile ma dokładnie lat, ale strasznie dużo, a w pobliżu z całą pewnością mieszkali Etruskowie już ponad 2,5 tysiąca lat temu, więc Bruno uznał, że być może mieszkali również tutaj w naszym ogródku i jeśli się odpowiednio głęboko wykopie, to się taki szkielet Etruska znajdzie. Na szczęście do tej pory jeszcze nie znalazł. Ale wszystko przed nim. Na razie znaleźliśmy dużo ceramiki potłuczonej, ale nie etruskiej, tylko tak sądzę raczej połowa XX wieku, takiej przedwojennej, no ale wykop nie jest jeszcze gotowy, prawda? Więc wszystko jeszcze przed nami.
0: No, tym bardziej, że chyba to mogę powiedzieć, że ja rozmawiam z człowiekiem, który ma za sobą archeologię, prawda?
1: Tak, jako były archeolog, no mogę powiedzieć, że no z całą pewnością te najwcześniejsze warstwy są na wierzchu, no a do Etrusków, no mój Boże, no może jeszcze dzieli nas kilka metrów od tych Etrusków, także wszystko przed nami. Bruno bardzo by chciał, żebyśmy sobie kupili kiedyś wykrywacz metalu, bo w naszym ogródku znaleźliśmy już różne intrygujące przedmioty, stary sierp taki i stare piły, całą masę takich narzędzi, tak na oko sprzed 50-100 lat, zagrzebanych całkiem blisko pod powierzchnią, także może trochę głębiej jest coś więcej. No, z drugiej strony trochę się obawiamy tego, że jak te wykopaliska przybiorą taką większą skalę, no to ogródek może już nie będzie taki ładny, no ale coś za coś, prawda?
0: No, ale ja też muszę cię zapytać, jak było ze znajomością języka włoskiego. Bardzo mi się podoba ten język, ma w sobie taką lekkość i zwiewność. Zresztą, jak czytałam sobie twoją książkę Dolce Vita, to oczywiście jest historia o przeprowadzce Polaka na włoską prowincję, ale tak naprawdę myślę sobie, że to jest książka o zaufaniu do życia. życia i o tym, że życie daje prezenty, tylko no najpierw trzeba się na ten prezent zdecydować i trochę bym powiedziała, że wyciągnąć po ten prezent rękę, bo bez działania to się nie zdarzy. No ale jak było z włoskim? Czy ty miałeś jakąś taką bazową umiejętność posługiwania się tym językiem przed wyjazdem, czy dopiero w trakcie przeprowadzki te przygotowania ruszyły również językowe?
1: No przed wyjazdem było bardzo dużo Duolingo i z Eweliną ukończyliśmy studia na Duolingo, to znaczy skończyliśmy cały kurs na Duolingo. Natomiast oczywiście, no, oczywiście z Duolingo, tak jak pewnie z każdą nauką języka, jest no, trochę tak, że uczy jakichś podstaw, natomiast no, nie przygotowuje do takiego prowadzenia rozmów no już codziennych, prawda, bo trochę tych słów znałem, trochę zwrotów znałem, trochę czasów znałem, natomiast no tutaj nagle trzeba odwiedzić mechanika i porozmawiać o tym, co się dzieje z samochodem i że coś w środku stuka, prawda, prawda, i porozmawiać o silniku, a potem trzeba pójść do sklepu ogrodniczego i dowiedzieć się o różne rośliny, których nie znamy, bo w Polsce nie występują, albo w Polsce występują, ale wyłącznie jako roślin pokojowa, a tutaj rosną sobie w ogrodzie i prawda, co tu zrobić z ich podlewaniem i nawożeniem. Nie wiem, czy jakiś kurs językowy przygotowuje do takich właśnie dyskusji o nawożeniu na przykład roślin i poziomie wapna w glebie, no ale pewnie wątpię, więc no tego wszystkiego po prostu musieliśmy się nauczyć. Ciągle się uczymy. Bruno oczywiście uczy się najlepiej, bo poszedł do szkoły włoskiej i no tak, no i tam mogą sobie Państwo wyobrazić, prawda, czego uczą 9-letni koledzy innych 9-letnich kolegów. W każdym razie ten zasób słownictwa, którym posługują się 9-latki, no opanował błyskawicznie. Choć również wcześniej chodził na taki, do takiej pani, która go uczyła włoskiego, no a ta pani go uczyła oczywiście takiego no, zwykłego. Dzień dobry, do widzenia, bardzo mi przyjemnie, nazywam się tak i tak, mam tyle lat, no a tutaj tymczasem musiał się nauczyć słownictwa, którym porozumie się z bandą włoskich kolegów.
0: Leszek, to ja teraz przeczytam Państwu fragment z książki Dolce Vita, który brzmi następująco. Regały przenoszono na zaplecze, a do środka wstawiano trumny. Na razie były puste. Wieczorem okazało się jednak, że w każdej z nich mieszka wampir. I tu robię przecinek, a ciąg dalszy po muzycznej przerwie.

0: Manarino. Jeżeli mają Państwo pytania do naszego gościa, to zostawiam adres niezapominajki@nowyswiat.online. Jeżeli komuś jeszcze trochę brakuje odwagi, ale czuje, żeby się chciał przeprowadzić, ma bardzo konkretne, praktyczne pytania, to jest szansa, żeby je oczywiście zadać. Z przyjemnością przekażę. I wracam do tego fragmentu z książki Dolce Vita Leszka, który, przypomnę, brzmi następująco. Regały przenoszono na zaplecze, a do środka wstawiano trumny. Na razie były puste, wieczorem okazało się jednak, że w każdej z nich mieszka wampir. No i okazuje się, że dotarliście do miejsca, które 31 października zamienia się we włoską stolicę horroru. O co chodzi?
1: Ach, no rzeczywiście nasze miasteczko, w ogóle może cały region, w którym mieszkamy, bo to przypomnijmy, jest ta Toskania mniej znana, ta północna Toskania na północ od Lucki, rejon Garfagnana, to takie miejsce pełne tajemnic, legend i różnych dziwnych opowieści. O niektórych pisałem w książce, o niektórych nie, bo na przykład ze 3 km od nas jest toskańska strefa 51, ale to temat na osobną opowieść. A no właśnie, a Borgo a Mozzano, czyli miasteczko takie najbliższe nas, 5 km od nas, jest słynne z powodu kamiennego mostu 800-letniego, zbudowanego, no właśnie, według oficjalnej historii budowę zleciła księżna Matylda Toskańska, która jest też prawie, że chyba nieznana w Polsce, a tutaj otoczona no taką wielką czcią, jest kimś takim jak Kazimierz Wielki, została Toskanię drewniano, zostawiła murowaną, można powiedzieć. No i oficjalna wersja głosi, że to ona zleciła budowę mostu, no natomiast wersja nieoficjalna brzmi tak, że mostu nie dało się zbudować, więc budowniczy zawarł pakt z diabłem, czyli znamy wszyscy podobne historie. Diabeł buduje most w jedną noc, a za to dostaje duszę pierwszego stworzenia, które po tym moście przejdzie. A zawsze przechodził architekt, żeby pokazać, że most jest bezpieczny dla ludzi. No natomiast architekt puścił przodem psa. No, jako ludzie lubiący psy, to musimy się trochę wzdrygnąć, prawda, przed takim poświęceniem psa. No niemniej, no cóż, tak było, prawda. I diabeł porwał tego psa, wściekły trochę. Psa podobno można widzieć każdego roku, jak przebiega przez ten most, a poznać go można po tym, że ślepia goreją mu na czerwono. No natomiast od lat bodaj 30 z okazji właśnie tego, że miasteczko jest takie diabelskie, organizuje się największy festiwal horroru chyba we Włoszech, na którym bawi się czasami kilka, czasami kilkanaście tysięcy ludzi. I całe miasteczko przebiera się za mumie, za szkielety, za wampiry, za Silent Head, dopowiada Bruno, który tutaj przyszedł, a Bruno się ostatnio przebrał. Za kogo się przebrałeś?
2: Za Jasona.
1: Nie wiem, czy było słychać. Bruno się przebrał za Jasona. To jest też taka postać
2: z
1: piątku 13. Tak, był bardzo strasznym Jasonem. Tak, w przyszłym roku Bruno się przebierze za Terrifiera, natomiast uroku dodaje fakt, że cała ludność przebiera się za różnego rodzaju stwory i wszystkie sklepy, bary i inne miejsca w miasteczku zostają właśnie gabinetami mumii, gabinetami doktora Frankensteina, zakładami dla psychicznie i nerwowo chorych, a jak Bruno właśnie dopowiada, tutaj jest to bardzo dobre miejsce też dla prawdziwych morderców i mumii, które mogą się niepostrzeżenie pleść w tłum. I
0: nie wybieram się do Was 31 października w takim razie, bo robi się już groźnie.
1: Słuchaj, wybierz, bo naprawdę to wygląda fajnie, zwłaszcza, że wszyscy, to naprawdę wszyscy i łącznie no, z właśnie 80-letnimi starszymi paniami, które przebierają się za mumie i wciągają do środka.
0: No, no to słuchaj, to zapytam cię jeszcze teraz o taką sytuację, kiedy pojawia się pewna babcia z wyboru. W ogóle jak opisujesz swoich sąsiadów, to jest dla mnie takie przypomnienie, że każdy z nas może mieć swoją rodzinę z wyboru, bo dostajecie tyle życzliwości, takiego ludzkiego ciepła. Jest też taka opowieść o kolacji, która myślę, że mogłaby być inspiracją dla niejednej dzielnicy, na przykład w Warszawie, w Łodzi, w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, w zasadzie w każdej miejscowości, bo to nie jest trudne do zorganizowania, tylko w ludziach musi być taka chęć do takiego analogowego życia ze sobą, a nie obok siebie. Opowiadaj proszę, bo dostajesz zaproszenie od Komitetu Wiejskiego w swojej miejscowości, który zaprasza na kolację tam pod koniec sierpnia.
1: Tak, ta nasza przeprowadzka do Włoch to była, mam wrażenie, też taka trochę podróż w czasie, bo mieszkając w Polsce, rzeczywiście no, czuję się jak w XXI wieku. Kiedy idę do sklepu, mogę zapłacić już nie wiem, kilkanaście pewnie różnych sposobów. Kiedy zamawiam paczkę, może dostać mi jedna z kilkudziesięciu firm kurierskich i czasami jest tego. Mogę sobie wszystko zarezerwować przez internet. Natomiast Włosi, no przynajmniej tutaj, nie mówię o rzeczywistości w dużych miastach, ale Włosi tutaj żyją tak, mimo że również mają komputery, również mają telefony, żyją z własnego wyboru tak analogowo. Czyli dla nich liczy się taki kontakt międzyludzki, co nam się strasznie podoba i to, że podoba nam się to, że oni bardzo lubią być razem, bardzo lubią być ze sobą, bardzo lubią dowiadywać się, co u nich słychać, albo co u nas w tym momencie słychać. I no właśnie, no i kolacja, o której mówisz, którą też opisujemy, która nas też tak strasznie pozytywnie nastroiła, bo zdarzyła się na samym początku naszego pobytu tutaj, no jest takim jednym z bardzo wielu elementów łączących społeczność. To jest bardzo malutka społeczność, bo w naszym miasteczku średniowiecznym, trwającym tu być może od 1000, a być może od 3000 lat, mieszka 141 osób razem z nami, a jeszcze nie wszyscy mieszkają tu na stałe, tylko niektórzy mają takie domy, gdzie spędzają tylko weekendy. Natomiast oni bardzo lubią być razem i każda okazja jest dobra, żeby być razem i są organizowane takie właśnie kolacje dla wszystkich w naszym miasteczku, no, gdzie każdy po prostu przynosi to, co ugotował pysznego. Każdy przynosi jakiś stół, który ma w domu, ustawia się to na tej naszej głównej, no i właściwie tak de facto jedynej ulicy, no i wszyscy sobie tam zasiadają pod gwiazdami i jedzą, piją, opowiadają sobie różne historie, update'ują się z najnowszymi ploteczkami z okolicy. No i to jest, no właśnie, dla kogoś, kto lubi takie rzeczy, to cudowna okazja, żeby wejść w tą społeczność i być w tej społeczności, bo Włosi kochają to, że ktoś chce się uczyć ich języka, chce wejść w tą ich społeczność i, no i tak czule przygarniają do siebie, prawda? Choć z drugiej strony nie wszyscy chcą, bo w okolicy, w miasteczku u nas no właściwie prawie nie, ale w okolicy mieszka też dużo innych stranieri, czyli obcokrajowców. No i jak widzimy, nie wszyscy chcą tak wchodzić w tą społeczność, wolą trzymać tak raczej z boku, tak raczej mają takie nawyki północne. No i to również jest możliwe, no tylko wtedy właśnie no nie ma się tego całego włoskiego cierpa, tego zastanawiania się, co przygotować na tą kolację, co się zdarzyło u tej osoby, u tamtej osoby, ktoś komuś urodziło się dziecko, ktoś inny zmienił pracę, jeszcze kto inny zastanawia się, czy może sobie przemalować kuchnię i o tym sobie wszystkim gadamy dosłownie całymi godzinami.
0: To jest coś, za czym powiem ci, że bardzo tęsknię. Myślę, że wiele osób też myśląc na przykład o latach 90. czy wcześniejszych, jakoś z sentymentem wspomina ten czas, kiedy można było po prostu bez umawiania się po 100 razy zadzwonić do kogoś i po prostu wchodzisz, siedzisz i gadasz. Za chwilę będzie serwis, ale mamy jeszcze 2 minuty, żebyś zdążył opowiedzieć o tym, co rośnie w tym twoim toskańskim ogródku, bo przyznaję, że wzruszające było zdjęcie na profilu Dolce Vita takiego malutkiego arbuzika. Ale co jeszcze oprócz arbuza uprawiacie?
1: Ach, uprawiamy całkiem sporo. Właściwie mamy 2 ogródki. Jeden jest warzywny z rzeczami do jedzenia i tam sobie rosną pomidorki, bakłażany, cukinie, pory, papryki oraz ogórki, no więc takie całkiem zwykłe rzeczy. Z arbuzów zrezygnowaliśmy, bo jednak, jak się okazało, no nie dorastają do wielkości, która by nas satysfakcjonowała. Być może po prostu w tych Apeninach jest trochę dla nich za chłodno. No i mam ten ogródek duży, w którym rośnie nasze słynne drzewo kaki. Oraz trochę rzeczy, które wsadzamy w donicach, bo mamy, jak pamiętasz, dużego psa, a duży pies, nie wiem jak to powiedzieć elegancko na antenie, no lubi wykopywać różne rzeczy posadzone, prawda? Więc tam mamy raczej po prostu łąkę kwietną z donicami, gdzie się nie dostanie i nie wykopie rzeczy zasadzonych w tych donicach.
0: Leszek, to zróbmy tak, że pierwsza godzina była o tych jasnych stronach przeprowadzki, a o pewnych problemach i takich sytuacjach, na których człowiek się może wykopyrtnąć, że tak powiem, ale tylko na chwilę otrzepie kolana i idzie dalej, porozmawiamy po godzinie 21. Zostawiam Państwu adres do nas, nie zapominajki, @nowyswiat.online. Ja mimo, że już pora wieczorna, to chętnie bym się wybrała na włoską kawę i cornetto, tym bardziej, że kawa za euro. W Warszawie w ogóle nie ma opcji, więc za chwilę jedziemy do Toskanii.

0: Jest 21, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Rośnie liczba poszkodowanych w wypadku autobusu miejskiego w Warszawie. O szczegółach mówi TVP Info aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
1: W zdarzeniu niestety, ale wzrosła liczba poszkodowanych o jedną osobę. Wstępnie mieliśmy informację, że to były 3 osoby. Teraz mamy informację, że są to 4 osoby. Dodatkowa informacja, która jest tak naprawdę nieoficjalna, to że faktycznie doszło do usterki układu hamulcowego i temu na pewno będziemy się przyglądać. Na szczęście udało się ten pojazd zatrzymać, bo skutki przy tak dużym samochodzie, tak ciężkim samochodzie mogłyby być dużo tragiczniejsze.
0: Przypomnijmy, do katastrofy doszło po godzinie 18 w rejonie Ronda Zesłańców Syberyjskich. Autobus linii 186 zderzył się z tramwajem, a następnie, taranując samochody, wjechał na schody przejścia podziemnego przy Dworcu Zachodnim. Na miejscu wciąż pracują ciężkie zastępy Straży Pożarnej. Działania mogą trwać jeszcze kilka godzin. Ulica Bitwy Warszawskiej pozostaje całkowicie zablokowana. Kolejne tragiczne statystyki z polskich kąpielisk. Tylko wczoraj w kraju utonęły 2 osoby, a od początku czerwca bilans ofiar nad wodą wzrósł już do 73. Policja oraz ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ponownie apelują do wypoczywających o rozsądek i szczególną czujność. Służby przypominają, że woda to bezwzględny żywioł, a chwila nieuwagi czy brawury może doprowadzić do dramatu. Według statystyk najczęstszymi przyczynami tragedii pozostają kąpiel w miejscach niestrzeżonych i zabronionych, nieostrożność, ale przede wszystkim wchodzenie do wody po spożyciu alkoholu.
2: To jest zdecydowanie największy wróg i większość przypadków się wydarzają jakieś rzeczy nad wodą, o których słyszymy. To właśnie najczęściej jest tym połączeniem alkohol plus woda. To nigdy nie jest dobre połączenie.
0: Przypomniał TVP Info Kacper Kruszkowski, ratownik toruńskiego WOPR. W całym ubiegłym roku w Polsce utonęło prawie 300 osób. W zdecydowanej większości byli to dorośli mężczyźni. Na koniec sport. Żużlowcy Orlen Oil Motoru Lublin stosunkowo łatwo pokonali u siebie GZS Stal Gorzów Wielkopolski w 11. kolejce PGE Ekstraligi 57-32 przed letnią przerwą w rozgrywkach. To powrót lubelskich koziołków na zwycięską ścieżkę.
3: Nigdy nie jest lekko zdobywać takie punkty i drużynowo wygrywać, więc bardzo się cieszę z tego, że udało się za 3 wygrać, bo bardzo tego potrzebujemy i do końca będziemy walczyć o to, aby przede wszystkim znaleźć się w playoffach. Natomiast dzisiaj troszkę nas pogoda tam postraszyła na radarach.
0: Mówi Kacper Woryna z Motoru Lublin, obecny lider cyklu indywidualnych Mistrzostw Polski. O tym, kto spędzi przerwę w najlepszej czwórce premiującej udziałem w play-offach, zadecyduje trwające spotkanie w Grudziądzu. GKM podejmuje toruńskie Anioły. Liderem jest Betard Sparta Wrocław. To był serwis Radio.

0: 7 minut po godzinie 21. Dobry wieczór do tych wszystkich, którzy teraz włączyli Radio Nowy Świat. Adriano Celentano i Azzurro za nami. A my teraz wracamy do spotkania z Leszkiem Talko, który jest między innymi autorem książki, która znalazła się w centrum naszego zainteresowania, czyli książka Dolce Vita. No to było tak pięknie, pastelowo, pełnia szczęścia. Kiedy pojawiły się jakieś pierwsze problemy, które jestem przekonana po lekturze tylko na chwilę przeszkodziły, ale jednak może zadam pytanie, bo może przyjmuję złe założenie. Czy był taki moment, kiedy przez chwilę, żałowaliście przeprowadzki?
1: Ja nie żałowałem, ale Ewelina miała chwilę zwątpienia. Bruno też nie żałował, ale jak powiedział, to powiedział, że chłopaki są twardsze. Ale chodziło o to, że są bardziej twarde i bardziej odporne na zimno. No
0: czyli
1: właśnie,
0: dochodzimy do włoskiej zimy i ja pamiętam doświadczenie portugalskie, ale ono jest w sumie bardzo podobne, czyli wydawało mi się, że jest przyjemnie. Nigdy w życiu tak nie zmarzłam zimą, jak w Portugalii przy kilkunastu stopniach. I też nigdy nie byłam tak zdziwiona, że wchodzę niby do nowiutkiego mieszkania, a potem jak tylko spadnie deszcz, nagle takie purchle i grzyb na ścianie. Tadam! Czy tak to mniej więcej wyglądało?
1: No tylko na szczęście bez purchli na ścianie.
0: A, no to już jesteś szczęśliwy.
1: To już tak, ale za to z wodą na podłodze, jak wiadomo, z książki, prawda?
0: Tak.
1: I to w ogromnej ilości. No tak, przed tym przestrzegała mnie nasza przyjaciółka, która co prawda nie mieszkała we Włoszech, ale mieszkała w Izraelu i mieszkała na Krecie i mówiła, że nigdy w życiu tak właśnie nie zmarzła, jak tam w czasie zimy. No i ja patrzyłem, nie spędzałem nigdy zimy we Włoszech, w Toskanii, no ale patrzyłem na te temperatury, no myślę sobie, no jakiegoś szału nie ma, no ale da się wytrzymać te 15 stopni w dzień, 5 stopni, ale ciepła, wciąż ciepła nocą, prawda, no nie będzie to takie straszne. No tymczasem, jak się do tego doda właśnie wilgotność powietrza i tego, że mieszkamy w starym domu, jak wszyscy tutaj, który jest świetny na upały, bo świetnie izoluje przed upałem, ale no, daleko mniej świetnie izoluje przed zimnem. I jak wiadomo, w tym roku no, zimy były nietypowe. Zima w

0: 15 stopni i na zewnątrz, i w domu. I kiedy czytaliśmy o tym właśnie, że lokatorzy w Polsce po jakiejś awarii skarżą się, że temperatura spadła i mieszkanie do 15 stopni, to wzruszaliśmy ramiona i mówimy, no i co, no, 3 dni mają 15 stopni, od tego jeszcze nikt nie umarł, tutaj mają ludzie 3 miesiące, 3 miesiące w roku mają 15 stopni w domach, no i kiedy pytaliśmy się naszych sąsiadów, Toskańczyków, jak sobie z tym radzą, no to oni patrzyli na nas wielkimi oczami i mówimy, no nosimy sweter, a Ewelina, która jest z marzluchem, mówiła, ale też mam sweter, jest mi zimno, a oni patrzyli jeszcze większymi oczami, wtedy ze zdumienia i mówili, no to wtedy zakładamy drugi sweter.
1: Po prostu, nie ma złej pogody, jest złe ubranie. No to skupmy się jeszcze na samej przeprowadzce. Transloco to jest takie słowo, które się też pojawia w książce Dolce Vita. Tak sobie pomyślałam po lekturze, że taka przeprowadzka pokazuje, ile rzeczy faktycznie jest potrzebnych człowiekowi do życia. Ile zostawiłeś w Łodzi na przykład?
0: Ach, no tak, zostało jeszcze 6 pudeł książek, został fotel, została jakaś komódka, no całkiem sporo, jak się okazuje, a przecież dokonałem gigantycznego odsiewu zbędnych rzeczy, no już znacznie wcześniej, pakując te książki do tych pudeł. I, no i muszę powiedzieć, że to jedna z takich bardziej przykrych, jeden z takich bardziej przykrych elementów przeprowadzki, kiedy właściwie ma się swoje książki, które się zbierało przez całe życie, no i trzeba z ogromną większością z nich się rozstać i no trochę na takiej zasadzie, no tak, to była fajna książka, ale czy do niej kiedyś jeszcze wrócę? No pewnie nie, więc zostawiam, a do tej też nie, a do tej też nie. No i finalnie z jakichś paru tysięcy książek zostaje powiedzmy 1000 książek, ale te 1000 książek, proszę Państwa, o Jezu, też trzeba po pierwsze przywieźć tutaj, a po drugie na własnych plecach w tarabandzie do tego domu, bo no tak, bo ci, którzy czytają nasz profil Dolce Vita, to wiedzą, że nasze miasteczko jest średniowieczne, więc nie ma w nim ruchu kołowego. No, w związku z tym wszystkie samochody trzeba zostawić na parkingu i z tego parkingu około 200 metrów, no i z tym pudłem, prawda, bo ciągnąć to pudło jakoś za sobą i to pod górę, no bo jesteśmy na wzgórzu oczywiście, prawda, i wtedy mimo, że no, dużo ludzi pisze o tym, że to jest takie niezwykłe i niesamowite zapach i dotyk papierowej książki, ale wtedy po kilku dniach takiego kursowania myślę sobie, aż szlak by to wszystko trafił. Niech żyją e-booki. Dlaczego ja nie miałem wyłącznie e-booków?
1: Dokładnie tak. Powiem ci, że bardzo tu pasuje to słowo, którego użyłeś, że trzeba się wtarabanić naprawdę z tym wszystkim. Ale spotykasz się znowu z bardzo dużą życzliwością starszych też mieszkańców w momencie, kiedy z tego co pamiętam, tarabanisz się z pralką, prawda? Ktoś tam się nagle pojawia i pomaga ci wtarabanić się z nią do mieszkania.
0: Tak, to było na samym początku, kiedy dopiero się wprowadzaliśmy i no właśnie, tutaj w Toskanii, proszę Państwa, domy kupuje się tak w całości umeblowane, czyli no, dostaliśmy dom ze wszystkim, łącznie z zapasowymi zestawami pościeli, ręczników leżącymi w starych toskańskich szafach gotowych, żeby jakby co wyjąć obrusy, ręczniki, wszystko tutaj było, łóżka, kuchnia, talerze, noże, otwieracze, natomiast no, nie było pralki. Nie było pralki, więc pralka była takim pierwszym zakupem, którego dokonaliśmy. No i oczywiście bojąc się włoskich usług kolonistycznych, postanowiłem sam tą pralkę przywieźć ze sklepu i przywiozłem. Stanęła na tym parkingu no i kiedy tak stanąłem z tą pralką pod tym naszym miasteczkiem, to dopiero się zorientowałem, z czym się porywam, prawda, bo no bo proszę państwa, pewnie niewielu z państwa wtarabaniało pralki do włoskiego miasteczka, ale Jezus Maria, to była moja jedna z

0: Moich najbardziej takich niezwykłych przygód i kiedy po tak godzinie wtrabiania tej pralki byłem w połowie drogi, całkiem zziajany na tej kamiennej drodze tysiącletniej, która prowadzi do naszego domu, no to rzeczywiście pojawił się jakiś starszy pan, którego wtedy nie znałem, dzisiaj go już znamy. No i spytał się, czy trzeba mi pomóc. No pewnie wyglądało na to, że trzeba mi pomóc, bo siedziałem chyba już siny całkiem, podpierając tą pralkę, żeby ona nie zjechała teraz z powrotem na parking. No i wiesz, jak to jest. Widzisz starszego pana, który ma pewnie z 80 lat, który pyta się, czy ci nie pomóc. No i zwykle to ty powinnaś pomóc takiemu panu, ale byłem w takim stanie, że po krótkiej walce z sobą powiedziałem: tak, pomóc. Si, certo. No i starszy pan złapał tą pralkę, która była na takim wózeczku transportowym, i zaczął ciągnąć pod górę. No po prostu jakby miał jakiś napęd turbo, no a ja usiłowałem, że tak powiem, mu pomóc, prawda, ale tak już trochę bezskutecznie. No i pralkę udało się wtarabanić do tego naszego domu. No ale było to takie doświadczenie całkiem ekstremalne. Także cóż, nie polecam, żeby robić to samemu. Pewnie nie wiem, czy bym drugi raz się na coś takiego porwał, bo w pewnym momencie miałem już takie czarne myśli, że to się już po prostu nie uda i ona zjedzie tam na dół i się
1: Jeszcze staranuje
0: porozpęka.
1: kogoś, ja już od razu wiesz, czarnowidztwo rozsiewam.
0: Tak? No tak. Tak, teraz to wiemy, ale ponieważ miasteczko no, jest na górze, to wtedy jeszcze sobie do końca z tego nie zdawałem sprawy. Nasi goście, którzy tu nas odwiedzają, też sobie nie zdają sprawy. Pamiętam, jak pewna nasza przyjaciółka przyjechała i postawiła na chwilę walizkę na kółeczkach taką obok siebie, i ta walizka zaczęła pędzić tą kamienną drogą w dół, prawda, kierując się prosto na jakiś samochód, prawda? No, a nie wiem, jakie są skutki zderzenia rozpędzonej walizki, która zjeżdża z góry miasteczka z samochodem, ale myślę,
1: Nie
0: że
1: chcielibyśmy ich
0: katastrofalne.
1: poznać.
0: Tak, nie tylko dla walizki, ale i dla samochodu. No
1: Samochodu.
0: i na szczęście zdołałem ją złapać. A czy bym zdołał złapać zjeżdżającą pralkę? No bardzo wątpię.
1: Słuchaj, ale wspomniałeś o tym zażywnym starszym panu i moja refleksja jest taka, też patrzę zawsze na starszych mieszkańców Portugalii, na przykład w Lizbonie, gdzie to miasto jest na siedmiu wzgórzach, więc tam cały czas góra, dół, góra, dół. Ja mam zawsze zakwasy po kilku dniach. I myślę sobie, że oni naprawdę są często w fenomenalnej kondycji, właśnie przez to, że faktycznie od urodzenia no, nie mają innej możliwości, bo tam w wielu miejscach nie ma udogodnień w postaci wind, że ta kondycja jednak jest związana z ruchem, i dla mnie to jest kolejny dowód na to, że kiedy człowiek się rusza, to jednak jest w zdecydowanie lepszej formie. Ostatnio zresztą spotkałam pewnego 91-latka tutaj w Polsce i powiedział, że jedna z zasad, która powoduje, że tak się fantastycznie trzyma, to jest to, że on cały czas gdzieś chodzi. Więc zauważyłeś tę różnicę w takiej sprawności czysto fizycznej.
0: Tak, i ona jest, muszę ci powiedzieć, oszałamiająca wręcz, bo w tej naszej miejscowości, no w sąsiedniej też, ale tych naszych sąsiadów widuję codziennie, no mieszka dużo osób, które w Polsce nazywa się osobami starszymi, emerytami, czy osób w wieku 70, 80, 90 lat. Tu ludzie są długowieczni i kiedy się pojawiają klepsydry jakieś, to przeważnie są to właśnie klepsydry osób, które mają właśnie około 95 lat i dożywają takiego wieku, no i to jest raczej taki standard, ale ci wszyscy ludzie właściwie bez ustanku pracują, bez ustanku pracują, i ci starsi panowie, ten pan, który pomagał mi z pralką, no właściwie ciągle widzę, że on coś robi, nie wiem dokładnie ile on ma lat, no sądzę po wieku jego dzieci to pewnie jakoś 80 ma, natomiast on rąbie drewno, rozładowuje samochody z tym drewnem pakuje sobie do piwnicy, kosi, ale taką kosą spalinową, drzewa, oporządza winogrona, właściwie cały dzień jest w pracy. I podobnie jak i inni mieszkańcy miasteczka, to tutaj właściwie no, nie ma osób, które by siedziały i nic nie robiły, i nie ma też właściwie żadnej osoby, która byłaby na coś chora, jakoś nie domagała, miała z czymś problem. Wszyscy, no właściwie wszyscy pracują, i po prostu ci starsi czasami pracują troszkę wolniej. To samo dotyczy też zawodów, które w Polsce kojarzone są. Ja sam kojarzyłem je no, głównie z osobami jakimiś młodymi albo też w średnim wieku. Tutaj, kiedy się idzie do sklepu, to sprzedawcą jest jakiś pan albo pani, powiedzmy 60-letnia. Wszyscy okoliczni mechanicy samochodowi, u których byłem, to były osoby też tak w wieku 60-70 lat, którzy bardzo żwawo te samochody naprawiali, więc oni pracują tutaj naprawdę ciężko, naprawdę do bardzo późnego wieku i naprawdę są w znakomitej formie fizycznej.
1: Powiedziałeś o właśnie osobach już w dojrzałym wieku, ale czy też nie jest tak, że ta włoska prowincja po prostu też z młodych się wyludnia, czyli że oni wyjeżdżają do większych miast albo z kolei za granicę? Na ile jest to widoczne, jeżeli chodzi właśnie o młodych ludzi w tej okolicy, w której ty jesteś?
0: Tak, jest to widoczne, chociaż bardziej widać to w statystykach, które czytam i w tekstach prasowych, bo nie jest tak, że zostali sami starsi i nikogo młodszego. Natomiast no, rzeczywiście taka oferta pracy dla młodych ludzi no, jest taka znikoma również z powodu tego, że Włosi nie odczuwają chyba takiej potrzeby takiego przeładowania, powiedzmy, usługami, sklepami, jaką my mamy w Polsce. No bo wiesz, w Polsce właściwie nie tylko w dużych miastach, ale też na prowincji, no mam wrażenie, da się kupić wszystko o każdej porze. Zawsze jest jakaś czynna stacja benzynowa, gdzie siedzi kilku pracowników i nie tylko się zatankuje benzynę, ale też kupi się, nie wiem, słodycze, hot doga, albo zrobi jakieś małe zakupy, czy jakaś żabka, całe mnóstwo sklepów sprzedających wszystko. No może nie w nocy, ale otwartych do późna. Natomiast no, w tej naszej okolicy są wszystkie sklepy, ale powiedziałbym, że tak pojedynczo. Wiesz, jest jeden nieduży supermarket spożywczy, gdzie otwarty do 20, no, gdzie oczywiście kupi się wszystkie takie podstawowe wiktuały, ale on jest jeden, wiesz, on jest jeden i, no, i tyle starczy. No, jak ktoś chce zrobić tam zakupy, to kupi, a nie ma poza tym nic innego, gdzie by można kupić. No, podobnie z innymi usługami i sklepami, więc ci młodzi nie mają też takiej oferty, żeby jak w Polsce, że zawsze mogą w najgorszej sytuacji pójść i zatrudnić się właśnie w sklepie czy w jakichś usługach, no bo tych usług no, po prostu nie jest tak dużo. No, jest warsztat samochodowy, gdzie pracuje paru właśnie 60-latków, jest sklep, gdzie no może nie pracują sami 60-latkowie, ale też pracuje kilka osób, jest kilka sklepów odzieżowych, ale kilka dosłownie, gdzie pracuje też kilka osób, a nie ma takiego natłoku wszystkiego, wiesz, że tu ma sklep z oponami, tu ma sklep z dachówkami, tu ma sklep z silikonami, słuchaj, a tutaj ma sklep z artykułami hydraulicznymi, gdzie...
1: Ale to ułatwia życie, wiesz, ja mam wrażenie, że im mniej jest opcji, teraz nie wiem, jak ty miałeś w Polsce, ja mam wrażenie takiego przebodźcowania i ciągłej konieczności wyboru, że myślę, że to w wielu momentach przynosi uspokojenie, że po prostu czegoś nie ma, więc wybierasz z mniejszej ilości dostępnych opcji.
0: Tak. I to nam się podoba, no ale oczywiście Oczywiście podoba nam się z pozycji osób, które tutaj sobie mieszkają i po prostu też jeżdżą drogami, które no, jakoś tak nie są zaśmiecone tego typu biznesami, no bo taka droga, wiesz, którą się jedzie i tam jest, wiesz, 15 składów budowlanych po drodze, słuchaj, no nie jest ładna, prawda? Nasze drogi są ładne, no tylko właśnie, tylko nie ma tych miejsc pracy, gdzie by ci młodzi mogli pracować. Więc oni na przykład bardzo często są na swego rodzaju takich w takich pracach, jak na przykład jest dużo osób uczęszcza do Misericordii. To jest takie połączenie, wiesz, nie wiem, pogotowia ratunkowego, trochę z
1: Takiej
0: ośrodkiem
1: pomocy
0: zdrowia
1: społecznej, prawda, też.
0: i pomocą społeczną, tak, gdzie oni pracują tak pro publico bono, prawda? Nabywają doświadczenia, słuchaj, i się czegoś uczą, ale nie dostają za to pieniędzy, no i mieszkają, jak wiesz, no mieszkają po prostu u rodziców czy u dziadków, no ale oczywiście dla wielu osób no to nie jest opcja na życie, no więc również emigrują, więc jakby, wiesz, no to jest fajne z tego powodu, że wiesz, no że właśnie fajnie się tutaj mieszka i nie ma tego przeładowania, no ale powoduje, że młodzi ludzie, którzy tu mieszkają,
1: Uciekają
0: rzeczywiście często
1: stąd, tak.
0: muszą wyjeżdżać.
1: Leszek Talko dzisiaj razem z nami. Za chwilę wejdziemy do włoskich urzędów, bo to, co szczerze mówiąc najbardziej mnie przeraża w takich scenariuszach przeprowadzkowych, to jest to, że no właśnie trzeba ogarnąć codzienność, a to oznacza sporo wizyt w urzędach. Jak te urzędy włoskie działają, to będziemy sprawdzać za chwilę.

0: To była włoska wokalistka Raffaella Cara w języku angielskim. Oczywiście państwo słyszeli utwór. Urodziła się w Bolonii. Nie ma jej z nami od 4 lat, ale zawsze uważam, że muzyka pozwala zachować energię człowieka i myślę, że taką lekkość i radość życia w tym głosie państwo usłyszeli. A my wracamy do Toskanii i mamy dla państwa niespodziankę. Leszek Talko był tym gościem, którego państwu zapowiadałam, ale będzie bonus w postaci Bruna. Bruno, który się pojawia w tej książce, 9-latek w tym momencie, kiedy się przeprowadzali do Toskanii. Cześć Bruno.
1: Siema.
0: Powiedz mi, jak ty w ogóle podeszłeś do tego pomysłu przeprowadzki? Przede wszystkim myślę o szkole. No bo tak, masz kolegów w Polsce, tam wchodzisz w kompletnie nowe środowisko. Znałeś trochę ten włoski, czy nie? Jak to wyglądało?
1: Ja znam, była na te pstitun, momenty, ciąż znałem, ale innych słów nie znałem.
0: A jeszcze, ty tak powiedziałeś trochę, że ja słyszałam trochę włoskiego, a trochę polskiego w tej wypowiedzi. To gdybyś mógł podejść trochę bliżej jeszcze, bo nie do końca wszystko zrozumiałam, więc gdybyś mógł powtórzyć, to by było ekstra.
2: Powiedz jeszcze raz.
1: Okej, no znałem podstawowe słowa typu buongiorno, buon appetit, un momento, takie znałem.
0: No a wchodzisz do klasy i powiedz, ile osób jest w klasie i czym ta szkoła włoska różni się od polskiej? Gdyby teraz cię słuchali twoi rówieśnicy, to bać się tej szkoły? Na czyją korzyść takie porównanie wypada?
1: Nie no, ja bym mógł z tego napisać całą książkę, czym się różni.
0: No to tak jeden rozdział napiszmy teraz w radiu, słowami.
1: Dobrze. Nie no, szkoła włoska jest spoko, ale jest trochę mniejsza od szkoły w Polsce. Natomiast w szkole polskiej mieliśmy samą matmę, polski i angielski. Ale we Włoszech natomiast mamy geografię, historię, naukę podstawową, czyli biologię.
0: No ale w polskiej szkole też są przecież. Czy to później po prostu?
2: Ale nie w trzeciej klasie.
0: Później,
1: tak, trzecia klasa.
0: A powiedz mi, jeżeli chodzi o kolegów z klasy, to ty czy jesteś jedynym obcokrajowcem, czy są też dzieci z innych krajów oprócz Włochów i Włoszek?
1: Pół klasy z innych krajów.
0: A z jakich na przykład państw są u ciebie w klasie dzieciaki?
1: Dwie dziewczyny z Arabii Saudyjskiej, jedno dziecko z Maroka i dwie osoby z Hiszpanii.
2: No i twój najlepszy kumpel skąd jest?
1: Z Peru. Nie, pomyliłam się. Z Peru oni są.
0: Ale to jest wspaniałe, bo dostajesz dostęp do tylu różnych kultur. Pewnie każdy z was czegoś się od siebie nawzajem uczy. Powiedz, co cię najbardziej zaskoczyło? Jak sobie wyobrażałeś to życie we Włoszech? A co cię jednak zaskoczyło, bo się nie spodziewałeś, że tak może wyglądać codzienność?
1: O, zaskoczyło mnie to. Stołówka szkolna mnie strasznie zaskoczyła. Stołówka mnie zaskoczyła, no bo myślę sobie, bo się mają pyszne jedzenie, pizzę, makarony, wszystko pyszne, ale stołówka nie. Jedzenia radioaktywne, niedobre, przestarzałe, zdeterminowane.
0: Radioaktywne jedzenie w toskańskiej stołówce. Mamy lit do Super Ekspresu po prostu. No a powiedz mi taką rzecz, bo jak patrzę sobie na dzieciaki w Polsce, ale to dotyczy też dorosłych, to wszyscy są wpatrzeni w telefony komórkowe. Jak czytam książkę Leszka Talki, to mam wrażenie, że jest dużo więcej takiej analogowości w tym sensie, że ludzie się ze sobą spotykają, jedzą, bawią się, biegają po podwórkach. Czy to jest tylko moja wizja, czy tak faktycznie jest?
1: Tak faktycznie jest, no bo Włosi nie przychodzą do knajp, żeby zjeść, tylko po to, żeby się spotkać.
0: Okej, a masz swoich ukochanych sąsiadów, bo wiesz, co mnie wzruszyło? Dowiedziałam się, że tam w zasadzie macie taką babcię z wyboru, czyli panią, która zaproponowała, że ona będzie waszą babcią. Możesz o niej trochę opowiedzieć?
1: Tak, miła jest.
0: Jak ma na imię?
1: Bardzo miła.
0: Jak ma na imię?
1: Welia.
0: I powiedz, ile Welia ma lat i gdybyś mógł nam ją opisać, jak wygląda, jaki ma charakter, energię, to tak, żebyśmy sobie ją mogli wyobrazić.
1: No. Ona ma 94 lata.
0: Wow.
1: Trochę dobrze powiedziałam?
2: Tak, dobrze.
1: Okej. Z charakteru jest bardzo miła, dobrze się trzyma. Opisać cały wygląd z detalami?
0: No pewnie. Ja widziałam na zdjęciach, że ma przepiękny uśmiech.
2: Opisz jej tiramisu.
1: Bardzo dobre tiramisu zrobię. Kiedyś tam zrobiła zielone tiramisu.
2: No bo to jest według Bruna, Welia robi najlepsze tiramisu na świecie.
0: No właśnie, no to powiedz trochę jeszcze o tej kuchni, no bo tutaj słodycze oczywiście nam wybrzmiały, ale czy były jakieś takie smaki oprócz tutaj pizzy, której by się wszyscy spodziewali, pewnie fantastycznych makaronów, które cię
1: Tak.
0: zaskoczyły? Jakie?
1: Ser parmegiana, szynka parmegiana, salami do picante. Co tam jeszcze jest?
2: Słuchaj, no ta kiełbasa, która się tak brzydko nazywa, pamiętasz?
1: Powiedzieć po polsku czy po
2: No
1: włosku?
2: po włosku powiedz.
1: Dobrze. Bo jedna kiełbasa w tłumaczeniu na polski nazywa się zakręcony pikantny zakręt, ale po włosku
0: To chyba wiem, o jakie
1: nazywa.
0: słowo chodzi. No.
1: Tak.
0: No.
1: Ale po włosku, natomiast się nazywa kurwa pikantę.
0: No
1: No i
0: tak,
1: ona
0: no
1: to
0: jest
1: jest
2: ulubioną
1: nazwa
2: kiełbasą
1: kiełbasy.
2: Bruna.
1: Tak.
0: No to ładnie, dzieciaki, ale cały czas przypominam tym, którzy teraz włączyli radio, że rozmawiamy w języku włoskim. To wrócę do tego włoskiego i powiedz mi proszę, Bruno, ile czasu ci zajęło zrozumienie tego, co na przykład mówi nauczyciel i czy miałeś taki moment, kiedy siedziałeś i czułeś się trochę zagubiony w klasie, no bo wszyscy mówią po włosku, a ty dopiero zaczynasz?
1: A no dokładnie, przez pierwsze 2 miesiące.
0: I kiedy poczułeś, że to się tak zmieniło? Nagle to był taki przeskok, czy miałeś taki moment, że traciłeś cierpliwość i ci się wydawało, że nie, no nie nauczę się?
1: Tak, miałam taki moment, że traciłam cierpliwość i myślałam, że nigdy się tego nie nauczę i jeszcze nie nauczę.
2: No, ale już porozumiewasz się, prawda?
1: Tak, dokładnie.
0: A powiedz, co u twoich znajomych z różnych państw świata, jak powiedziałeś, najbardziej zdziwiło, kiedy im opowiadałeś o swoim życiu w Polsce? Były takie rzeczy, które dla nich były zaskakujące, a dla ciebie były kompletnie normalne?
1: Nie rozmawiamy o tym, o swoich państwach.
0: Nie, w ogóle?
1: Nigdy nam się tego nie zdarzyło.
0: A tęsknisz w ogóle czasem za Polską, czy już kompletnie nie?
1: Tak, czy tęsknię, ale nie za samą Polską, tylko za
0: Mhm.
1: produktami spożywczymi w
0: A za
1: niej.
0: jakimi tęsknisz?
1: Na przykład pizzą z żabki, hot
0: Audycja
1: dogiem
0: zawiera
1: chyba.
0: lokowanie produktu. No.
1: Chipsami zielonej cebuli.
2: Tak, to zdaje się będzie zestaw pewnych niezdrowych produktów, ale
1: Dokładnie.
2: za którymi się
1: A
2: tęskni.
1: tak, za zalewajką. A nie, zalewajkę mogę sobie zrobić we Włoszech. Czyli za nią mnie tęsknię. Za czym tutaj jeszcze tęsknię? Ja mam takie pewne moje
0: A takie
1: ulubione.
0: świąteczne menu jakoś ci brakowało? Tego na przykład, nie wiem, takiego stołu świątecznego z Polski, czy kompletnie nic już?
1: We Włoszech jest taki sam.
0: No proszę, no widzisz, czyli nie ma. A gdyby była jeszcze taka możliwość, słuchaj, bo to nie wiadomo, ile razy się człowiek będzie w życiu przeprowadzał. Ja mam chyba kilkanaście przeprowadzek za sobą. Czy masz jeszcze jakieś takie państwo, do którego chciałbyś ruszyć? Ja wiem, Leszek, że tutaj może jakąś krecią robotę teraz wykonuje, bo dopiero się zapuściliście korzenie w Toskanii, ale Bruno, jak? Miałbyś jeszcze ochotę gdzieś spróbować, jak wygląda codzienność, a nie tylko wakacyjny wyjazd? Gdzie?
1: Na Pitcairnie.
0: Gdzie?
2: Wiesz, ta wyspa Pitcairn, gdzie
0: Okej.
2: wylądowali, bo Bruno bardzo się zainteresował tą historią tych rozbitków z Bounty. Tam, no i tam zdaje się, zainteresował się tym, że tam zdaje się mieszka, nie pamiętam, 35 osób na stałe.
1: Jest 42.
2: No, 42 osoby, no i chciałby tam spróbować, bo tam, nie wiem, do najbliższego lądu jest chyba
1: 15 koła.
2: 7 tysięcy
1: Nie, 15
2: kilometrów.
1: tysięcy.
2: No właśnie.
0: No
2: No
0: to
2: właśnie, to jest
0: super.
2: dopiero ekstremum.
0: A gdybyś miał wybrać coś z włoskiej szkoły i dorzucić do zajęć w Polsce, to jaki byłby to przedmiot, może jakaś aktywność albo sposób uczenia? Czy ten sposób uczenia się jakoś różni? Czy nauczyciele są inni? Bo tutaj,
1: Tak.
0: a czym się różnią?
1: No bo nasza nauczycielka od Angola, włoskiego i chyba i od geografii strasznie się drze na wszystkich. Jak to ważne było.
0: Ojej, dobrze, że chyba nie
1: Naprawdę.
0: słuchają tego w Toskanii, chyba co?
1: Nie, słuchają.
0: No to może, słuchaj, Leszek powinien pójść i zainterweniować, co?
1: Ach, nie, nic to nie
2: No,
1: da.
2: ale to na innych mówiłeś.
1: Nie, na
2: Na
1: mnie
2: tych.
1: też czasami.
2: Na ciebie też czasami,
1: Tak,
2: tak?
0: dosłownie. No i
2: Ale
0: proszę,
2: akurat
0: wyszło
2: pani.
0: szydło z worka na antenie radiowej.
1: No i ogólnie, ale pani od matematyki jest bardzo miła. No jak ktoś nie ma zrobionej pracy domowej, no to po prostu mówi, dobrze, nie zrobiona, a potem się cały czas uśmiecha.
0: No widzisz, no bo to świat się naprawdę nie zawali, że raz nie jest zrobione zadanie, tak sobie myślę. A jeżeli chodzi o kolegów, wiesz, mówi się na przykład w Polsce o tym, że jest bardzo dużo teraz hejtu albo takiego prześladowania wśród
1: Tak,
0: rówieśników. Czy jest inaczej we Włoszech?
1: nie, tam jest o wiele bardziej.
0: Gdzie? W Polsce czy we Włoszech?
1: We Włoszech jest o wiele bardziej prześladowanie.
0: Ojej. A na
1: Dosło.
0: Czym to polega? Powiedz mi, no bo tutaj są poważne tematy teraz.
1: Nad tym, że na przykład ten gościu z Marokka hejtuje gościa z Peru, no bo ma drugie imię.
0: O rany, no tak, dzieciaki potrafią być chyba czasami bardzo okrutne. To ja mam nadzieję, że rodzice z nimi odbędą rozmowy, bo najpierw się tak, słuchaj, ucieszyłam, że taka różnorodność i taka otwartość, ale czasami to wyobrażenie dorosłych jednak się mija z rzeczywistością. A powiedz, Bruno, czy ty sobie już wyobrażasz swoje dorosłe życie w tym miejscu, w którym jesteście i jaki zawód tam chciałbyś wykonywać? Sprawdzamy ciszę.
1: Aktorstwo. Aktorstwo.
0: Aktorstwo. A czy tam w ogóle jest jakaś szkoła aktorska w tym waszym średniowiecznym miasteczku? Chyba musiałbyś wyjechać, co?
1: Nie, jest w Bergamo, Cano.
0: A, no to słuchaj.
2: No, u nas jest amatorski teatr, no ale oczywiście, żeby wypłynąć na szerokie wody, to trzeba by pójść
1: Słowo.
2: do jakiejś szkoły aktorskiej, chociaż Bruno na razie ma duże sukcesy w myśleniu opowieści, bo pisze książki, napisał pierwszą książkę.
1: Honorowy
2: Tak, no jeden napisał, tak.
1: głównie.
2: No
1: Napisał
2: i
1: książkę.
2: więc waha się między byciem aktorem, a
1: A pisarzem.
2: byciem pisarzem
1: I
2: i
1: scenograf.
2: scenarzystą.
0: I scenarzystą. Dobrze, no to Bruno, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Trzymam kciuki za książkę. Jak ta książka już będzie gotowa, to się umawiamy na radiową rozmowę. Dobra, już tylko z tobą. O horrorze napisanym w Toskanii. Także trzymam kciuki za wydawcę, dobra?
1: Dobra.
0: No
1: Do
0: to
1: widzenia!
0: do widzenia. A gdybyś to powiedział po włosku, to jakby to nam pięknie i śpiewnie zabrzmiało?
1: Arrivederci!
0: Arrivederci, a teraz Lucio Battisti, a
1: Super!
0: my za chwilę wracamy z Leszkiem.
1: Przez dwa

0: Pozwoliłam sobie przy okazji naszych rozmów o Toskanii przypomnieć postać pana, który nazywał się Lucio Battisti. Zawsze, kiedy oglądam sobie stare zdjęcia, to myślę o tym stylowym włoskim piosenkarzu i kompozytorze, a od razu przed oczami mam takiego przystojnego mężczyznę z burzą takich loków na głowie. Niestety żył krótko, bo zmarł w 98 roku, żył zaledwie 55 lat. Lucio Battisti jeszcze dzisiaj przed godziną 22 zabrzmi. A my wracamy do książki Dolce Vita, zresztą książki, którą mam dla Państwa, Beztroskie życie na włoskiej prowincji. Jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę sobie przedłużyć spotkanie z naszym dzisiejszym gościem, to będzie mógł to zrobić dzięki lekturze. Umówmy się, że piąty i siódmy mail w tej sprawie zostanie nagrodzony, czyli piszą Państwo pod adres niezapominajki@nowyswiat.online i proszę wpisać hasło Dolce Vita, co ciekawe pisane w spolszczonej formie Dolce Vita, tak jak Państwo słyszą, bo taki jest tytuł książki. Leszku, zanim się pojawił Bruno, to jeszcze mieliśmy zajrzeć do urzędu, więc obiecałam, więc to zróbmy. Z jak długą wędrówką, no właśnie, od okienka do okienka, czy nie ma okienek, jest bardziej bezpośrednio, jacy są włoscy urzędnicy i urzędniczki, bo wydaje się, że jest bardzo miło, co wcale nie znaczy, że się wszystko uda szybko załatwić.
1: Nie. I właściwie powiedzmy tak, jest strasznie miło, bo wszyscy, absolutnie wszyscy włoscy urzędnicy są przemili i odbyłem z nimi mnóstwo przemiłych rozmów i, no i muszę powiedzieć, że nigdy w życiu w Polsce, załatwiając jakąś sprawę w urzędzie, tak powiedzmy przy okazji, że w Polsce jednak załatwia się je teraz o wiele szybciej. Nie zdarzyło mi się, żeby pan lub pani w urzędzie się zainteresował na przykład kim jestem, co robię, czy dowiedział się, że piszę książki i się zaciekawił, albo zaciekawiła jakie książki. Natomiast no, tu właściwie niemal wszyscy urzędnicy, których spotykamy, bardzo się ciekawią tym, co robimy, pytają się, jakie zdjęcia robi Ewelina, jakie książki napisałem i nie są to takie pytania zdawkowe, takie, ach, no tak, tak, tak, tylko muszę no, szczegółowo odpowiadać, a ile tych książek napisałem, na jakie tematy napisałem kryminały, a o czym one były, kto był głównym bohaterem tych kryminałów i tak przez cały czas. Natomiast no, jeśli chodzi o to, czy sprawa zostanie załatwiona, no to sprawa niestety nie zostanie załatwiona, bo czegoś jeszcze brakuje. No na przykład teraz załatwiliśmy już dużo papierków i dużo tej roboty papierkowej jest za nami, ale ciągle dużo jest przed nami. Musimy dostać na przykład, żeby dostać jakiekolwiek pieniądze z Polski za nie, książkę czy scenariusz. Jak się okazało, trzeba było dostać papierek, który się nazywał poświadczenie o włoskiej rezydencji podatkowej. No więc poszliśmy do odpowiedniego urzędu, no i tam się dowiedzieliśmy, że nie mają takiego papierka i oni w ogóle nie wystawiają tego typu papierków, bo przecież Włochy i Polska mają umowę o tym unikaniu podwójnego opodatkowania, no i po prostu nie ma sensu takiego papierka robić. No więc polskie wydawnictwo przysłało takie zdjęcie takiego papierka, jak on wygląda. No więc następnym razem poszliśmy ze zdjęciem papierka i spytaliśmy się, czy tego właśnie papierka na zdjęciu nie można dostać, czy może można dostać. No więc pan urzędnik, strasznie miły zresztą, zafrasował się, zawołał innych, powiedział, że ma tu senior scrittore i seniorina fotografa i oni potrzebują taki papierek i czy pozostali widzieli taki papierek, zaczęli dyskutować ze sobą bardzo szybko w jakimś dialekcie. Już nie byłem w stanie zrozumieć, co mówią. W końcu uradzili wspólnie, że rzeczywiście taki papierek mają. No więc powiedzieliśmy uff, na co oni powiedzieli tak, ale to tylko Luigi może wydać taki papierek. No powiedzieliśmy, gdzie jest Luigi? Powiedzieli, no Luigi to pracuje tylko jeden dzień w tygodniu, więc zapraszamy za tydzień w poniedziałek. No więc jutro w poniedziałek idziemy spotkać Luigiego, który ma tajemniczy papierek i mamy nadzieję, że go wyda.
0: No to powiedz jeszcze na finał dwie rzeczy, które mnie zaskoczyły bardzo. Pozwolenie na zbieranie grzybów, rozwiń proszę tę historię i namioty plażowe, bo my się śmiejemy z naszych parawanów, a tam namiot plażowy może być taką wręcz tradycją rodzinną. Opowiadaj.
1: Ach, tak, namiot plażowy to tym się właściwie chyba tym się wyraża prestiż społeczny, prawda, w Toskanii, że posiada się namiot plażowy i w dodatku odpowiednio blisko morza. I pamiętam moment, kiedy zobaczyliśmy na plaży, na którą chodzimy na Spiaggia Libera, czyli taką plażę bezpłatną, no, gdzie przyjeżdżamy, sobie mamy swój własny parasol, własny kocyk, no i rozkładamy się za darmo, za 0 euro. Ale tuż obok jest ta plaża, jaką Państwo pewnie znają, z tymi namiotami plażowymi i z leżaczkami w równych rządkach. No i tam wisiał właśnie taki wielki napis, że zaczynamy zapisy na nowy sezon. Ceny już tam od 3000 euro za sezon. No i się roześmialiśmy. No któż by chciał płacić 3000 euro za sezon, skoro może rozłożyć się na kocyku za darmo, prawda? Na co nasi znajomi powiedzieli, no my. Właśnie, my mamy taki namiot z tymi leżaczkami i teraz my powiedzieliśmy, ale za 3000 euro? Oni powiedzieli, nie, za 7000 euro, bo te 3000 euro to jak zaczynasz wynajmować i to jest ten namiot najdalej od plaży, gdzie trzeba 100 metrów do morza. A my już mamy, już tata wykupił 27 lat temu ten namiot, to my już jesteśmy tylko trzy rzędy od morza i tam kosztuje 7000 euro, a za kilka lat dojdziemy już do tego pierwszego rzędu przy morzu i tam kosztuje 10 000 euro. No to powiedzieli, i płacicie 10 000 euro za namiot przy morzu. Oni powiedzieli, no tak, płacimy, cała rodzina się składa, no i tam jeździmy. No powiedzieliśmy, ale dlaczego? Zapytaliśmy się, no przecież moglibyście sobie kupić nowy samochód. A oni powiedzieli, no ale przecież my już mamy samochód. No powiedzieliśmy, my na to, ale macie starego Fiata Pandę, który w ogóle kosztuje pewnie ze 2000 euro. Na co oni powiedzieli, ale po co mamy kupować nowy samochód? Przecież to stary Fiat Panda jest świetny, bo się w ogóle nie psuje. Nie psuje, no więc po co nam nowy samochód? Będziemy nim jeździli jeszcze pewnie z 15 lat, no a namiot plażowy trzeba mieć. No i tu jest taka właśnie różnica w światopoglądzie, no bo pewnie trudno byłoby spotkać Polaka. Oczywiście mówię o Polakach, których stać na przykład mają wolne kilkanaście tysięcy euro w ciągu roku, prawda? Które te kilkanaście tysięcy euro władowali by wynajęcie leżaczka
0: Tak jest.
1: na plaży
0: Leszek,
1: zamiast nowego samochodu.
0: ja muszę teraz jak Fiat Panda po prostu wjechać, bo zbliżamy się do serwisu informacyjnego, zaraz Marcin Mann i jego Bigos, więc bardzo, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jeżeli Państwo chcą kontynuować to spotkanie, a wierzę, że tak, to odsyłam do książki Dolce Vita. Leszek Talko, bardzo, bardzo Ci dziękuję za nasze spotkanie.
1: Również dziękuję.
0: Weronika Wawrzkowicz, Maria Zamachowska, Grzegorz Muranowicz, dziękujemy i zapowiadamy już na finał Lucio Battisti.

0: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Znamy kolejne ustalenia w sprawie wypadku na warszawskiej Ochocie, na skrzyżowaniu ulic Grójeckiej i Bitwy Warszawskiej w okolicy Ronda Zesłańców Syberyjskich. O przebiegu zdarzeń mówił podczas briefingu rzecznik komendanta głównego policji, podkomisarz Jacek Wiśniewski.
1: Pierwsza informacja wskazywała na to, że autobus miejski linii 186 uderzył pierwotnie w jeden z tramwaji, a potem kaskadowo dokonał zderzenia z siedmioma. Teraz mogę Państwu potwierdzić, że tych pojazdów, które brały udział w tym zdarzeniu, było jeszcze więcej, czyli nawet 14 pojazdów osobowych. W wyniku tego zdarzenia pojazd przemieścił się tutaj w rejon Ronda Zesłańców Syberyjskich i swój kurs tak naprawdę zakończył finalnie tutaj na przejściu dla pieszych pod Rondem Zesłańców Syberyjskich.
0: Podkomisarz przekazał też ustalenia policji o liczbie i stanie zdrowia poszkodowanych.
1: To, co najistotniejsze, w tym całym zdarzeniu 4 osoby zostały poszkodowane, taką mieliśmy pierwotną tą informację. Z tego, co wiem, na ten moment jedna osoba pozostała w szpitalu, pozostałe 3 po zaopatrzeniu zostały zwolnione na własną prośbę, bo ich stan pozwalał na to, żeby udały się do domu. Wśród nich jest jedna osoba nieletnia.
0: Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną tej serii zdarzeń mogła być nagła awaria układu kierowniczego w autobusie. Kierowca, 58-letni Polak, problemy z hamowaniem miał odnotować już na ulicy Banacha. Zespół policjantów podejmie teraz czynności procesowe w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, a utrudnienia potrwają jeszcze nawet kilka godzin. Zmieniamy temat. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump spotka się w tym tygodniu z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim. Do rozmów dojdzie podczas rozpoczynającego się we wtorek szczytu NATO w Ankarze. Głównym tematem spotkania ma być plan zakończenia wojny w Ukrainie. Amerykańska administracja zapowiada, że po tej rozmowie Donald Trump prawdopodobnie skontaktuje się także z Władimirem Putinem. Kwestia bezpieczeństwa w Europie wiąże się jednak z twardymi żądaniami Waszyngtonu. Biały Dom zamierza rozliczyć europejskich partnerów z wydatków na zbrojenia i oczekuje natychmiastowego podniesienia ich do poziomu 5% PKB. Pentagon zlecił już przegląd amerykańskiej obecności wojskowej na Starym Kontynencie. Szczyt w Turcji potrwa do środy. Na koniec dramat polskiego sportowca w meczu 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju w Londynie. Hubert Hurkacz poddał mecz z Niemcem Janem Lenardem Struffem w 5. secie z powodu kontuzji. Wrocławianin znakomicie rozpoczął to spotkanie i prowadził już 2-0 w setach. Niemiec zdołał jednak wygrać kolejną partię po tiebreaku, a w 4. odsłonie u Polaka pojawił się silny ból w okolicach żeber. Mimo interwencji medycznych i ogromnej woli walki, Hurkacz w decydującym secie nie był już w stanie swobodnie się poruszać ani serwować. Ostatecznie poddał mecz przy stanie 2-4 w 5. partii. Pechowe zakończenie oznacza, że na tegorocznym Wimbledonie nie mamy już żadnego reprezentanta Polski w grze pojedynczej. To był serwis Radia Nowy Świat.

Nie Wimbledon pechowy, tylko dla Polaków, tylko Bigos dla prowadzącego od zeszłego tygodnia, ale to zaraz wyjaśnię, chociaż może już trochę słychać niestety. Grzegorz Moranowicz dzisiaj na pokładzie będzie sterował statkiem kosmicznym i skręcał w lewo, w prawo. Trochę pod dyktando, ale może trochę sam zadecyduje, zobaczymy. Marcin Mann to jestem ja. Audycja się nazywa tak jak było w dżinglu. marcin.mann@nowyswiat.online, tam można pisać. Na żywo jesteśmy. Przepraszam za niedyspozycję w zeszłym tygodniu. Przeciągnęła się ona nieco, ale już dwa tygodnie z rzędu się nagrywać z powodu zatkanego nosa, który w zeszłym tygodniu właściwie okazał się być mniej zatkany niż w tym, to trochę wstyd. Raz klimatyzacja, która człowieka wykańcza, a potem chyba jakieś pyłki, ale właściwie już sam nie wiem, poddałem się, czytam maile. Widzę, że tak. Bartosz powrócił po czasie, kupił debiut Aphex Twina w niskiej cenie, ale za co z legalnego źródła? O, chwali się. Ale to znaczy, że w niskiej cenie kupiłeś pliki cyfrowe, czy kupiłeś na... Jak kupiłeś? Na kasecie? CD? Czy na winylu? Pisze, że jeden z najlepszych elektronicznych albumów. No tak, tak. No, to jest dużo jest tych najlepszych. I ma zagwozdkę, czy przyjedzie za rok do Polski i że na to liczy. No to myślę, że nie jesteś sam. Asz natomiast siada do słuchania, wrócił do patronowania, więc brawo dla Asza. I pisze, że nadrabiał City Pop lat 70., żeby się schłodzić w zeszłym tygodniu, ale spokojnie, mnie też nie było, bo audycja była nagrana. Trochę była na upał, ale właściwie taki ogon z niej został, ponieważ początek będzie dzisiaj arabski. Audycja raczej leniwa, nie będzie brzmiała jak to 39, a właściwie w porywach 41 czy 40, nawet 2 stopnie z zeszłego tygodnia. Nie wiem, jak będzie z tymi jazzami, bo mogliście zauważyć, czy mogli Państwo zauważyć, że jest zapowiedź w bardzo szybkich okularach w social mediach, ale audycja nie będzie tak szybka jak te okulary. Co do jazzów w środku, chyba zostały nieco schausowane, ale to się wszystko może zmienić. Zaczniemy tak czy inaczej od klimatów, może nie stricte arabskich, ale takich po prostu wschodnich, różnej maści. I na początku duet, który tylko raz się pojawił w Radiu Nowy Świat, w próbnym locie Diany Giurow 12 grudnia 2025 roku, czyli to był rok zeszły. No i to jest trochę hicior, ale pasował mi dzisiaj na początek. No więc Taxi Kebab, a tytuł przeczytajcie sobie sami.

Taxi Kebab i ich debiut z 2019 roku. Romain Henry, bo to Francuz, i Laila Jikir, i jej język Darija to się chyba czyta, czyli to jest marokański dialekt arabskiego, którego to się musiała trochę nauczyć, go odzyskać, jak to gdzieś chyba sama mówiła, jako język jej ojca, i ponownie gdzieś połączyć się z korzeniami. Chyba wyszło i to całkiem nieźle. Zresztą ten singiel został bardzo dobrze odebrany, dlatego mówię, że hicior, bo myślę, że część z was mogła go już słyszeć. A jeśli nie, no to służę. Dzisiaj będzie takich... No właśnie nie, będzie trochę może niespodzianek, ale rzeczy wygrzebanych za jakiś czas. Ale to nie będzie stricte ten sam początek, skoro przy duetach jesteśmy, i to takich, no właśnie, niby trochę oczywistych, a jednak w Radiu Nowy Świat niezagranych zbyt często. Taxi Kebab się raz pojawili, a Bedouin Berger widzę, że dwa razy. Raz w Szczycie, dawno, dawno temu. Chciałbym powiedzieć, że to ja ich przyniosłem, ale nie pamiętam. To był 2023 rok, a gdzieś wcześniej widzę, że zostali wrzuceni również w kwietniu tego roku. Nie zdążyłem zrobić jeszcze dochodzenia, kto to był, ale może zaraz sprawdzę. Tymczasem w takim razie Bedouin Berger, Zeyd Hamad, Lin Adib i numer zatytułowany Dabgeh.

No i znowu wokalistka, choć tym razem syryjska, i producent, który robi całą resztę, właściwie nie tylko wokalistka, bo też oczywiście instrumentalistka i w ogóle ona ma doświadczenie w jazzie, mam tu na myśli Lynn Adib. Natomiast Zaid Hamdan to ten, który no już odpowiedzialny jest za całą warstwę elektroniczną, zresztą podobno jeden, uznawany za jednego z ojców założycieli arabskiej sceny undergroundowej i alternatywnej. No i razem zrobili coś takiego, co no, sprawdziłem. No i po pierwsze to z kwietnia to u Diany Giurow, więc tu się znowu gdzieś łączymy i pozdrawiam ją, a drugie mogłem się domyślić, ale z jakiegoś powodu tego numeru nie było w bazie. U Marii Zamachowskiej się pojawił 3 lata temu, no więc stąd powtórka, bo tak to staram się powtórek nie robić, chociaż to nie jest jakaś zasada taka potworna, nie, jaka? Nie, nie właśnie, przestrzegalna. No nic. Maria pewnie wie, że go zagrała, na pewno słucha, tylko się nie chciała przyznać, ale nic nie szkodzi. Pozostajemy jeszcze chwilę w tych klimatach. Tymczasem przechodzimy, no właśnie, z duetu w duet i znowu duet. Nazywają się Axel Moon i Nico Shin i podobno, choć nie wiem, ile jest w tym prawdy, projekt, który razem stworzyli, to jest Koshin Moon, ale to też brzmi niebezpiecznie blisko nazwy, czy brzmi nie, blisko niebezpiecznie, tak, nazwy albumu, tytułu albumu właściwie, Koshin Moon z 78 roku, takiego lidera kultowego Yellow Magic Orchestra. I nie wiem, czy to jest hołd, czy to jest miły zbieg okoliczności i takie mrugnięcie oka, tak czy inaczej znowu tutaj wpadamy w no, mocne połączenie i klasycznych instrumentów, ołdów, afgańskich rubadów, nie wiem, czy tak się powinno je wymieniać, różnych kurdyjskich riffów, a do tego linie basowe. Pojawiają się tu 303, pojawiają się różne arpeggia, pojawia się, no to co, kontynuujemy tę podróż, którą już wpadliśmy. Tak nie będzie przez cały czas, ale przynajmniej jeszcze przez, no, raz, dwa numery.

0: Ko Shin Moon. Zapamiętajcie ich. To od Moona. Jak on był? Axel Moona i Nico Shin. Tak powstała ta nazwa w 2017 roku. Choć to projekt paryski. Ale tak to jest z tymi okołoarabskimi brzmieniami, że one często gdzieś swój początek i korzeń, a właściwie może górę nie, to co łodygę możemy, o, łodygę mają w Paryżu, w tym Tyglu, a potem korzeń już idzie na dół. O, tak powinno być. Zaglądam do grupy patronów, no tak, Katarzyna, jedna z wielu fanek i fanów Szczytu Wszystkiego, pamięta, że Bedwin Berger przyniosła Maria Zamach. Pisze, że poleży i posłucha. Dobry wieczór. Iwona również napisała, że przyjemna muzyka. No, przyjemna, na razie przyjemna. Zobaczymy, co będzie dalej. Ale dzisiaj chyba nie będzie skandali żadnych. Choć za chwilę wpadniemy trochę w elektro, ale zanim to zrobimy, właśnie, bo nie powiedziałem, skąd w ogóle... Bo ta kolejność dzisiaj jest trochę wypadkową tego, jak mi się szukało muzyki. Przyznaję, że wpadłem w jakiś taki dobry lejek, albo w dobrą dziuplę i sobie zacząłem drążyć, dodawać i z drobnymi wyjątkami piosenki na playliście dzisiejszej są wedle kolejności, w jakiej wpadały do mojej listy polubionych, czy to właściwie już polubionych w tejże dzisiejszej playliście bigosowej mojej. I zrobiłem kilka drobnych korekt, żeby tam nie było jakichś skandali stylistycznych po drodze, ale wszystko to jest taką wypadkową, że Taxi Kebab wpadł mi według Whitberger, to się zgadzało, przepraszam, potem Ko Shin Moon, potem Bedwin Berger w Ko Shin Moon i teraz Ko Shin Moon wpada w płytę i to znowu będą oni, ale w płytę, która właściwie, która będzie początkiem dalszych opowieści związanych z chociaż nie, przepraszam, chyba dzisiaj w końcu z jednego, tylko jeden utwór tylko z niej, Princess of Abzu, tak zatytułowana jest ta płyta, ale już widzę, że drugi numer na pewno nam się dzisiaj nie zmieści. Miał to być Cornelius Doctor i Tushen Rai. To jest zresztą składanka, na której będzie też artysta, którego posłuchamy za chwilę, bo to była taka właśnie, no znowu, kolejny taki mały tygiel, w którym znalazło się wielu artystów i jak po nitce do tego kłębka, który na końcu audycji czeka, udało mi się gdzieś ich krok po kroku pododawać. No więc Princess of Abzu to tytuł tej płyty. To jest składanka z, o ile się nie mylę, 2018 roku. I na niej właśnie między innymi Ko Shin Moon, których słyszeliśmy przed chwilą, Simple Symmetry, to z kolei z Gruzji duet, czyli mamy dwa duety, ale ich numer został wzięty w objęcia niejakiego Corneliusa Doctora. Zatytułowany jest to Halaj i brzmi tak.
1: Aşığıma tat

Chciałbym wam powiedzieć, że cała składanka jest taka, ale nie jest. Ja też żałuję, bo to bardzo dobry numer i fajna jest ta linia melodyczna, taka właściwie basowo-melodyczna, ten... To chyba nie wiem, czy to jest nawet 303. Już się nie skupiałem. Wybaczcie, też chyba jestem po prostu tym moim... Jak się ktoś podłączył w trakcie i się dziwi, czemu wpuścili na antenę takiego zasmarkańca, to ja przepraszam, ale nie było wyboru. Princess of Abzu. Taki tytuł tej składanki. No i jest na niej przynajmniej jeszcze jeden drugi numer warty uwagi właśnie od Corneliusa, który tutaj był odpowiedzialny za remix. Place Dupont. Taki to tytuł, ale do niego wrócimy innym razem. Może za tydzień, bo sporo tych utworów z tego tygodnia, właściwie z dzisiaj nie, głównie, bo to było na główkę skok w różne serwisy, aplikacje i nie tylko, i strony internetowe. Ale teraz na chwilę robimy... Właściwie to nie jest to przerwa od tej nitki i tego kłębka, ponieważ artysta, który za chwilę pojawia się również na tej płycie, pomimo tego, że już mniejszy jest jego związek trochę z brzmieniami arabskimi, pomimo to, że pojawia się, to nie jest takie już dosłowne w jego numerach, ale ja gdzieś ten jakiś taki lekki sznyt wychwytuje, tak bym to powiedział, tak bym to ujął właściwie. Może dlatego znalazł się też na tej płycie, na tej składance. Jest to artysta z Wielkiej Brytanii, Timothy Clerkin. Dwa numery dzisiaj będą od niego i tutaj wpadniemy na chwilę, zanim wrócimy do Francji, do Paryża, do takiego house'owego właśnie jazzu, o którym wspominałem na początku. Wpadniemy tutaj w opowieść trochę bardziej, no zresztą już nie wpadamy od jakiegoś czasu tymi arabskimi brzmieniami, taką elektro, nie chcę mówić elektroniczną, tylko taką po prostu już w konkretnym gatunku. No i zabierze nas tam właśnie Timothy. Trochę to będzie rave'owe, trochę to będzie... No właściwie chyba można powiedzieć analogowe, bo on robi na analogowych maszynkach. Nie pamiętam teraz, w którym numerze było dokładnie co i czy tutaj, na ile dużo tutaj będzie, czy to 909, czy to 303 i tych wszystkich syntezatorów, które chcę powiedzieć, że najbardziej lubimy, ale które lubimy. A chyba nie powinienem po prostu za dużo zagadywać. Timothy Clerkin, na początku Unborn, to chyba ten, który jest trochę powszechniej znany, a potem spróbujmy to uspokoić, żeby wrócić do wspomnianego Paryża.

No, jak dla mnie bardzo dobre granie. O dziwo, właściwie nie wiem, czy o dziwo. Nie było go ani w radiu, no w radiu to nie wiem, kto by kto u nas jeszcze grał. Myślę, że u mnie głównie takie granie się pojawia, może ze względu na porę, chociaż jeszcze jak był Bigos po południu, to też by się pewnie coś takiego pojawiło. Może dlatego Bigos jest zaraz o 22. Pisze w grupie Maciej, żebym nie pękał, właściwie zwraca się do mnie, nie pękajcie, więc dobrze Macieju. Pisze, że dobrze się słucha Zasmarkańca, jest git. Przyjmuję w takim razie, postaram się... No nie chcę tak robić częściej, to jest męczące przez większość dnia niestety. Dziś podtrzymuję, za tydzień postaram się już taki nie być. Timothy Clerk w takim razie jeszcze raz. Przed chwilą to było z płyty z 2019 roku tytułowe Unborn, bo on w tym projekcie solowym chyba od 2014 funkcjonuje. Wcześniej połówka Eskimo Twins. No a rok później znowu tytułowy numer jeden z płyty, Psalm, tak zatytułowana jest ta epka, no i nim w takim razie powolutku, na chwilę przynajmniej, no nie wiem czy bardzo zwalniamy, ale tak może zdziepko.

No i teraz sobie myślę, że się rozpędziłem. Nie mogliśmy zagrać jednego, bo ten drugi też był fajny, ale jest tyle przed nami, że ja chyba za dużo znowu gadam, ponieważ 22:54 się zrobiła, a jesteśmy, nie wiem, no, w jednej trzeciej dzisiejszej playlisty. W takim razie chyba trzeba zacząć się sprężać, ale wciąż jesteśmy w trybie nitki i kłębka. Docieramy do płyty Tsugi Chillout. Taki jest jej tytuł. Na tej płycie wspomniany Timothy Clerkin również występuje, ale tu już nie będziemy słuchać jego. Na początku właśnie tu jest kilka typów miałem i skończyło się na tym, że musimy do Francji nie bardzo po drodze, ale przez Niderlandy przelecieć. A dlaczegoż to? Dlatego, że zobaczyłem, że poza znanymi różnymi nazwiskami i nazwami zespołów takim, czy grup jak Mode Selector, Red Axis czy Bicep, którzy na tej składance się również znaleźli, trafiłem tam na pseudonim Martin, znanego mi i wam już mam nadzieję Martina Dijkersa z Niderlandów, który ostatnio się pojawił, spodobał się Cezaremu między innymi z Up to Date'a z jednym ze swoich nowszych numerów, no to w takim razie teraz trochę jego starszy Manchester, tak żeby się no zdecydowanie uspokoić. Nawet wpadamy tutaj w, że nie eksperyment, ale no, a sami posłuchajcie.

Tsugi Chill Out. Nie jest to składanka, jakby to ładnie ująć, że utworów premierowych. One wcześniej były wydane u każdego z tych artystów, ale zostały właśnie w takim chilloutowym opakowaniu ujęte. No i wpasowała mi się ona dzisiaj w dzisiejszy klimat, ale pardon, jest na miejscu, ponieważ dotarliśmy do tego Paryża. Tuch Mabuch, czyli no właściwie projekt producencki, który widziałem, że najnowszy singiel pojawił się chyba u Mikołaja Tyczyńskiego ostatnio, co mnie cieszy, że ich zagrał, bo chociaż nie grał ich chyba, bo tak jak widzę, to głównie u Marii Zamachowskiej oczywiście raz się pojawili, u Pawła Orlikowskiego w jakimś remiksie. No tak, a tak to tylko chyba u mnie, a i raz widzę, że u Kuby Ferlina w zeszłym roku w listopadzie. No to dobrze, w takim razie z tej samej składanki, ale też i z płyty, do której za chwilę wrócimy. Konkretnej Tour Mabuch w towarzystwie Krzysztofa Salina. To już producent niemiecki i razem nagrali Autumn Leaves.

Tu, nigdy tego pewnie poprawnie nie wymówię. Tu ma bóg. On jest francusko belgijski? Tak. Francusko-belgijski producent, którego bardzo lubię, który nawet w tych swoich bardziej elektronicznych brzmieniach wciąż gdzieś wplata delikatnie jakiś taki jazzowy smaczek. No i dzisiaj słuchamy go w tej wersji nieco bardziej elektronicznej. To jest płyta From a Distance z 21 roku. Zdecydowanie ma bardzo mało wyświetleń czy odsłuchań w stosunku do innych materiałów, które nagrał, i to też potem już z trochę większym składem. Natomiast tutaj właśnie z Krzysztofem Salinem wspomnianym. No i to było to nagranie z tej składanki, czyli z nitki, i po tej nitce dotarliśmy do właśnie tej płyty. No to jeszcze jeden numer z niej, tym razem to będzie Love Don't Live.

Mam wrażenie, że za delikatny jestem jakiś dzisiaj. W sensie, no ładne to jest bardzo, to są bardzo dobre numery, ale może trzeba by tutaj coś tak troszkę za ten, chociaż nie, no była gdzieś tam 303, no może nie było jakiegoś hardkoru, ale widzę, że Jaś pisał z, a nie tak dawno temu, 5 minut temu, że słucha na wsi, trochę się spóźnił z podpisaniem list obecności od początku, taka chruba, zimno, dziś raz świeciło, o, raz świeciło słońce, raz lało, raz wiało, lipiec, a ja palę w kominku, by jakoś dogrzać chałupę. No tak, trochę jest dziwnie. Dzisiaj właściwie mieliśmy to samo tutaj w naszej warszawocentrycznej Warszawie. Podpowiem tym, którzy, też nie wiem, czy mamy jakichś nowych słuchaczy dzisiaj, że ja słucham co tydzień. Więc można byłoby założyć, że mu się podoba ta audycja. Ale postscriptum brzmi: dzisiaj nawet miło mi się słucha twoich dźwiękowych propozycji. Z czego można wnioskować, że Jaś bywa masochistą. Ale to dobrze, jest otwarty na nowe dźwięki i dzisiaj chyba mu nie popsuje humoru za bardzo. Zwłaszcza, że skoro tu Mabuch nie był tak jazzowy, jak mógłby być, no to zostańmy jeszcze chwilę w tym Paryżu, czy we Francji, bo nie wiem, czy to Paryż, Daryl, Balki i Flower Out of a Stone.

No i to byłby koniec spokoju w dzisiejszej audycji. On i tak został przeciągnięty. 23:18, my dopiero się rozkręcamy. No, widzę, że dostaliście wielki prezent dzisiaj od pana... No, nie będę mówił pana Bigosa, bo to chyba jest cringe'owe trochę. Zbigniew pisze, że śmiga spoko. Luke, który to cichutko siedzi w transporterku, poddawany wieczornej nebulizacji? Luke, czemu jesteś? A nie, kota przysłał. O, kot jest w transporterku. No to kot miał teraz bardzo przyjemną godzinę z hakiem. To wstyd to psuć kotowi. No ale troszkę tak, może zamączmy. Sumoraj? Nie begin.

No i ta nitka do kłębka przez ten Paryż, przez Daryla, nie wiem w którym momencie to się wydarzyło, bo tutaj już nie idziemy po płytach, ale doprowadziła mnie właśnie do, z powrotem, do Wielkiej Brytanii, do Londynu, do wydawnictwa Gaddes, właściwie tak powinno chyba być, i kompilacji Redream z 2022 roku. No i na tejże kompilacji mnóstwo utworów sobie kliknąłem. Nie znałem jej wcześniej, co prawdopodobnie, powiem, czego prawdopodobnie mógłbym się trochę wstydzić, ale no nie da się, drugim ludziom nie można się ciągle wstydzić, że się czegoś nie zna, bo to się nie kończy. I oni ciągle wydają więcej i jak człowiek słucha, to ciągle jest za mało. Więc otwiera się ona właśnie takim numerem. No i ku mojemu nie wiem, zdziwieniu, czy właściwie nie, może nie zdziwieniu, po prostu ku mojej radości ukazał się właśnie producent, którego przed chwilą posłuchaliście, który otworzył tę składankę. I do niej jeszcze chyba wrócimy, tak? Do niej konkretnie, bo ten pan, który będzie za chwilkę, czy ten Willem, to będzie... Tak, jeszcze do niej wrócimy, ale zanim do niej wrócimy, to jeszcze jeden sumoraj tutaj w towarzystwie niejakiego Avivxa, Fluorescence.

I to są takie momenty, w których zastanawiam się, czy to jest nie złośliwość, ale na przykład, czy to jest może błąd, może nazwijmy to wprost, czy to jest błąd z mojej strony, że ja takie numery prezentuję dopiero po 23:30, bo właściwie fajnie by było, żeby więcej osób usłyszało takie dwa przed chwilą. Jakby do Flower of a Stone też było super, ale tak jakby teraz się zaczynają te, które najbardziej mi się, właściwie to, które już jesteśmy przy kłębku. Już jesteśmy do tej nitce, dotarliśmy do tego kłębka. Nie wiem, jak to się wydarzyło, że w taki sposób ona nas poprowadziła, ale poprowadziła mnie dzisiaj właśnie do tych konkretnych wyborów. Jest we mnie trochę smutek, czy niezgoda nawet z własnymi wyborami, że to się nie pojawiło wcześniej. Z drugiej strony zazdrość wobec tych, którzy doczekali i sobie pomyśleli, dam mu szansę i zobaczymy, co będzie później. I teraz dojechaliście do tego i jest, ale super. No ale może się przechwalam niepotrzebnie, bo nie, może wcale tak nie jest. Maile milczą. To nie tak, że teraz proszę was, żebyście pisali, ale zastanawiam się, czy to w ogóle ma znaczenie. No w każdym razie wracam do tej składanki ReDream. Myślałem, żeby skomentować dzisiaj w tych postach, gdzie mam szybkie okulary w social mediach naszych, że może nawet wpadnie mały transik. No to proszę, mały transik.

Senna turbina? Nie, to nie ma senna turbina. Prędzej, no tak, no tak, Dream Turbine. Willem, ten pan jest z Melbourne, ale pracuje i tworzy w Berlinie. Właściwie nie wiem, ale tak wygląda na to, tak by wynikało z jego Instagrama. Mówiłem, że to będą małe transy. Jakby transy, specjalnie się ten gatunek nie pojawia w audycji, ale to mi siedzi. Nie wiem, czy to jest moja słabość do wszystkiego około 300 trójkowego i tam takie jednak wpada mi w ucho. Zapomniałem też dodać, że Samurai, czy Samurai jest ze Szwecji, a ten jego kolega Avivix Aris Arenov to producent z Kazachstanu, natomiast tworzący w Gruzji, konkretnie w Tbilisi. I to byli ci, co byli przed Willemem. A teraz wracamy do Samuraja, bo mówię, że ten kłębek dotarliśmy, ale ta nitka cały czas dookoła tego kłębka jest owijana. A, i zapomniałem powiedzieć, a Adam jest, Adam nas słucha, chyba, że się wyłączył w trakcie transów. Adam napisał, że podsłuchuje. Myślę, że może ci się spodobać to, co będzie za chwilę. To jest ten numer, który pojawił się w relacji w Samuraj i niejaki Fire Drill. No i razem nagrali taką płytę, która ma piękną okładkę, a między innymi też piękny tytuł jednego utworu: Hope for Planet Earth.

Czyli jest nadzieja dla planety, na szczęście. Samuraj Szwecja i Fire Drill. Nie jestem pewny, podejrzewam, że to Japonia, bo tak wskazuje na to trochę Instagram, choć to mogły być odwiedziny, ale też w ogóle takie jakieś cyfrowe szaleństwo gdzieś w komunikacji tegoż producenta. Bardzo mi się to podoba i po tej nitce tutaj sporo mam pinesek powtykanych. Docieramy do końca audycji. Widziałem, że w grupie jeszcze się odzywał. Lis się odezwał i Czarek pisał, że okiem na Brazylia, Norwegia, a uchem na Bigos. O, pozdrówki z Mokotowa. No to do tego to by im się bardzo dobrze grało. Iwona też pisała, że słucha cały czas, potwierdza, że jest bardzo dobrze po 23. Bardzo się cieszę. Adam również potwierdza, że to dobry numer i kojarzy mu się z LTJ Bukem trochę. Tak, słusznie. No, fajny kawałek. Najlepsze na koniec. Ale teraz, nie wiem, czy na koniec było, czy na koniec będzie, bo po tej nitce docieramy do jeszcze jednego producenta, Stone Staro, który to z Samurajem również robił wspólnie rzeczy i to będzie Full Train, jeszcze trochę breakowe, ale już takie, że nas, może nie to, że wysyła do snu, ale uspokaja po nadziei dla planety, a na koniec Hamatsuki Skyra i to już będzie takie chyba nawet zapowiedziane, może nie jakieś bardzo dubowe, ale takie spokojne 4x4 lądowanie, no chyba po prostu niech tak będzie. Wszystkiego nie zmieściliśmy, ale i tak się udało sporo. Przelecimy trochę przez północ. No i co? Bardzo wszystkim dziękuję za wytrzymanie Kataru, jak to było wcześniej? Za kichańca? Nie, za smarkańca. Grzegorz Muranowicz realizował. Ja się nazywam Marcin Mann i słyszymy się w przyszłym tygodniu.

Nie chciałem rosnąć jak ty, bałem się wysoko być. Niosę cię, gdzie moje sny budzi świt, gdy wołasz. Tam, gdzie noc łamie dni, nie dostaniesz nic. Za darmo nic, tak samo jak my, jak ja i ona. Nie chciałem być większy jak ty, umieć latać, bałem się wzbić. Niosły mnie sny, twoje sny, w każdym z nich cię wołam. Nie dostałem za darmo nic, tak samo jak wy, jak ty i ona. Poza tym, że was mam, że trwam, bo trzymacie mnie w ramionach. Zostaw mi ten moment, jeszcze koniec. Czuję, czuję.

złamie dni. Nie chciałem być większy jak ty, umieć latać, bałem się wzbić. Niosły mnie sny, twoje sny, w każdym z nich cię wołam.